0: Dane Polaków nie krążą po sieci, uspokaja minister cyfryzacji. Chwilę grozy w samolocie pasażerowie przejęli stery i wylądowali. Namioty na placach Madrytu, tysiące ludzi protestuje przeciw drożyźnie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nie mamy informacji, by dane osobowe Polaków po ostatnich cyberatakach zostały upublicznione albo sprzedawane w internecie, zapewnia minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. We wtorek firma fakturownia dostarczająca systemy księgowe padła ofiarą cyberataku. Wcześniej dane nawet kilku milionów Polaków trafiły w niepowołane ręce po wycieku z aplikacji My Doctor i My Medic.
1: Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, NASK, wszyscy pracują z firmami, którym dane uciekły po to, żeby te dane nie były szeroko dostępne i dzisiaj te dane są zabezpieczone.
0: Mówi minister Gawkowski. Nie wiadomo jeszcze, kto stoi za ostatnimi cyberatakami. Kto chce odwiedzić w październiku województwo podlaskie lub lubelskie, ma szansę na dofinansowanie. Dziś rusza nabór na czeki turystyczne. Podlasie uruchomiło nową aplikację, mówi marszałek województwa Łukasz Prokoryn.
2: Będą mogli znaleźć miejsce noclegowe, restauracje, atrakcje turystyczne, a także takie miejsce nieoczywiste, które nie są naturalnym miejscem do zobaczenia, ale które są wyjątkowe miejscami na mapie naszego województwa.
0: Czeki można generować na stronach internetowych uruchomionych przez województwa podlaskie i lubelskie. Dofinansowanie wynosi 300 zł. Samolot lecący z Dubaju do Tel Awiwu musiał awaryjnie lądować z powodu ataku pilota. Jak podają izraelskie władze, jeden z pilotów ranił drugiego nożem i chciał doprowadzić do katastrofy. Obezwładnieni go członkowie załogi i pasażerowie. Wśród nich mieli być też inni piloci, którzy przejęli stery i wylądowali. To relacje świadków, sprawdzają to służby. Trudno wykluczyć takie incydenty, mówi pilot i ekspert rynku lotniczego Eryk Kłopotowski.
3: Kilka miliardów podróżnych korzysta z samolotów. To oznacza miliony osób zatrudnionych w lotnictwie. No i nie zawsze jesteśmy w stanie w 100% skontrolować absolutnie wszystkich i być świadomi ich intencji w każdym momencie ich życia.
0: Samolotem podróżowało około 170 osób. Wielkie protesty w Hiszpanii. Coraz więcej osób wychodzi na ulicę w geście przeciwko drożejącym mieszkaniom. Na placu Puerta del Sol w Madrycie tłum demonstrantów rozbił namioty, mówi socjolog dr Piotr Zagórski.
4: W ciągu ostatnich 10 lat zarówno cena kupna, jak i cena wynajmu mieszkań wzrosła prawie dwukrotnie w Hiszpanii. Wiele źródeł jest tego problemu, między innymi to, że bardzo mało się buduje.
0: Demonstracje zaczęły się po tym, jak eksmitowano 87-letnią obywatelkę z mieszkania, które zajmowała przez ostatnie 70 lat. Rząd w odpowiedzi wprowadza nowe regulacje, które mają być korzystne dla najemców. Ważne wydarzenie dla polskiej mniejszości w Irlandii. Minęło właśnie 50 lat od nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Irlandią. Polacy są ważną częścią irlandzkiego społeczeństwa, podkreśla kierownik ambasady w Dublinie Artur Michalski. W Irlandii mieszka około 100 tysięcy Polaków, którzy zdaniem dyplomaty dobrze się zintegrowali. Sensacyjne odkrycie w Zatoce Gdańskiej. Nurkowie zidentyfikowali wrak brytyjskiego bombowca Lancaster z czasów II wojny światowej. Od lat spoczywał na dnie niedaleko Gdyni. Maszyna została najprawdopodobniej zestrzelona podczas tajnej misji, a cała załoga zginęła. Teraz badacze próbują ustalić nazwiska lotników i sprawdzić, czy wśród nich byli Polacy. Ładna jesień na razie z nami zostaje. Dzisiaj też słonecznie, a zachmurzenie niewielkie. Deszcz raczej nigdzie się nie pojawi. Wiatr słaby lub umiarkowany, a temperatura 18 stopni na północnym wschodzie, około 20 w centrum, a na zachodzie Polski nawet 24.
5: Radio. I wszystko gra.

0: Kurczaki kilogram 13,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 19,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy śliwki 3,49 kilo. Cena przed obniżką 5,99. Limit 3 kilo na Delikartę. W delikatesach centrum.
1: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do Ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
2: Reklama.
3: Orlen Radio. I wszystko gra.

0: Reklama.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
0: Reklama. Bon Radio. 104.

0: reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Recepta na udany dzień?
5: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
4: Bon ton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
6: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
2: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
1: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Hełm Okrzowska 27.
2: Tanio i od ręki.
3: Już są na wyciągnięcie ręki. Okna Plastimet dostępne w Hełmie. Click On to innowacyjne okno w autorskim systemie profili okiennych PCV o modułowej konstrukcji. Elite to nowy komfort i oszczędności na kosztach ogrzewania. Nowoczesne okna Plastimet teraz z 10% rabatem oferuje Orbital. Hełm, ulica Chemiczna 8. Plastimet. Tej jakości potrzebujesz. Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Hełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. -70% w Kodano Optyk w Galerii Hełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
4: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
5: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
6: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Hełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
7: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
0: Reklama.
8: To jest Bonton Radio.

0: Marcin Romanowski z listem żelaznym. Prokuratura chce się odwołać. Rzecznik rosyjskiego MSZ-u grozi europejskim fabrykom broni. System kaucyjny ma już rok, czas na pierwsze podsumowania. Agnieszka Trojanowska-Bis. Prokuratura odwoła się od decyzji warszawskiego sądu w sprawie Marcina Romanowskiego. Wczoraj sąd zgodził się na wydanie listu żelaznego politykowi PiSu. Jeśli jego decyzja się uprawomocni, zniesione zostaną europejski nakaz aresztowania i list gończy, a polityk będzie mógł odpowiadać przed wymiarem sprawiedliwości z wolnej stopy. Jestem przekonany, że mój klient wróci do kraju i nie pojedzie dalej, mówi obrońca polityka Bartosz Lewandowski.
1: Obecnie ma unieważnione wszystkie dokumenty paszportowe, więc no nie może się poruszyć, na pewno nie wyjedzie do kraju, który wymagałby jakiejś podróży samolotem, tak, no statkiem, bo to jest po prostu niemożliwe.
2: Pan Romanowski już dał przykład, jakie ma możliwości i również deklaracje składane przez pana mecenasa nie są dla mnie w tym momencie wykładnią.
0: Odpowiadał prokurator Piotr Woźniak. Śledczy chcą postawić Marcinowi Romanowskiemu 19 zarzutów w związku z aferą z Funduszu Sprawiedliwości. Rzecznik rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych ostrzega, że europejskie fabryki produkujące broń dla Ukrainy są dla Rosji potencjalnymi celami wojskowymi. Maria Zacharowa została zapytana na konferencji prasowej o starania Polski zmierzające do ustanowienia w naszym kraju centrum serwisowania rakiet Patriot. Zacharowa odpowiedziała, że kraje europejskie pomagając Ukrainie biorą w ten sposób bezpośrednio udział w konflikcie. Fabryki produkujące broń dla Ukrainy w krajach europejskich są dla Rosji potencjalnymi celami wojskowymi i nie należy sądzić, że poza terytorium Ukrainy fabryki wojskowe, które produkują broń dla reżimu kijowskiego, będą bezpieczne. Kto tak uważa, ten się myli. Wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka mówiła, że rozmowy w sprawie utworzenia w Polsce centrum serwisowego rakiet Patriot są na końcowym etapie. Dodała, że ma nadzieję, że będzie to etap na drodze do otwarcia fabryki tych pocisków. Trwają testy nowej aplikacji służącej do ostrzegania przed zagrożeniami z powietrza, poinformował wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Leśniakiewicz i zapewnił, że aplikacja już niebawem będzie do dyspozycji wszystkich obywateli.
3: Nie mam jeszcze aplikacji, ale proszę mi wierzyć, do końca roku ta aplikacja będzie. Ona może będzie wcześniej, ale deklaracja była po stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, że do końca roku. Bo to będzie aplikacja rządowa i ona musi być pewna. Ona jest przygotowana, ale aktualnie jest testowana i sprawdzana, czy ewentualnie nie mamy jakichś tam problemów technicznych.
0: Według wiceszefa MSWiA rządowa aplikacja ma być zabezpieczona przed ewentualnym wykorzystaniem danych pochodzących z niepewnego źródła. Mija rok od wprowadzenia systemu kaucyjnego. W tym czasie Polacy oddali do butelkomatów i do sklepów ponad 5 miliardów opakowań. Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje nad objęciem kaucją opakowań szklanych, tzw. małpek. Szczegóły mamy poznać w przyszłym tygodniu.
4: Flash. Skrót lokalnych informacji.
5: Planowana droga dojazdowa do Stadionu Miejskiego w Chełmie od ulicy Jedność nie naruszy pobliskich ogródków działkowych, jak zapewniają przedstawiciele władz miasta. Wykluczone jest zajęcie tego terenu. Jednak inwestycja jest na razie na etapie wstępnych planów, bez ustalonego przebiegu i terminu. W chełmskim hubie technologicznym 13 przedsiębiorców wynajmuje 17 lokali, z czego dwa podmioty jak na razie złożyły już wymagane propozycje specjalnych rozwiązań dla miasta. Użyczenie biur jest bezpłatne, a brak przedstawienia pomysłu w ciągu 5 miesięcy może skutkować nieprzedłużeniem umowy na kolejny rok. Miasto ogłosiło niedawno nabór na pozostałych 20 wolnych pomieszczeń. Gmina Gorzków planuje kupić w tym roku 4 działki ze stawami w Wielobyczu, by w kolejnych latach utworzyć tam ponad 5-hektarowy zbiornik wodny z naturalnym ogrodem. Radni jednomyślnie poparli zakup, a realizacja inwestycji zależy od pozyskania funduszy unijnych.
6: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
0: Niewiele zmian w temperaturach. Dziś najcieplej na zachodzie do 24 stopni, w centrum do 20, na północnym wschodzie do 18. W wielu regionach utrzymują się poranne mgły, a w ciągu dnia będzie dużo słońca, niewielkie zachmurzenie. Nigdzie nie powinno padać. Wiatr słaby i umiarkowany.
6: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
7: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
8: Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch.
9: Dzień dobry, czwartek, 1 października, po tej stronie mikrofonu Kamil Bukowski i mam dla Was dziś prawdziwy kalendarzowy jackpot, bo spotykają się aż trzy święta naraz, o czym za moment więcej. Radio Bonton 104,9 FM startuje pełną parą, bo do końca pracującego tygodnia coraz bliżej.

0: Otwieramy dzisiejszą kartkę z kalendarza. Imieniny obchodzą Benigna, Cieszysław, Danuta, Igor, Jan i Remigiusz. Wszystkim solenizantom życzymy udanego dnia, a święta mamy dziś w komplecie. Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, Międzynarodowy Dzień Lekarza i Międzynarodowy Dzień Wegetarianizmu. Trzy dobre preteksty na trzy dobre telefony albo decyzje, a już na pewno na to, żeby pomyśleć o zdrowiu. Słońce wzeszło o 6.32, zajdzie o 18.13, także dzień potrwa 11 godzin i 41 minut. Dzień krótszy, ale nie ma się co przejmować, bo spacery po zmroku skąpane w złotej polskiej jesieni są jak najbardziej przyjemne. I oby ta jesień taka była już do końca.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama.
1: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Roboty koszące Husqvarna Automower. Technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz w specjalne oferty na wybrane modele i gwarancja do 5 lat. Szczegóły u autoryzowanego dilera Husqvarna.
2: Autoryzowany dealer Husqvarna. Garden Park. Chełm Mickiewicza 41. Telefon 731 33 21 33.
3: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie Artex Chełm Starościńska 7. www.artex-helm.pl.
4: Szanowni Państwo, już od 1 października 2026 roku zapraszamy do nowo powstałej przychodni specjalistycznej Promedica przy ulicy Szymanowskiego 5 w Chełmie. Już od teraz przyjmowane są rezerwacje telefoniczne wizyt u doświadczonych lekarzy specjalistów z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu Marcina Bąka, Bartosza Potoczniaka oraz Marcina Przeworskiego. Rejestracja pod numerem telefonu 510 270 769. Promedica, Chełm, ulica Szymanowskiego 5. Serdecznie zapraszamy.
5: Bransoletka ze srebra za złotówkę? Tak, tylko teraz w salonie biżuterii Verona w galerii Chełm w Chełmie. Zrób zakupy za minimum 199 zł z aplikacją Verona Club i odbierz wyjątkowy prezent. Spiesz się, liczba bransoletek jest ograniczona.
6: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: W pracy, w domu, w rytmie dnia. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12.
12: Program sponsoruje Darpol, usługi remontowo-budowlane. Chełm Rejowiecka 181.
13: Sponsorem programu jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
0: Reklama.
14: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Kinga Miszczyk kończy dzisiaj swoje małe dochodzenie w sprawie pytania, które większość z nas zwykle zbywa wzruszeniem ramion, bo brakuje czasu, żeby dojść do sedna. A Kinga ten czas ma, więc zaraz podzieli się wynikami śledztwa w audycji. A dlaczego? Oczywiście na 104.9 FM.
1: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
2: A dlaczego? Pytaj, sprawdzaj, odkrywaj.
3: Kinga Miszczyk, zapraszam. Spójrzmy w niebo w ciągu dnia. Księżyc kojarzymy przede wszystkim z nocnym niebem. Tymczasem czasami możemy zobaczyć go bardzo wyraźnie również w środku dnia, czyli na przykład wczoraj, dzisiaj. Skąd to się bierze? O to zapytała Patrycja z klasy siódmej.
4: A dlaczego teraz widać księżyc, skoro jest dzień?
3: I właśnie, żeby to wyjaśnić, musimy spojrzeć na układ Słońce-Ziemia-Księżyc. Księżyc nie jest źródłem światła, to wiemy. Jego powierzchnia odbija promieniowanie słoneczne. Ponieważ księżyc obiega Ziemię mniej więcej co 27,3 dnia, jego położenie względem Słońca i Ziemi cały czas się zmienia. To właśnie powoduje fazy Księżyca. I tutaj pojawia się odpowiedź na nasze pytanie. Księżyc nie znajduje się wyłącznie na nocnej części nieba. W zależności od swojej pozycji orbitalnej może być nad naszym horyzontem również w ciągu dnia i to jest przepiękne wtedy. Przykładowo w okolicach pierwszej kwadry Księżyc wschodzi mniej więcej w południe i zachodzi około północy. Oznacza to, że przez znaczną część dnia znajduje się nad horyzontem. Z kolei Księżyc w pełni znajduje się po przeciwnej stronie nieba niż Słońce, dlatego wschodzi mniej więcej o zachodzie Słońca i zachodzi około wschodu Słońca i wtedy właśnie najłatwiej obserwować go nocą. A dlaczego czasami w dzień widać go bardzo wyraźnie? Bo światło odbite od Księżyca jest wystarczająco intensywne, żeby dotrzeć do naszych oczu nawet wtedy, gdy niebo jest rozświetlone przez Słońce, właśnie tak jak wczoraj. Nie oznacza to jednak, że Księżyc jest wtedy jaśniejszy niż w nocy. Po prostu jego jasność jest wystarczająca, żeby odróżnić go od jasnego tła nieba. I jest jeszcze jeden ważny szczegół. Księżyc w ciągu dnia może znajdować się stosunkowo wysoko nad horyzontem, ale jego widoczność zależy również od jego fazy, wysokości nad horyzontem, przejrzystości atmosfery i tego, gdzie dokładnie znajduje się Słońce. Dużo tego. Dlatego nie zobaczymy go każdego dnia o tej samej godzinie. Możemy więc zapamiętać prostą zasadę. Księżyc jest widoczny wtedy, gdy znajduje się nad naszym horyzontem i jego oświetlona przez Słońce część jest skierowana w naszym kierunku na tyle, żebyśmy mogli ją dostrzec. Nie ma więc nic niezwykłego w Księżycu widocznym w środku dnia. To po prostu efekt jego ruchu orbitalnego wokół Ziemi oraz geometrii układu Słońce, Ziemia, Księżyc. Taka niesamowita trójca. Pytanie zadała Patrycja z klasy siódmej w Chełmie, a my dalej pytamy, sprawdzamy i odkrywamy. I słyszymy się jutro. Pa!
1: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R. Bon Ton Radio.

0: Reklama. Sezon na koszenie już za nami, ale najlepsze okazje dopiero się zaczynają. Centrum Techniki Narzędziowej Elektromet zaprasza na posezonową wyprzedaż kosiarek renomowanych polskich firm oraz innego sprzętu. Szeroka i atrakcyjna oferta, a także sprzedaż ratalna 0%. Zapewniamy serwis oraz dostęp do podstawowych części zamiennych. Odwiedź nasz sklep. Hełm Aleja Żołnierzy 1. Armii Wojska Polskiego 11 lub stronę elektromet.net.pl. Elektromet. Wybór, dobre ceny, pewny serwis. Zadzwoń 82 565 72 40.
1: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Hełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
2: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Teatr Ziemi Chełmskiej i Chełmski Dom Kultury zapraszają.
8: Chełmskie legendy budzą się do życia już 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury. Premiera niezwykłego spektaklu Korzenie.
7: Odkryj tajemnice kredowych korytarzy, poznaj legendę Białego Niedźwiedzia i wyrusz w pełną emocji podróż do korzeni Ziemi Chełmskiej.
8: Muzyka, taniec, znakomita obsada i historia, która poruszy całą rodzinę.
7: Kolejny spektakl 18 października o godzinie 18.
8: Chełmskie legendy czekają właśnie na Ciebie. Bilety dostępne na hdk.chełm.pl.
7: Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
9: Czas na to, co u nas na miejscu. Komplet wiadomości z Chełma i regionu właśnie teraz na 104.9 FM w Radiu Bonton na Dzień Dobry. I oby faktycznie w wiadomościach też taki był.
10: Zapraszam na wiadomości lokalne Radia Bonton. Jest 7.30, Elidza Kudalska-Nowosad. Droga do stadionu ominie ogródki działkowe. Miasto wyklucza ingerencję. Planowana droga dojazdowa do stadionu miejskiego w Chełmie od strony ulicy Jedność nie będzie ingerowała w znajdujące się w tym rejonie ogródki działkowe. Taką deklarację złożyły władze miasta podczas posiedzenia połączonych komisji Rady Miasta Chełm. O przyszłe połączenie drogowe ze stadionem pytał radny Sebastian Bielecki. I jak wyjaśniał, sprawą interesują się mieszkańcy, którzy chcą wiedzieć, czy wytyczenie nowej drogi może wymagać zajęcia części terenu pobliskich ogródków działkowych. Odpowiadający na pytania zastępca prezydenta Chełma Radosław Wnuk jednoznacznie wykluczył taki scenariusz. Zapewnił, że przy planowaniu drogi nie jest przewidywana ingerencja w te tereny. Nowe połączenie ma zapewnić dojazdu do stadionu od strony ulicy Jedność. Przedsięwzięcie znajduje się jednak dopiero na etapie planów. Podczas komisji nie przedstawiono szczegółowego przebiegu drogi ani terminu jej realizacji. Firmy korzystające z chełmskiego hubu technologicznego mają proponować rozwiązania przydatne miastu. Na razie wpłynęły dwa takie opracowania. O realizację tego obowiązku oraz wykorzystanie tych wyjątkowych lokali pytał niedawno chełmski radny Sebastian Bielecki. To Centrum Rozwoju Regionalnego przy ulicy Generała Orlicz-Dreszera. W pierwszym naborze do niego wybrano 8 podmiotów, w drugim 7. Magistrat informuje, że po tych dwóch naborach podpisano umowy z 13 przedsiębiorcami na łącznie 17 lokali. Według stanu na 23 września w hubie pozostawało 20 wolnych pomieszczeń, ale właśnie na tyle miasto ogłosiło kolejny nabór, który zakończył się 24 września. Użyczenie biur jest bezpłatne, choć korzystający płacą miesięczną opłatę eksploatacyjną. Mają też 5 miesięcy od podpisania umowy na przedstawienie propozycji technologicznej związanej z zadaniami miasta. W przypadku pierwszego naboru termin ten upłynie w listopadzie, a do 25 września swoje pomysły przekazały dwa podmioty. Co prawda miasto nie przewiduje sankcji za niewykonanie tego obowiązku, może jednak odmówić przedłużenia umowy na kolejny rok.
4: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
10: Na Lubelszczyźnie ubywa umów o dzieło. Mniej jest także osób, które je wykonują i podmiotów, które oferują taką formę pracy. Tak wynika z danych ZUS za pierwsze półrocze tego roku. O szczegółach mówi Małgorzata Korba, rzeczniczka

Nastolatkowie. Gmina Gorzków chce kupić działki w Wielobyczu stanowiące stawy i w przyszłości stworzyć tam duży zbiornik wodny. Jak wyjaśnił podczas sesji wójt Piotr Cichosz, gmina złożyła już wniosek o dofinansowanie tego przedsięwzięcia. Trwa przygotowywanie wymaganej dokumentacji. Plan zakłada, że na największej działce istniejące obecnie sadzawki zostaną zlikwidowane, a w ich miejscu powstanie jeden duży zbiornik wodny o powierzchni większej niż 5 hektarów. Na pozostałych działkach planowana jest m.in. deszczownia oraz naturalny ogród z drzewami i krzewami, które mają pomagać w zatrzymywaniu wilgoci. Włodarz podkreślał, że na razie jest to koncepcja, a realizacja zależy m.in. od pozyskania dofinansowania. Zakup nieruchomości ma być przeprowadzony jeszcze w tym roku. Władze gminy wskazują również, że działki bezpośrednio sąsiadują z już istniejącymi gminnymi stawami, a ich przejęcie ma ułatwić gospodarowanie wodą oraz uporządkować kwestie związane z granicą nieruchomości i dostępem do zbiorników.

0: Zanim ktokolwiek z was ruszy w miasto, Marcin Petruk zrobi za was rozpoznanie na drogach, żebyście nie musieli się tego uczyć metodą prób i błędów. Trafik na antenie Radia Bonton właśnie teraz.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: Do godziny 8 mamy jeszcze jakieś 20 minut, a to oznacza, że wystawiona na próbę jest cierpliwość. Szczególnie kiedy trafi się na korki wokół rond Zwin i Jana Pawła II lub na zamknięty przejazd kolejowy na Lubelskiej. Nerwy to bardzo zły doradca, ponieważ sprawiają, że łatwiej popełnić błąd, a od tego do kolizji droga krótka. Tyle teorii, a w praktyce najlepsze dotarcie do celu to takie, które wiąże się z przestrzeganiem przepisów, między innymi tych związanych ze stosowaniem się do zasad pierwszeństwa, chociażby przed przejściami dla pieszych.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Słuchacie Bonton Radio.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: Reklama.
1: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
2: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni Krefbet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. Krefbet, Pawłów, ulica Lubelska 80, Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
3: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości ADEA. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. ADEA, Twoja nieruchomość w dobrych rękach.
4: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, Twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
5: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód, Sawin, Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód, Sawin, Zielona 1. Telefon 505-180-770.
6: Forma nie bierze się znikąd.
7: Zdrowie nie bierze się znikąd.
6: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
7: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
6: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie pomidory malinowe Luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. Banany Luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Chełmski Dom Pogrzebowy informuje o otwarciu nowej strony internetowej www.chelmskidompogrzebowy.pl. Nowy serwis internetowy szczegółowo przedstawia informacje dotyczące możliwości organizacji pogrzebów tradycyjnych i świeckich, kremacji, transportu zmarłych, ekshumacji, pomocy przy formalnościach czy dostępnych akcesoriach pogrzebowych oraz o jednej z nowych usług – bezpłatnych e-nekrologach. To zawiadomienia o pogrzebie zawierające najważniejsze informacje o osobie zmarłej oraz terminie i miejscu ceremonii. E-nekrolog można łatwo udostępnić rodzinie i znajomym poprzez wiadomość SMS lub media społecznościowe. Każdy e-nekrolog posiada moduł umożliwiający złożenie kondolencji. Rodzina może opublikować podziękowanie skierowane do osób, które uczestniczyły w ostatnim pożegnaniu lub okazały wsparcie w czasie żałoby. www.chelmskidompogrzebowy.pl.
0: Reklama.
15: Bonton Radio. Na dzień dobry.
0: Pierwsza godzina bontonu na dzień dobry w październiku już zaliczona, więc mamy za sobą coś w rodzaju rozgrzewki przed resztą października. Jeśli ktoś z Was zaplanował sobie dziś coś ambitnego, to formalnie rzecz biorąc właśnie zaczyna się na to dobry czas. Ósma tuż tuż, a z nią wiadomości z kraju i ze świata oraz prognoza pogody. Zostańcie z nami na 104.9 FM.
9: Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieruch, producent twarogu wyróżnionego znakiem jakość, tradycja.
1: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
2: Disco Dom i Ogród zaprasza na jesienne zakupy. W ofercie drzewka i krzewy owocowe, winorośle i truskawki, wrzosy, wrzośce, chryzantemy, trawy, niepowtarzalne gotowe kompozycje kwiatowe, wiązanki, również na indywidualne zamówienia, sztuczne kwiaty i dodatki dekoracyjne, szeroki wybór zniczy i wkładów, przy zakupie pełnych opakowań zniżki oraz chemia gospodarcza, kosmetyki i artykuły AGD. Disco Dom i Ogród. Chełm, Rampa Brzeska 27. Szczegóły na facebookowym fanpage'u.
3: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
4: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
5: Phonix Ból Uszu Max.
4: Słucham?
5: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
4: Phonix Ból Uszu Max?
5: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: Chełmski Dom Kultury zaprasza na zaduszki jazzowe. Leszek Możdżer. Wirtuoz fortepianu, którego styl rozpoznaje się po kilku dźwiękach. Kompozycje autorskie, klasyka polskiego jazzu oraz oczywiście Chopin. Już 25 października o godzinie 18 na scenie HDK-u. Daj się porwać niezwykłym dźwiękom i przeżyj prawdziwą emocjonalną podróż. Więcej na hdkhelm.pl. Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
1: Reklama.
8: To jest Bonton Radio.

0: Ceny paliwa rosną i straszą kierowców przy dystrybutorach. Po ataku pilota loty do Izraela zawieszają dubajskie linie. Życie studenta ma być lżejsze w Krakowie. Uniwersytet Jagielloński będzie dopłacać do obiadów. Agnieszka Trojanowska, BIS. Diesel powyżej 9 zł, a benzyna powyżej 8 zł za litr. Takie ceny straszą kierowców i choć prosi się o coś optymistycznego, to zdaniem analityków to nie koniec podwyżek. W najbliższych dniach ceny pójdą w górę o co najmniej kilka groszy na litrze, mówi Jakub Bogucki ze Petrol.pl.
1: Na razie jeszcze gdzieś tam trzeba mieć z tyłu głowy, że w razie ewentualnych podwyżek to 10 zł jest zupełnie osiągalne, gdyby konflikt eskalował.
0: W górę poszły też ceny autogazu, teraz średnia to 3,22 zł. Połączenia lotnicze z Izraelem zawiesiły dubajskie linie Fly Dubai. To pokłosie wczorajszego groźnego incydentu na pokładzie samolotu tych linii. Według relacji izraelskich władz, mediów i pasażerów samolotu, drugi pilot zaatakował nożem kapitana i próbował rozbić maszynę, po czym został obezwładniony przez pasażerów, a samolot awaryjnie lądował w Arabii Saudyjskiej. Izraelskie media sugerują, że pochodzący z Omanu pilot, który zaatakował kapitana, był religijnym ekstremistą, ale prawdopodobnie działał sam. Rozbiłby samolot, gdyby nie powstrzymali go pasażerowie, mówi premier Izraela Benjamin Netanyahu.
2: W jakiś sposób udało im się włamać do kokpitu i wspólnie obezwładnić agresywnego pilota, gdy próbował sabotować panel sterowania.
0: Netanyahu spotkał się na lotnisku w Tel Awiwie z pasażerami samolotu przetransportowanymi z Arabii Saudyjskiej do Izraela. Saudyjskie władze zatrzymały i przesłuchały drugiego pilota. Według izraelskich mediów pracował on w liniach Fly Dubai od 8 miesięcy. Od roku Polacy muszą płacić więcej za napoje w butelkach kaucyjnych. Z odbiorem tych pieniędzy bywa różnie. Klienci narzekali już m.in. na zbyt krótkie terminy voucherów uzyskanych po oddaniu butelek. Początkowo standardem było 30 dni, jednak po skargach konsumentów sieci sukcesywnie wydłużają te terminy. Mimo wszystko przez rok Polacy oddali do butelkomatów i do sklepów ponad 5 miliardów opakowań. Teraz Ministerstwo Klimatu pracuje nad objęciem kaucją opakowań szklanych, tak zwanych małpek. Szczegóły mamy poznać w przyszłym tygodniu. Projekt ustawy jest gotowy, zapewnia minister Paulina Henning-Kloska.
3: Skoro w 2 lata w zasadzie udało nam się przygotować cały system od zera, myślę, że spokojnie 2 lata to jest ten okres, który powinien wystarczyć na rozszerzenie systemu.
0: Pojemniki po tak zwanych małpkach wejdą do systemu. To pewne pytanie, jakie dokładne pojemności będą objęte kaucją. Studenci wracają na uczelnie, wracają też ich problemy z dopięciem kosztów studiowania. Uniwersytet Jagielloński będzie dopłacać studentom do posiłków, o czym Katarzyna Mynaczek.
4: Rektor uczelni, profesor Piotr Jedynak, mówi wprost: Kraków jest drogi, a koszty życia mogą być dla młodych ludzi realną barierą. Dlatego UJ chce pomóc nie tylko miejscem w akademiku czy stypendium, ale też przy codziennym obiedzie.
5: Będzie to w Polsce chyba bezprecedensowe rozwiązanie. Ja nie znam takiego drugiego przykładu, żeby praktycznie we wszystkich obiektach, którymi dysponujemy, zaoferować studentom posiłki.
4: Do wyboru mają być pełne obiady, zupa, drugie danie i napój, albo samo drugie danie z napojem.
0: Student zapłaci 18 zł, 14 dopłaci uniwersytet.
6: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
7: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
8: Sponsorem pogody jest 5 O'Clock, szkoła językowa w Chełmie.
9: Z prawdziwą panią z Anglii.
0: Dzisiaj bezchmurnie lub z niewielkim zachmurzeniem, jedynie na południowym zachodzie trochę więcej chmur. O poranku utrzymują się jeszcze mgły, a na termometrach w ciągu dnia do 17 stopni na północnym wschodzie i na Półwyspie Helskim, do około 20 stopni w centrum i 24-5 stopni na południowym zachodzie. Wiatr na ogół słaby.
6: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
10: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
8: Sponsorem pogody jest 5 O'Clock, szkoła językowa w Chełmie.
9: Z prawdziwą panią z Anglii.
11: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
12: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania. 8.05. Kto dziś jechał przez Chełm albo jechał w okolicach Chełma i widział, że stragany przestawiają się z letnich warzyw na dynie i jabłka, sezonowa zmiana warty właśnie nastąpiła. I ona zawsze mnie cieszy w sumie. Nie wiem dlaczego, ale tak jest. Zostańcie z nami, bo za chwilę w studiu pojawi się gość, z którym rozmowa zapowiada się naprawdę ciekawie. Ja nazywam się Kamil Bukowski i na rozruszanie godziny 8 odrobina mocniejszych brzmień i wokali budzimy Billego Joe Armstronga z Green Day.

0: Ponton Radio i wszystko gra.
1: Gość radia Ponton.
2: Beata Kosłowiec-Wojtachnio, z zawodu psycholog i jestem też doradcą życia rodzinnego przy poradni rodziny, przy Bazylice na Górce, ale także właśnie pomagam w Chamskim Centrum Ewangelizacji, właśnie w tym dziele ewangelizacji.
3: Ksiądz Paweł Gołofit, moderator Chamskiego Centrum Ewangelizacji.
4: Nasi goście w Radiu Bonton są z konkretną propozycją, zaproszeniem, ale ja zacznę od pytania, kiedy my potrzebujemy takiego większego wsparcia, w jakiejś takiej pomocy duchowej? Czy potrzebny jest jakiś życiowy zakręt, żeby szukać tej pomocy? Czy ona może być potrzebna też tak naprawdę na co dzień?
3: No właśnie, bardzo dobre pytanie. Nam się często wydaje, że takiej odnowy, jakiejś takiego uświadomienia sobie, jeszcze większej relacji z Panem Bogiem potrzebujemy wtedy, kiedy coś nam się posypie, kiedy nam nie wyjdzie. Dlatego widzimy, że Kościół bardzo mocno jakąś ofertę ewangelizacyjną, ofertę dla ludzi kieruje ku ludziom młodym, ku ludziom dorosłym, którzy jeszcze mają jakieś takie różne trudności czy wahania w swoim życiu, podejmują ważne wybory. A często okazuje się, że przy okazji tak pięknych dzieł zaniedbujemy tych, którzy wbrew pozorom są w tym kościele najdłużej, są w tym kościele tacy niezauważalni i choćby takimi osobami są osoby starsze, nasi seniorzy, którzy wbrew pozorom dzisiaj widzimy w kościele współczesnym stanowią większość tego kościoła.
4: No tak, właśnie. Tak. Więc wydawałoby się, że są tacy najbardziej ugruntowani może w tej wierze, ale państwo jesteście z konkretną propozycją właśnie dla tych osób.
3: Tak, przygotowaliśmy, widząc właśnie zapotrzebowanie dla takich osób, ilość takich osób i zarazem takie myślenie w kościele, że często właśnie seniorzy są już tylko od modlitwy, od wzięcia różańca do ręki, prawda, i takiego wstawiennictwa cichego, no bo co jeszcze oni mogą zrobić. Stwierdziliśmy, że no chcemy trochę to odkręcić, ponieważ dokumenty kościoła, ostatni papieże, bardzo podkreślają rolę seniorów w kościele, że ta rola nie jest taką rolą tylko cichą, taką już emerytalną, prawda, w kościele, że już swoje zrobiłem, tylko cały czas ta rola jest istotna. Dlatego przygotowaliśmy seminarium dla seniorów, czyli takie 10 spotkań raz w tygodniu, w których będziemy chcieli podejmować bardzo konkretne tematy, przygotowane właśnie pod osoby starsze, aby nie tylko modlitwa była dla nich ważna, ale też aby ciągle te osoby się rozwijały i odkrywały, jakie Bóg ma powołanie na taki czas dla nich.
4: Wychodzi na to, że ta wiara cały czas może się rozwijać. To nie jest tak, że w wieku dojrzałym jesteśmy już, że to już jest szczyt naszych możliwości. Tutaj wciąż można coś dla siebie zrobić.
2: Tak. Myślę, że warto zauważyć potrzeby tych starszych osób. Pierwsza rzecz to jest to ich pewne takie cierpienie związane z przemijaniem. Bardzo często są to osoby, które doświadczają tego, że przyjaciele odeszli, często współmałżonek, często już ważne role życiowe są za nimi, poza nimi, ale jeszcze można odkryć bardzo wiele nowych dróg właśnie rozwoju, potrzeb i też takiego aktywizowania się w imię właśnie Pana Jezusa, tak, że można tutaj chętnie włączyć się właśnie z tej motywacji religijnej, ale potrzeba pewnej drogi, pewnego odkrycia tego i to właśnie jest zadaniem tych 10 spotkań, żeby spokojnie zobaczyć siebie w nowej roli, przemyśleć, też zobaczyć swoje cierpienia i różne bóle, które istnieją, które są bardzo realne i dokuczliwe i które czasami zamykają tych ludzi właśnie w domu, tak, w ich cierpieniu, w ich samotności, po to, żeby właśnie też zobaczyli, że inni podobnie mają i że można to pokonać w bardzo taki godny sposób, tak. Nie chcemy niczego robić na siłę, ale myślę, że dla jednych może będzie to droga do wejścia w jakąś nową aktywność, a dla innych po prostu tylko taka forma jakby przeżycia, odnowienia swojego myślenia o sobie, o swojej roli. Także mamy bardzo zróżnicowane tematy, właśnie przewidziane właśnie pod kątem potrzeb tych starszych osób, czy to będzie właśnie takie nadmierne angażowanie się na przykład w życie rodziny. Często starsi ludzie żyją życiem swoich dzieci, wnuków, trochę zapominając o sobie, albo właśnie może czasami czasami nie umieją poprosić o tą pomoc, która chętnie by została im ofiarowana, gdyby tylko ludzie, sąsiedzi, też rodzina o nich wiedzieli. Także jakby w dwie strony chcemy tutaj zadziałać, żeby dodać im takiej rzeczywistej odwagi do zobaczenia siebie w prawdzie, tak naprawdę, w takich realiach życia, jakie oni w tej chwili mają. No i też będzie to, myślę, że taka forma odkrycia może nowych przyjaźni, nowych więzów, nowych relacji.
4: Otóż to, bo mówi się dużo bardzo o samotności osób starszych w dzisiejszym świecie. Ona jest podyktowana wieloma aspektami, jest taka wielowymiarowa i czasami wydaje się, że te osoby nie widzą wyjścia z tej sytuacji, bo może niekoniecznie widzą się w klubie seniora, bo nie jest to dla nich i te alternatywy jakoś tak zaczynają się kurczyć. Być może to będzie właśnie remedium na samotność?
2: Też tą prawdą jest zobaczenie swoich trudności zdrowotnych nawet, prawda, jakichś ograniczeń. I tutaj liczymy na to, że grupa będzie w jakimś sensie też odpowiadała na to zapotrzebowanie nawet dotarcia, tak, na spotkanie, czy postaramy się, żeby zaistniała jakaś taka solidarność, żeby się nawzajem odprowadzano, czy przed spotkaniem właśnie informowano, bo to jest właśnie taki pierwszy moment, w którym widzimy siebie i swoje ograniczenia, tak? Czy umiem poprosić o to, żeby ten spacer na górkę odbył się z kimś, tak? Nawet takie proste rzeczy. Tutaj bardzo tak zachęcam do tego, żeby właśnie nie bać się, nie myśleć tak schematycznie, że no to może jest dla mojej zdrowszej sąsiadki, czy dla odważnego sąsiada, prawda? Tylko, że właśnie...
4: Dać sobie szansę.
2: Tak, dać sobie szansę.
4: W jaki sposób można się zapisywać? Czy jest limit miejsc? Jak to wygląda od tej takiej organizacyjnej strony?
3: Limitu miejsc nie ma. Spotkania odbędą się w Bazylice, ponieważ właśnie będzie to forma taka duchowa, nie tylko taka konferencyjna, mająca nam dać jakieś same informacje, ale przede wszystkim taka duchowa, przeżyciowa, no bo chcemy też odnawiać swoją wiarę w tym. Więc spotkania będą w Bazylice. Już po wszystkich obowiązkach wiem, że dla niektórych to może być taki czas, wieczorny czas już może nie być najlepszym czasem, ale niestety ze względów praktycznych działań w Bazylice, no musimy to zrobić dopiero na koniec dnia po wszystkich innych obowiązkach, ale właśnie wierzymy, że i wynajęty autokar, który będzie jeździł choćby po parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i takie wsparcie właśnie sąsiedzkie umożliwi tym osobom starszym bycie. Nie trzeba się zapisywać, po prostu wystarczy przyjść, wtedy będzie można sobie zdecydować, czy to jest dla mnie, czy nie, więc zachęcam właśnie, żeby nawet z ciekawości przyjść i zobaczyć, z czym to się je, czy te spotkania nam odpowiada. I wierzymy,
4: można być tak, tylko takim cichym słuchaczem na początku.
3: Tak, tak, tak. Ale wierzymy, że to, co przygotowaliśmy, naprawdę przygotowania trwały już od kilku miesięcy, bo my to tworzymy od zera. Zaangażowaliśmy dużą grupę ludzi, którzy przygotowują materiały formacyjne, naprawdę same gdzieś tam doczytują, więc i od teoretycznej i praktycznej strony siedzimy nad tym już bardzo długo i wierzymy, że spodoba się to naszym wspaniałym, kochanym seniorom, no bo to wszystko właśnie dla nich.
4: Jak już informowaliśmy na naszej antenie, pierwsze spotkanie z całego cyklu odbyło się, a informacji o kolejnych udziela Chełmskie Centrum Ewangelizacji, które zaprasza do kontaktu.
1: Gość radia Bon Ton. Reklama.
0: Aleja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w Chełmie Motopol zna.
5: Na zimę, czy na lato, tam opony kupuje tato.
0: Motopol. Chełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu.
6: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji. Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe! Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
7: Energooszczędny Chełm to wspólna sprawa. W Szkole Podstawowej nr 8, Szkole Podstawowej nr 1 oraz Przedszkolu Miejskim nr 13 realizowany jest projekt służący poprawie efektywności energetycznej budynków. Inwestujemy w miejsca, w których dzieci i młodzież uczą się każdego dnia, jednocześnie promując odpowiedzialne korzystanie z energii i troskę o środowisko. Pamiętaj, każda zaoszczędzona kilowatogodzina ma znaczenie. Projekt współfinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
8: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Muzyka i głos AI.

0: nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram. I wszystkie parówki Peacock 250 gramów, 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
4: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
6: Reklama.
7: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Mam dla was ciekawostkę, przez którą inaczej spojrzycie na niejedno auto z polską rejestracją. Po ulicach Neapolu jeździ podobno prawie 70 tysięcy aut z polskimi tablicami. I to nie jest masowa emigracja Polaków do Włoch, tylko sprytna sztuczka ubezpieczeniowa. Bo na Półwyspie Apenińskim, zwłaszcza w Neapolu, polisa OC potrafi kosztować kilka razy więcej niż u nas, więc właściciele aut korzystają z pośredników, którzy wyrejestrowują pojazd z włoskiego rejestru i przywożą go do Polski. Tu samochód dostaje polskie tablice, zostaje sprzedany agencji pośredniczącej, a ta wynajmuje, w cudzysłowie, auto z powrotem pierwotnemu właścicielowi na podstawie długoterminowej umowy. Formalnie auto ma polskiego właściciela, więc łapie się na naszą znacznie tańszą polisę, to warto podkreślić. Więc jeśli następnym razem będziecie czekać w kolejce w chełmskim Wydziale Komunikacji albo w jakimś innym, to już wiecie, że słowa z ziemi włoskiej do Polski nabrały innego znaczenia przez to, że Polak potrafi i Włoch w sumie też.
1: Bonton Radio na 104,9 FM.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Reklama.
1: Pamiętasz myjnię ręczną Lux przy ulicy Strażackiej 4 w Chełmie? Od początku roku Lux działa pod nowym kierownictwem. Nowi właściciele przynieśli świeżą energię, wyższą jakość i przede wszystkim inne podejście do klienta. Przyjedź, zostaw auto i spokojnie załatw swoje sprawy w centrum Chełma, a profesjonaliści zajmą się resztą. Dokładne mycie ręczne, kompleksowe czyszczenie wnętrza, pranie tapicerki, usługę zawsze dopasowujemy do Twoich potrzeb. Myjnia ręczna Lux. Chełm, ulica Strażacka 4. Zadzwoń 513-876-190.
2: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
3: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś. 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate 1 litr, złoty 99 przy zakupie 6. Oraz koncentrat pomidorowy Pudliszki 3,49 przy zakupie 2. Oferta trwa od 1 do 3 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
6: Reklama. A teraz to, co dzieje się na lokalnych boiskach i halach. Marcin Petruk zbiera dla Was najświeższe wyniki i zapowiedzi. Lokalne wiadomości sportowe już teraz na antenie Radio Bonton. Oczywiście 104,9 FM.
7: Na program zaprasza sponsor AluPoint. Wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
8: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
9: Bonton Radio Sport.
10: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Bez rozegrania meczu trzecioligowcy Chełmianki awansowali do półfinału Okręgowego Pucharu Polski. Spotkanie, które miało odbyć się wczoraj w Izbicy z miejscowym ruchem, ostatecznie nie doszło do skutku po rezygnacji gospodarzy. Wcześniej awans do piątej rundy zmagań zapewniły sobie czwartoligowy Bóg Hanna oraz okręgowe Włodawianka i Eko Różanka. Kolejne dwa medale w dorobku kolarzek Jeka Kapeletan Okrzów. Jeden z nich jest zasługą Macieja Opolskiego, który reprezentował klub w wyścigu z cyklu MTB Cross Marathon, który rozegrał się w Chęcinach w województwie świętokrzyskim. Mówi Jarosław Garda.
11: Zawodnicy rywalizowali na dystansie fan liczącym 44 km i blisko 900 metrów przewyższeń. Trasa w górach świętokrzyskich okazała się niezwykle dynamiczna i wymagająca. Szybkie, strome zjazdy w stylu enduro wymagały maksymalnej koncentracji i nie wybaczały błędów. Maciej, który był najmłodszym uczestnikiem całego wyścigu, po zaciętej walce przeciął linię mety z czasem 2 godzin i 25 minut, wygrywając rywalizację w swojej kategorii wiekowej i zajmując 43 miejsce w klasyfikacji Open.
10: Złotym medalem

0: Program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
1: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
2: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Marcin Petruk wraca z aktualną sytuacją na drogach w Chełmie i okolicy, żebyście wiedzieli, gdzie dziś lepiej zaplanować sobie dodatkowe 5 minut. Wiadomości z dróg w Radiu Bonton na dzień dobry, oczywiście 104,9 FM.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans, Chełm Przemysłowa 28.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: A w tych wiadomościach przypomnienie dla kierowców o tym, jakie mają obowiązki wobec autobusów. Otóż, jeżeli taki pojazd chce wyjechać z przystanku, jesteśmy prawnie zobligowani do tego, aby ustąpić mu pierwszeństwa. No ale przepisy sobie, a rzeczywistość sobie. Bo jak sygnalizują nam i prowadzące autobusy, i sami kierowcy osobówek, niektórzy mają problem ze stosowaniem się do zasad. Z naszej strony apel, aby jednak brać na nie poprawkę. Co dodatkowo podbijemy faktem, psychologicznym zresztą, że uprzejmość na drodze ma również pozytywny wpływ na bezpieczeństwo.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans, Chełm Przemysłowa 28.
2: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza osoby dorosłe do udziału w bezpłatnym projekcie skierowanym do osób z trudnościami emocjonalnymi, ADHD, depresją oraz innymi zaburzeniami zdrowia psychicznego. W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci indywidualnie dobranym wsparciem psychologicznym i psychospołecznym, obejmującym m.in. zajęcia indywidualne i grupowe, treningi oraz psychoedukację. Wsparcie dobierane jest indywidualnie do potrzeb każdego uczestnika. Trwa rekrutacja do drugiej edycji projektu. Szczegółowe informacje na stronie selfcentrum.pl oraz pod numerem telefonu 608 100 676. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
3: Szukasz dobrego dermatologa? Przychodnia Dentado oferuje usługi z zakresu dermatologii i medycyny estetycznej. Zapewniamy także kompleksową opiekę medyczną, dostęp do lekarzy wielu specjalizacji oraz badań diagnostycznych. Przychodnia Dentado Chełm, Rejowiecka 115 i 117. Rejestracja pod numerem 82 565 34 32 i 512 835 211. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
4: Masz problem ze swoim samochodem? Oddaj go w ręce doświadczonych mechaników. Autoserwis Panewka oferuje naprawę i serwis klimatyzacji, diagnostykę komputerową, czyszczenie układów tryskowych, naprawę silników oraz zawieszenia, serwis opon. Autoserwis Panewka, Chełm, ulica Starościńska 16, telefon 608 234 779. Potrzebujesz pomocy drogowej z lawetą? Zadzwoń 608 234 779. Uwaga! Do każdej naprawy klimatyzacji ozonowanie wnętrza gratis.
5: Planujesz wesele, studniówkę, a może wielki bal? DJ Wodzirej Bruno to gwarancja udanej imprezy. Wysoka kultura prowadzenia, zabawy integracyjne dla gości, starannie dobrany repertuar. Ponadto w ofercie usługi foto, ciężki dym oraz fontanny iskier na pierwszy taniec. Kontakt przez WhatsApp 607 980 731. Sprawdź atrakcyjną ofertę na rok 2027. DJ Wodzirej Bruno rozkręci Twoją imprezę.
0: Reklama. Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Bom, bom.

0: O, coś się zbliża, moi drodzy, to 9:00. A razem z nią kolejna porcja informacji. Jeśli macie dziś coś ciekawego do przekazania z waszej okolicy, śmiało dajcie nam znać, bo lubimy, kiedy to wy nas czegoś uczycie, a nie tylko odwrotnie. Za chwilę wiadomości z kraju i ze świata oraz prognoza pogody, a zaraz po nich coś przydatnego dla każdego, kto ma w domu router. Zostańcie z nami.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Interplus, Chełm, ulica Popiełuszki 1. Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto, Chełm, ulica Kopernika 52.
2: Reklama.
3: Chełmskie Centrum Tańca Rytm zaprasza na zajęcia. Taniec towarzyski, hip-hop, street dance dla dzieci i młodzieży, kursy tańca towarzyskiego dla dorosłych, latino, zumbo, aerobik, tai chi oraz indywidualne zajęcia taneczne. Więcej na stronie rytmu www.taniechelm.pl oraz pod numerem telefonu 512 553 359. Pamiętaj, parkiet na Ciebie czeka. Chełmskie Centrum Tańca Rytm jest teraz w samym centrum miasta, Aleja Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 41A nad Pocztą Główną. Zostań gwiazdą tańca. Zrealizuj swoje marzenia z rytmem.
4: Tato, słyszałeś o ACR?
5: A co to jest ACR?
6: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
4: To tu, gdzie ten robot?
6: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
7: Potrzebujesz sprawdzonego i trwałego ogrodzenia? W Unipolu znajdziesz wszystkie materiały dostępne od ręki. Profile stalowe, farby, panele 3D, siatki ogrodzeniowe, słupki, akcesoria montażowa, a także gotowe bramy i furtki. W sprzedaży mamy również metalowe sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją. Nie wiesz co wybrać? Poradzimy, wycenimy i zorganizujemy transport. Unipol, Twój partner w ogrodzeniach. Odwiedź nas. Chełm, ulica Ceramiczna 34E. Sprawdź bezpłatny kalkulator ogrodzeń na unipolhełm.pl lub zadzwoń 608 340 730.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: Reklama.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Marcin Romanowski z listem żelaznym ma szansę wrócić do kraju. Nieudana egzekucja Amerykanki skazanej na karę śmierci. Film Lalka od wczoraj w kinach nam odtwórczyni głównej roli mówi o tym, co ją najbardziej dotknęło w tamtych czasach. Agnieszka Trojanowska-Bis. Prokurator w ciągu najbliższych dni złoży zażalenie na decyzję sądu w sprawie Marcina Romanowskiego. Poseł PiS uzyskał tzw. listy żelazne i po 2 latach od ucieczki ma szansę wrócić do kraju i odpowiadać z wolnej stopy. Śledczy chcą postawić Marcinowi Romanowskiemu 19 zarzutów w związku z aferą w Funduszu Sprawiedliwości, o czym Błażej Kulesza.
1: Nieprawomocne postanowienie o wydaniu listu żelaznego zapadło mimo sprzeciwu prokuratora, co w tym wypadku jest osią sporu.
2: To postanowienie zostanie zaskarżone.
1: Mówi prokurator Piotr Woźniak.
2: Niestety, ale w tej sprawie, w tym postępowaniu i temu konkretnemu podejrzanemu nie możemy zaufać, tak jak to uczynił sąd.
1: Dotychczasowe metody ustalenia, gdzie ukrywa się Romanowski, nie przyniosły skutku. Prokuratura wciąż nie ma informacji od służb z Ukrainy, Mołdawii czy Rumunii, a informacje o przebywaniu Romanowskiego w Naddniestrzu pozostają niepotwierdzone.
0: Jeżeli wczorajsza decyzja sądu się uprawomocni, zniesione zostaną wydane za Romanowskim list gończy i europejski nakaz aresztowania. Amerykanka skazana na karę śmierci w stanie Tennessee przeżyła egzekucję. Kobieta została przewieziona do szpitala, ponieważ jej serce nadal biło po podaniu 2 zastrzyków mających spowodować śmierć. 50-letnia Christia Pike straciła przytomność i zaczęła chrapać. Tak opisywali ten moment jej adwokaci. Pike miała być pierwszą kobietą straconą w USA od 2023 roku i pierwszą w stanie Tennessee od 200 lat. Linie Fly Dubai zawiesiły loty do Izraela po wczorajszym incydencie na pokładzie tych linii, po tym jak drugi pilot zaatakował nożem kapitana i został obezwładniony przez pasażerów. Samolot awaryjnie lądował w Arabii Saudyjskiej. Według izraelskich mediów pochodzący z Omanu drugi pilot był religijnym ekstremistą, ale prawdopodobnie działał sam. Mimo że piloci przechodzą liczne testy psychologiczne, nie zawsze jest możliwe zapobieganie takim incydentom, przyznaje pilot i ekspert rynku lotniczego Eryk Kłopotowski.
3: Kilka miliardów podróżnych korzysta z samolotów, to oznacza miliony osób zatrudnionych w lotnictwie, no i nie zawsze jesteśmy w stanie w 100% skontrolować absolutnie wszystkich i być świadomi ich intencji w każdym momencie ich życia.
0: Feralnym lotem podróżowało około 170 osób. Ministerstwo Obrony Izraela określa ten incydent jako próbę zamachu terrorystycznego. Napastnik został zatrzymany przez władze Arabii Saudyjskiej. Pierwszy odcinek zachodniej obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego już działa. Prawie półkilometrowy odcinek otwarto dziś do użytku. To pierwszy etap budowy drogi, która docelowo będzie miała około 4 kilometrów. Od wczoraj na ekranach polskich kin można oglądać nową adaptację Lalki Bolesława Prusa. Obraz w reżyserii Macieja Kawalewskiego jest jednym z najdroższych w historii polskiego kina. Z odtwórczynią tytułowej roli Kamilą Urzędowską na łódzkiej premierze filmu rozmawiał nasz reporter Bartosz Kądziołka.
4: Porusza bardzo wiele kwestii. Dla mnie na przykład bardzo ważne to, w jaki sposób kobiety były uprzedmiotawiane, jak wyglądały prawa kobiet. To, że kobieta nie mogła wyjść sama z domu.
0: Film kosztował ponad 60 milionów złotych.
5: Flash. Skrót lokalnych informacji.
6: Chełm wymienił około 3,5 tysiąca lamp na energooszczędne. Dodatkowe oszczędności ma zapewnić ich przyciemnianie wieczorem. Nadal brakuje jednak oświetlenia w części osiedla, między innymi w rejonie ulic Przemnej i Rusałki. Więcej na temat pytań radnych w tym obszarze i odpowiedzi władz miasta w lokalnych wiadomościach za niecałe pół godziny. Dzisiaj w Wytycznie obchody 87. rocznicy bitwy pod Wytycznem. Uroczystości rozpoczną się o 12 przy Kopcu Chwały żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza. W programie apel poległych, modlitwa ekumeniczna i złożenie wieńców. Rodzina z Rozdżałowa w gminie Chełm prosi o pomoc po pożarze gospodarstwa. Spłonęły budynki, sprzęt i zapasy na zimę dla zwierząt. Zbiórka na portalu pomagam.pl ma pomóc w zakupie opału, paszy i podstawowego wyposażenia. O szczegółach w wiadomościach o 9.30.
7: Dobrej pogody życzy sponsor Salon Fachowiec. Podłogi, ściany, drzwi. Chełm Lwowska 24.
0: niebo niemal bezchmurne. Dziś przez cały dzień jedynie na południowym zachodzie trochę więcej chmur. Miejscami mogą jeszcze utrzymywać się mgły. A na termometrach do 17 stopni na północnym wschodzie i na Półwyspie Helskim. Do 20 stopni w centrum i 25 na południowym zachodzie.
7: Dobrej pogody życzy sponsor Salon Fachowiec. Podłogi, ściany, drzwi. Chełm Lwowska 24.
5: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
8: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
9: Dzień dobry, jeśli dopiero teraz włączacie Radio Bonton 104,9 FM, dziś przypada Międzynarodowy Dzień Wegetarianizmu, więc jeśli w waszej okolicy jakaś knajpka akurat kusi dziś czymś bezmięsnym w promocji, to raczej nie przypadek. Ja zostaję z wami do samego południa, Kamil Bukowski, dzień dobry, a przed nami jeszcze kilka historii, które naprawdę warto usłyszeć.

0: Czas na coś, co dobrze robi na resztę przedpołudnia. Jan Zieliński i jego witamina FM, czyli podejście do zdrowia, ale w wielu wymiarach. A jesienią takie podejście jak najbardziej jest dobre. Także posłuchajcie, co Jan ma do powiedzenia.
1: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
2: Dla ruchu, ciała i ducha. Witamina FM w radiu Bon Ton.
3: 37 243 tysiące. Tyle nas mieszka w Polsce. Skurczyliśmy się o 159 tysięcy obywateli w ciągu ostatniego roku. Jest nas coraz mniej. Nie jesteśmy też młodsi. Dzisiaj w Witaminie FM o seniorach, konkretniej to o opiece nad starszymi w nieco szerszej perspektywie. Janek Zieliński, zapraszam. Przytoczone statystyki przedstawił Główny Urząd Statystyczny w czerwcu tego roku. Już nie jest nas 38 milionów, tylko 37. Podręczniki trzeba zaktualizować. No i co najgorsze, to za tym idzie ujemny przyrost naturalny. Więcej nas umiera niż się rodzi. Coraz więcej jest seniorów niż dzieci. To oczywiście tworzy kolejne wyzwania, bo ktoś się tymi wszystkimi starszymi ludźmi musi zająć, jeżeli sami się nie mogą sobą zająć. Żeby to przedstawić w skali mikro, na przykładzie nam bliższym. W powiecie włodawskim co czwarty mieszkaniec to senior. 8 tysięcy osób na 34 tysiące ogółem. Dla porównania, w 1995 roku było 43 tysiące mieszkańców powiatu włodawskiego, z czego 12% stanowiły osoby 65+. Tyle, jeżeli chodzi o statystyki. Zastanówmy się nad tym, co to dla nas oznacza i jakie wyzwania to generuje. Oczywista oczywistość. Potrzeba opiekunów. Jest na przykład rodzina, ale jeżeli senior cierpi na jakieś konkretne schorzenie, to opieka nad taką osobą pochłania mnóstwo czasu, nierzadko tyle, co praca na pełnym etacie. W takiej grupie są na przykład seniorzy z chorobami otępiennymi. 500 000 takich osób jest w Polsce, z czego nawet połowa choruje na Alzheimera i to przy optymistycznych szacunkach. Tutaj akurat naprzeciw wychodzi rząd, który niedawno ogłosił Krajowy Program Działań wobec Chorób Otępiennych, który ma wesprzeć takie osoby i ich rodziny. Warto też zaznaczyć, że do takich chorób w dużej mierze prowadzi nasze nomen omen prowadzenie się, bo depresja czy dieta między innymi mogą się do tego przyczynić. Oczywiście wiadomo, depresja nigdy nie przychodzi sama z siebie, ale trzeba się tym też zająć, a nie tylko, wiecie, to przejdzie. To nie przejdzie, niestety, przykro mi. Także dbajmy o siebie, na tyle, na ile możemy, żeby na starość nie cierpieć na takie przypadłości. Dla seniorów można też ogarnąć opiekuna. Dużo osób w tym sektorze to imigranci, a ostatnio dochodzą do nas informacje, że konsulaty wydają już mniej wiz w tym obszarze, zwłaszcza w tej szybkiej ścieżce, co zdaniem ekspertów może doprowadzić do poważnego niedoboru kadrowego w segmencie opiekunów osób starszych. Ale sposobów na opiekę nad starszymi jest wiele. Istnieją kluby czy dzienne domy seniora, tak jak we wspomnianej Włodawie, zresztą lokalny samorząd regularnie inwestuje w takie instytucje dodatkowo dotowane czy to rządowymi środkami, czy też prywatnymi. Chociaż mówimy o około 30 miejscach na 8 tysięcy osób, a też te placówki mają swoje ograniczenia, więc praca tutaj się nie kończy. Wręcz przeciwnie. A ja tymczasem chciałem się zwrócić do naszych seniorów, bo szykuje się chełmski tydzień seniora. Idealna okazja, żeby się zaktywizować, dowiedzieć czegoś może przydatnego, wyjść przede wszystkim do ludzi, bo tutaj kilka obszarów tej jesieni życia poruszyliśmy i jeszcze poruszymy. Jeżeli możecie, to zachęcam Was do słuchania jutrzejszego wydania Witaminy FM, gdzie trochę powiem o atrakcjach dla seniorów w Chełmie. A póki co życzę Wam miłego dnia i dużo zdrowia. Janek Zieliński, Radio Bon Ton.
1: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
4: Reklama. Już są na wyciągnięcie ręki. Okna Plastimet dostępne w Chełmie. Click On to innowacyjne okno w autorskim systemie profili okiennych PCV o modułowej konstrukcji. Elite to nowy komfort i oszczędności na kosztach ogrzewania. Nowoczesne okna Plastimet. Teraz z 10% rabatem oferuje Orbital. Chełm, ulica Chemiczna 8. Plastimet. Tej jakości potrzebujesz.
5: Bransoletka ze srebra za złotówkę? Tak! Tylko teraz w salonie biżuterii Verona w Galerii Chełm w Chełmie. Zrób zakupy za minimum 199 zł z aplikacją Verona Club i odbierz wyjątkowy prezent. Spiesz się, liczba bransoletek jest ograniczona.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: W serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Reklama. Bonton.

0: Osiedle Cicha Dolina, Osiedle Zielone, Osiedle Górnik, okolice Modrzewiowej i wszystkie inne chełmskie zakątki, ale także okolice, mam dla Was praktyczną ciekawostkę. Na stronie, uwaga, internet.gov.pl możecie sprawdzić, jaki internet jest dostępny pod Waszym adresem. Sprawdzicie tam też typ połączenia, maksymalną prędkość i to, jacy operatorzy w ogóle tam działają. Przydatne zwłaszcza, jeśli kiedyś zastanawialiście się, czy stać Was na szybszy internet, czy po prostu macie pecha z lokalizacją. Także, moi drodzy, internet.gov.pl i tam sprawdzicie wszelkie dane dotyczące Waszego internetu. I jeszcze tylko jedna uwaga na koniec. Sprawdzanie tego bez internetu bywa nieco karkołomne, więc jeśli akurat macie z nim problem, zapiszcie sobie ten adres na kartce i sprawdźcie u sąsiada z innego osiedla.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: pracy, w domu, w rytmie dnia. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12. Program sponsoruje Darpol, usługi remontowo-budowlane. Chełm Rejowiecka 181. Sponsorem programu jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31. Reklama.
1: Kolejna porcja tego, co dziś ważne w Chełmie i okolicy. Zapraszamy do słuchania lokalnych wiadomości, oczywiście na 104,9 FM w Bonton. Na dzień dobry.
2: Wiadomości lokalne Radia Bonton. Eliza Kudalska-Nawosat. Zapraszam na szczegóły. Jest 9:30. Chełm zakończył wymianę około 3,5 tysiąca opraw oświetleniowych w ramach programu Rozświetlamy Polskę. To mniej więcej połowa wszystkich opraw należących do miasta. O realizację programu podczas posiedzenia połączonych komisji Rady Miasta pytał radny Stanisław Mościcki. Jak odpowiedział zastępca prezydenta Radosław Wnuk, udział energooszczędnego oświetlenia w Chełmie jest jednak większy. Przy inwestycjach drogowych realizowanych w ostatnich latach nowe lampy montowano już w technologii LED. Wymienione oprawy są objęte centralnym systemem sterowania. Zgodnie z ustalonym harmonogramem wieczorem są przyciemniane, co ma przynosić miastu dodatkowe oszczędności. Wykorzystano również część zdemontowanych lamp. Oprawy o mocy około 150 W przenoszono w miejsca, gdzie działały jeszcze stare 400-watowe lampy sodowe. Nie wszędzie problem oświetlenia został jednak rozwiązany. Radny Tomasz Szczepanek zwrócił uwagę na rejon Pszennej i Rusałki, gdzie według niego około 70% osiedla pozostaje nieoświetlone. W tym przypadku konieczna byłaby budowa nowych latarni. Władze Chełma wskazują, że trudno uzyskać zewnętrzne dofinansowanie na samo oświetlenie. Takie prace miasto musiałoby więc sfinansować z własnego budżetu. Dzisiaj w Wytycznie odbędą się uroczystości upamiętniające żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza. W 87. rocznicę bitwy z Armią Czerwoną Nadburzański Oddział Straży Granicznej zaprasza mieszkańców do wspólnego oddania hołdu obrońcom granic. Obchody rozpoczną się o godzinie 12 przy Kopcu Chwały Żołnierzy KOP. W programie są apel poległych, modlitwa ekumeniczna oraz złożenie wieńców. Na żołnierskich grobach zapłoną znicze. Będzie można także odwiedzić stoiska edukacyjne instytucji i służb mundurowych. Pamięć o żołnierzach uczczono również marszem z Pieszowoli do pomnika KOP w Wytycznie. Ponad 11-kilometrową trasę przez Poleski Park Narodowy pokonało około 300 osób. Funkcjonariusze, żołnierze, pracownicy instytucji i młodzież, w tym uczniowie z Chełma, Włodawy oraz Siennicy Różanej. Po drodze uczestnicy obejrzeli pokaz przedstawiający współczesną Straż Graniczną i historyczną formację graniczną. Bitwa pod Wytycznem była jednym z ostatnich regularnych starć kampanii wrześniowej. 1 października 1939 roku zgrupowanie generała Wilhelma Orlika Rickemana podjęło walkę z Armią Czerwoną. Mimo wyczerpania wcześniejszymi walkami i wielodniowym marszem żołnierze próbowali przebić się na zachód.
0: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
2: Tragiczny w skutkach pożar strawił budynki gospodarcze oraz wyposażenie gospodarstwa rolnego w Rożdżałowie w gminie Chełm. Do zdarzenia doszło 17 września. Nad ranem w walce z żywiołem brało udział 5 zastępów straży pożarnej.

0: zapasy słomy oraz przygotowane na zimę drewno i węgiel. Ze względu na skalę zniszczeń odbudowa budynków ruszy najwcześniej późną wiosną przyszłego roku. Dlatego rodzina pilnie potrzebuje środków na bieżący zakup opału, paszy dla zwierząt i podstawowego sprzętu. W internecie ruszyła oficjalna zbiórka na rzecz poszkodowanej rodziny. Akcją pomocową zorganizował syn rolników. Osoby chcące wesprzeć gospodarzy z Rozdżałowa mogą dokonywać wpłat na portalu pomagam.pl oraz udostępniać informacje o prowadzonej zbiórce.
1: Bonton Radio na

0: Monika Łupkowska teraz oderwie nas od codziennej rutyny i zabierze nas na chwilę w stronę kultury. Co warto dziś zobaczyć, przeczytać, czego warto posłuchać albo co warto odwiedzić? O tym wszystkim w programie Bliżej Kultury na 104,9 FM.
1: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszowska 80.
1: Bliżej Kultury.
3: Zapraszam, Monika Łupkowska. Dzisiaj będzie trochę o świecie słowa. Zaczynamy od propozycji na jutrzejsze popołudnie, która pozwoli na chwilę zatrzymania i głębokiego oddechu. Samorządowy Ośrodek Kultury w Leśniowicach zaprasza na Wieczór Poezji. O godzinie 17 odbędzie się tam premiera i promocja najnowszego tomiku wierszy Jarosława Smaleja, zatytułowanego Dotykanie nieba. Organizatorzy zadbali o to, by słowo poetyckie połączyło się z żywą muzyką, a dopełnieniem tego spotkania ma być słodki jesienny poczęstunek. Pozostając w kręgu magii słowa, czas na propozycje dla tych, którzy lubią dzielić się literaturą z publicznością. Centrum Spotkania Kultur w Lublinie wraz z Włodawskim Domem Kultury ogłaszają jubileuszową 30. edycję jesiennego konkursu recytatorskiego. Tegoroczne hasło wydarzenia brzmi niezwykle obiecująco – magia zaklęta w słowach. To zaproszenie do poszukiwania piękna w języku, bez ograniczeń gatunkowych. W repertuarze uczestników mogą znaleźć się klasyki Tuwima, Mickiewicza czy Szymborskiej, ale też baśnie Lindgren czy opowieści ze świata fantastyki spod pióra Andrzeja Sapkowskiego. Co ważne, konkurs skierowany jest niemal do każdego. Od uczniów najmłodszych klas szkoły podstawowej, przez młodzież, aż po dorosłych z terenu powiatu włodawskiego. Eliminacje powiatowe odbędą się 5 listopada o godzinie 10 w sali Sezam Włodawskiego Domu Kultury. Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną do 27 października. Regulamin oraz karty zgłoszeniowe czekają na stronie internetowej Domu Kultury. Dla najlepszych recytatorów nagrodą będzie nominacja do turnieju wojewódzkiego, który odbędzie się pod koniec listopada w Lublinie. Warto więc sięgnąć po ulubioną książkę, wybrać tekst i spróbować swoich sił na scenie. A teraz przyszedł czas posłuchać, co dzisiaj w podcaście Bliżej Kultury.
2: Już w najbliższą sobotę Teatr Ziemi Chełmskiej wystawi premierowo swój najnowszy spektakl pod tytułem Korzenie. I tam widzowie będą mogli zobaczyć komedię, która składa się z wielu płaszczyzn artystycznych, z wielu form wyrazu, ale też składa się z legend Longina Jana Okonia. Będzie mocno lokalnie, mocno chełmsko, także to wszystko już w ten weekend, a pośrodku tego pewna młoda, debiutująca, utalentowana i obiecująca aktorka, z którą miałem okazję porozmawiać przy okazji ostatniej rozmowy o tym spektaklu. Zresztą o tym spektaklu więcej możecie usłyszeć na naszej stronie radiobonton.pl. Zapraszam Was tam gorąco. No i też zapraszam na tą rozmowę, konkretnie dzisiaj.

0: o godzinie 18 w Młodych w Kulturze w podcaście Bliżej Kultury w Radiu Bonton. Do usłyszenia. Janek Zieliński.
1: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszowska 80.
3: Reklama.
4: Szanowni Państwo, już od 1 października 2026 roku zapraszamy do nowo powstałej przychodni specjalistycznej Promedica przy ulicy Szymanowskiego 5 w Chełmie. Już od teraz przyjmowane są rezerwacje telefoniczne wizyt u doświadczonych lekarzy specjalistów z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu Marcina Bąka, Bartosza Potoczniaka oraz Marcina Przeworskiego. Rejestracja pod numerem telefonu 510 270 769. Promedica, Chełm, ulica Szymanowskiego 5. Serdecznie zapraszamy.
5: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie Artex Chełm, Starościńska 7. www.artex-chelm.pl.
6: Muzyka i głos AI.

0: Dziesiąta coraz bliżej już wyłania się za rogu, więc jeżeli ktoś z was liczy dziś minuty do przerwy na drugie śniadanie, trzymajcie się już niedługo. Najpierw jednak wiadomości z kraju i ze świata, a zaraz po nich historia o locie, który brzmi jak science fiction. A wydarzyło się naprawdę, także nie odchodźcie od radioodbiorników.
1: Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnych serków i jogurtów wyróżnionych znakiem Poznaj dobrą żywność.
1: Reklama.
2: Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
1: Reklama.
3: To jest Bonton Radio.

0: Ruszyły szkolenia pracowników szpitali na wypadek zagrożenia. Studenci rozpoczynają rok akademicki, przestrzegamy, jak nie stracić na wynajmie. Z boiska piłkarskiego do taksówki przesiadł się legendarny bramkarz. Agnieszka Trojanowska, BIS. Szpitale na wschodzie Polski szkolą pracowników i aktualizują procedury na wypadek zagrożenia. W ostatnim czasie niemal codziennie mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia dostają alerty, coraz częściej wyją też syreny. Ale jak podkreśla dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie, Kamila Ćwik, w czasie zagrożenia leczenie nie może być przerwane.
1: Gdyby pojawiła się taka konieczność, to szpital nie będzie miejscem, które się ukrywa, tylko to będzie miejsce, w którym będziemy rozwijać liczbę łóżek. Natomiast pamiętajmy też, że szpital jako taki raczej nie będzie podlegał ewakuacji, tak, czyli tak naprawdę będziemy przyjmować pacjentów, udzielać im pomocy.
0: Dlatego kiedy wyją syreny, operacje dalej się odbywają, a pacjenci są przyjmowani. Minister nauki złożył życzenia całemu środowisku uczelnianemu z okazji nowego roku akademickiego. W liście ministra Kulaska znalazły się podziękowania za współpracę przy rozwijaniu polskiej nauki oraz życzenia sukcesów dla studentów, doktorantów i pracowników uczelni. Dziś w całym kraju startuje nowy rok akademicki, a na rynku najmu nadal są dostępne oferty mieszkań i pokoi dla studentów. Popularne wśród studentów są prywatne akademiki, bo w tych publicznych trudno o miejsce. Chętnych nie brakuje, chociaż prywatne akademiki są dużo droższe, mówi specjalista do spraw mieszkalnictwa w Instytucie Rozwoju Miast i Regionów Hanna Milewska.
2: To są kwoty startujące od 2000 zł za miejsce w pokoju. Mają chętnych, coraz więcej studentów jest jednocześnie osobami pracującymi.
0: Ruch na rynku oznacza ryzyko oszustwa. Ekspertka przestrzega, by ostrożnie wpłacać kaucję dla wynajmujących.
2: Pierwsza zasada, nie wpłacać przez jakieś szybkie przekazy zaliczek w wysokości tam do 500 zł, bo niestety to często też było pole do oszustwa.
0: Do cen mieszkań dla studentów koniecznie trzeba doliczyć ceny mediów i kaucję zwrotną, najczęściej w wysokości jednego miesięcznego czynszu. Cristiano Ronaldo obraził się na kadrę po tym, jak trener nie wpuścił go na boisko kilka dni temu w meczu z Norwegią. Portugalczyk postanowił opuścić zgrupowanie. Nie pomogła nawet interwencja prezesa rodzimej federacji. Michał Waszkiewicz.
3: Ronaldo mecze z Norwegią zaczął na ławce. W drugiej połowie się rozgrzewał, ale na boisko nie wszedł. Dzień później w ramach protestu opuścił trening. Selekcjoner Jorge Jesus tłumaczył jednak, że konfliktu między nimi nie ma. Po prostu nie wpuściłem go na boisko. Każdy zawodnik, a sam nim byłem, kiedy rozgrzewa się przez 20 czy 30 minut, a potem nie wchodzi na murawę, nie jest zadowolony. Tak samo by było, gdyby to był Pele czy Maradona. Nie ma z czego robić afery.
4: No, późno żogu.
3: Do Danii przyleciał nawet prezes portugalskiej federacji, ale nic nie wskurał. Ronaldo wyjechał, a selekcjoner powiedział jasno, w kaszę dmuchać sobie nie da. Ronaldo po wyjeździe ze zgrupowania napisał jedynie, że wkrótce powie Portugalczykom prawdę.
0: A legendarny duński bramkarz, 39-letni Kasper Schmeichel, który w marcu zakończył karierę z powodu kontuzji barku, przyznał, że pracuje obecnie codziennie jako taksówkarz. Jak zapewnia, to nie przez brak środków, ale z powodu nagłego nadmiaru czasu wolnego.
5: Bonton Radio. Sport.
3: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Rusza trzecia kolejka Ligi Narodów. Polacy po dwóch słabych meczach mają na koncie tylko punkt, ale jutro zagrają w Warszawie z Rumunią, która przegrała oba spotkania. Rumuńskie media są przekonane, że obaj trenerzy grają o posadę. Dziś mecze w dwóch grupach dywizji A. Najwięcej mówi się o spotkaniu Portugalii z Danią. To dlatego, że Cristiano Ronaldo opuścił zgrupowanie. Nie mógł przeboleć, że trener trzymał go w meczu z Norwegią na ławce i domagał się gry. A selekcjoner Jorge Jesus uważa, że żaden piłkarz nie jest ważniejszy niż zespół. Nigdy nie będzie piłkarza, który będzie mi mówił, co mam robić jako trener. Nigdy. Ani mi, ani nikomu innemu w futbolu. Żaden piłkarz, żaden prezes. Nigdy. Zero.
4: Nunca. Zero.
3: Prezes portugalskiej federacji przyleciał wczoraj do Danii, ale jak widać konfliktu nie rozwiązał. W drugim meczu tej grupy Walia zagra z Norwegią. W innej grupie Niemcy, którzy pod wodzą Jurgena Kloppa jeszcze nie wygrali meczu, zmierzą się z Serbią, a Grecja zagra z Holandią. Ewa Pajor z trzecim golem w tej edycji Ligi Mistrzyń Polka zdobyła ostatnią bramkę w wygranym przez Barcelonę w wyjazdowym meczu z Romą, który zakończył się wysokim zwycięstwem 6-0. W pierwszej kolejce Barca pokonała u siebie Paris FC 5-2, a kolejnymi rywalkami obrończym tytułu będą duńskie Kogę, Arsenal, Servette Geneva i Bayern Monachium. Magdalena Fręch awansowała do drugiej rundy turnieju w Pekinie, a Katarzyna Kawa odpadła w pierwszej. Fręch pokonała francuskę Elze Jacquemot 7-5, 3-6, 6-4 i teraz czekają starcie z Czeszką Nikolą Bartunkową. Kawa przegrała z Ukrainką Darią Snigur 6-3, 4-6, 5-7. Wolny los w pierwszej rundzie miały Iga Świątek i Maja Chwalińska. Świątek na rywalkę czeka, a Chwalińska już wie, że zagra z Ukrainką Dianą Jastrębską. Kolumbijski kolarz Nairo Quintana, zwycięzca dwóch wielkich turów Giro d'Italia i Vuelta Espania, zakończy karierę podczas sobotniego wyścigu Giro dell'Emilia. 36-latek wygrał ten klasyk wokół Bolonii 14 lat temu. Rok później, w wieku 23 lat, zajął drugie miejsce w klasyfikacji generalnej Tour de France, triumfując na jednym z etapów oraz wygrywając klasyfikację młodzieżową i górską. Na podium Wielkiej Pętli stawał jeszcze dwukrotnie.
5: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
0: Najcieplej dziś na zachodzie kraju, na południowym zachodzie do 25 stopni, w centrum do 20, najchłodniej na północnym wschodzie do 17, podobnie na Półwyspie Helskim. A w całym kraju bardzo dużo słońca, zachmurzenie niewielkie.
5: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28. Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry. Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch.
6: Kilka minut po godzinie 10 wchodzimy w drugą połowę naszego czwartkowego przedpołudnia. 1 października trzyma się nieźle, a w mieście coraz więcej sklepowych witryn zaczyna pachnieć cynamonem, co dla jednych jest zapowiedzią jesiennej sielanki, a dla innych sygnałem, że rok znowu gdzieś uciekł. Ja nazywam się Kamil Bukowski, zostajemy razem do południa, a przed nami jeszcze sporo muzyki i ciekawych informacji.

0: Reklama.
1: Sezon na koszenie już za nami, ale najlepsze okazje dopiero się zaczynają. Centrum Techniki Narzędziowej Elektromet zaprasza na posezonową wyprzedaż kosiarek renomowanych polskich firm oraz innego sprzętu. Szeroka i atrakcyjna oferta, a także sprzedaż ratalna 0%. Zapewniamy serwis oraz dostęp do podstawowych części zamiennych. Odwiedź nasz sklep Chełm, Aleja Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 11 lub stronę elektromet.net.pl. Elektromet. Wybór, dobre ceny, pewny serwis. Serwis. Zadzwoń 82 565 72 40.
2: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
3: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, Twój gest pomoże innym. U nas zamówisz parę. Serca.
4: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
5: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się Twoim samochodem, a Ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z 5 dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
4: Wash Park, Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
5: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.

0: Tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama. Bon Ton Radio. Na dzień dobry.

0: I teraz cofamy się w kalendarzach o dekadę. W 2016 roku zakończyła się jedna z najbardziej niezwykłych podróży w historii lotnictwa. Samolot Solar Impulse 2, chociaż to z angielskiego, więc Solar Impulse 2, okrążył Ziemię, pokonując około 42 tysięcy kilometrów i to bez ani jednej kropli paliwa w silnikach. Szwajcarska konstrukcja miała na skrzydłach ponad 17 tysięcy ogniw fotowoltaicznych, które zasilały cztery silniki elektryczne, a nadmiar energii magazynowały akumulatory, dzięki czemu maszyna latała nawet nocą. Za sterami na zmianę zasiadali Bernard Picard i André Borsberg, a trasa prowadziła m.in. przez Azję, Pacyfik, Stany Zjednoczone i Europę. Ciekawe, czy lecieli nad hełmem. A jednym z największych osiągnięć wyprawy był samotny lot Borsberga z Japonii na Hawaje, trwający prawie 118 godzin. I wtedy był to rekord w historii lotnictwa. Przypomnę, że pierwszy lot Wright Flyera trwał jakieś 6 do 12 sekund. Źródła różnie podają. A wracając do projektu, to ten nie miał udowodnić, że samoloty pasażerskie od razu zrezygnują z paliwa, bo to przede wszystkim było latające laboratorium pokazujące, na co stać technologie odnawialne. Więc jeżeli ktoś wam powie przy instalacji paneli fotowoltaicznych, że ze słońcem daleko nie zajedziecie, macie jak odbić tę innowacyjną piłeczkę.
1: Bonton Radio na 104,9 FM.
2: Może mam wszystko, a może już całkiem nic.

0: Na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia Mac Allister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Teatr Ziemi Chełmskiej i Chełmski Dom Kultury zapraszają.
3: Chełmskie legendy budzą się do życia już 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury. Premiera niezwykłego spektaklu Korzenie.
2: Odkryj tajemnice kredowych korytarzy, poznaj legendę Białego Niedźwiedzia i wyrusz w pełną emocji podróż do korzeni Ziemi Chełmskiej.
3: Muzyka, taniec, znakomita obsada i historia, która poruszy całą rodzinę.
2: Kolejny spektakl 18 października o godzinie 18.
3: Chełmskie legendy czekają właśnie na Ciebie. Bilety dostępne na hdk.chełm.pl.
4: Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
5: Reklama. Marcin Pedruk podsumowuje dziś to, co wydarzyło się na lokalnych boiskach i halach, ale pewnie nie zabraknie też zapowiedzi tego, co przed nami w weekend, jeżeli o sport chodzi. Lokalne wiadomości sportowe na 104,9 FM w Bonton na dzień dobry. Już teraz.
6: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
7: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
8: Bonton Radio Sport.
9: Wiadomości sportowe, Marcin Pedruk. Po inauguracji sezonu Sojusz Taekwondocy Sokoła Krasnystaw, którzy rozpoczęli zmagania od startu w międzynarodowym turnieju Polish Open Warsaw Cup, będącego jednocześnie Pucharem Europy Kadetów i Juniorów oraz Pucharem Świata Seniorów. Krasnostawskiego Sokoła reprezentowały 4 sportsmenki, a o ich wynikach trener Grzegorz Brodzik.
10: Klaudia Kmieć zajęła 5 miejsce w kategorii juniorek do 68 kg. W walce o awans przegrała zawodniczką Kady Narodowej Litwy, która ostatecznie dotarła do finału swojej kategorii. Maja Marucha zajęła 9 miejsce w kadetach. Maja przegrała 1-2 w rundach z zawodniczką z Jarocina. Do awansu do najlepszej ósemki zabrakło naprawdę niewiele. Jurka Tałanda i Natalia Mazurek również to były kadetki, również stoczyły swoje pojedynki. Tym razem jednak nie udało im się awansować i wygrać swoich walk. Jednak obie zawodniczki pokazały charakter, taki zaangażowanie, no i wolę walki.
9: Następne zawody czekają Sokoła Krasnystaw pod koniec października, a będzie to Puchar Polski w Bydgoszczy. Tancerze LKS-u Breaking Dot Sport stale przygotowują się do zmagań na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej, po drodze zdobywając medale w innych rywalizacjach. Dobrą formę potwierdzili w Knurowie, który był gospodarzem turnieju Silesia Breaking Battle, mówi trener LKS-u Robert Jamiński.
11: Finalnie takie znaczące miejsca udało się zdobyć Miguel Tyciulce, czyli Julce Stasickiej. Zajęła 4 miejsce w kategorii do lat 16, natomiast w kategorii Big Girls, czyli dziewcząt powyżej 16 roku życia, Big Girl Twisted z ekipy Praktyka Ruchu, czyli Sara Beć, wywalczyła 2 miejsce i tam też w tej kategorii na 4 miejscu uplasowała się Big Girls Sochala. Sporo osób weszło do top 8, co jest dla nas dużym osiągnięciem.
9: 2 najważniejsze starty w sportowym kalendarzu czekają reprezentantów LKS-u Breaking Dot Sport w październiku. 17 powalczą o medale w Mistrzostwach Świata Federacji IDO w Kielcach, zaś 24 w Mistrzostwach Polski w Warszawie.
6: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
7: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
8: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: A teraz coś dla tych, którzy lubią testować sztuczną inteligencję nietypowymi wiadomościami. Bo internet ostatnio bawi się w to znakomicie. Ktoś napisał do jednego z czatów: cześć, właśnie się urodziłem. A sztuczna inteligencja odpowiedziała mniej więcej tak: gratulacje z okazji przybycia na świat. Skoro piszesz, musisz być bardzo mądrym bobasem. Pamiętaj, że na ziemi jest głośno i jasno, więc przygotuj się na dużo snu, mleka i śmiesznych min od dorosłych. Ktoś inny napisał: pomocy jestem szklanką wody, a mój człowiek wydaje się spragniony. I tu sztuczna inteligencja weszła w rolę na 100%, radząc, żeby szklanka zachowała zimną krew, pogodziła się ze swoim przeznaczeniem i przygotowała na moment, w którym zostanie delikatnie podniesiona i wypita. Najlepiej bez rozlewania ani kropli na podłodze. Brzmi absurdalnie, ale w tym wszystkim cały urok. Sztuczna inteligencja potrafi wejść w każdą, nawet najdziwniejszą rolę, z pełnym zaangażowaniem. I jak widzicie, powiedzenie na głupie pytanie głupia odpowiedź tu nie znalazło zastosowania.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: reklama.
1: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
2: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Forma nie bierze się znikąd.
8: Zdrowie nie bierze się znikąd.
7: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
8: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
7: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
9: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do Ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
10: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia pochośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
0: Reklama.
11: Bon Ton Radio. Na dzień dobry.

0: 11 coraz bliżej, ostatnia pełna godzina naszego dzisiejszego porannego pasma. Wiadomości z kraju i ze świata. Zostańcie z nami na 104.9 FM.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent twarogu wyróżnionego znakiem jakość tradycja.
1: Reklama. Energooszczędny hełm to wspólna sprawa. W szkole podstawowej nr 8, szkole podstawowej nr 1 oraz przedszkolu miejskim nr 13 realizowany jest projekt służący poprawie efektywności energetycznej budynków. Inwestujemy w miejsca, w których dzieci i młodzież uczą się każdego dnia, jednocześnie promując odpowiedzialne korzystanie z energii i troskę o środowisko. Pamiętaj, każda zaoszczędzona kilowatogodzina ma znaczenie. Projekty współfinansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
2: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Hełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
3: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś. 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
1: Reklama.
4: Bonton Radio. I wszystko gra.

0: Rosyjski dron uderzył w szkołę w Kijowie. Uczniowie zdążyli zejść do schron. Po nieudanej egzekucji kobiety w USA zawieszono wykonywanie tej kary. Jerzy Brzęczek może wrócić. Jest coraz głośniej wymieniany jako następca Jana Urbana. Agnieszka Trojanowska-Bis. Jedna z działających szkół w Kijowie została dziś zaatakowana rosyjskim dronem. Wybuchł pożar, ale uczniowie i pracownicy są bezpieczni, bo zdążyli na czas zejść do schronu, oświadczył ukraiński minister oświaty Andrii Butenko. Według policji w placówce przebywało ponad 100 uczniów i 60 pracowników szkoły. Sam atak ukraiński minister nazwał cynicznym terrorem i podkreślił, że w ostatnim czasie niemal codziennie Rosja ostrzeliwuje przedszkola, szkoły, uniwersytety czy instytucje naukowe. Rosja grozi NATO bronią jądrową. Mówi o tym wprost w dokumencie przesłanym sojuszowi, do którego dotarła agencja Reutera, o czym Tomasz Rochowski.
1: Rosjanie oskarżają NATO o niebezpieczny kurs, który niesie za sobą wysokie ryzyko bezpośredniego konfliktu zbrojnego. W dokumencie stwierdzono, że Moskwa może uderzyć w ośrodki decyzyjne państw NATO, a w razie odcięcia obwodu królewieckiego jest w stanie sięgnąć po broń atomową. Mamy nadzieję, że nasze ostrzeżenia zostaną usłyszane, jeśli Europa zaatakuje Rosję. Będzie to bardzo krótka wojna. Odgraża się rzeczniczka rosyjskiego MSZ-u. Szef NATO Mark Rutte w Euronews podkreślał. Powinniśmy zachować spokój i działać dalej, czyli inwestować w naszą obronność, co robimy. W tym miesiącu w Polsce ma się odbyć spotkanie o przyszłości sojuszu. Politico donosi, że Amerykanie nie zaprosili na nie Brytyjczyków, Francuzów i krajów bałtyckich.
0: Zespół śledczy w sprawie Zonta Krypto rozpoczął dziś pracę w prokuraturze krajowej. Postępowanie dotyczy okoliczności związanych z funkcjonowaniem giełdy kryptowalutowej BitBay, a następnie Zonta Krypto, w tym działalności podmiotów uczestniczących w jej funkcjonowaniu oraz przepływu środków finansowych i kryptowalut. Po wczorajszej nieudanej egzekucji kobiety skazanej na karę śmierci w USA władze amerykańskiego stanu Tennessee ogłosiły w nocy zawieszenie wykonywania takich wyroków do końca roku. 50-letnia obecnie Christy Pike jest skazana na najwyższy wymiar kary z powodu zabójstwa, którego dopuściła się jeszcze w latach 90. ubiegłego wieku. Kobieta trafiła wczoraj do szpitala po tym, jak jej serce wciąż biło mimo podania dwóch zastrzyków ze śmiertelną dawką. Gubernator zapowiedział wszczęcie dochodzenia w tej sprawie. 9 meczów, 9 zwycięstw. Skoro piłkarska kadra nas wynikami nie rozpieszcza, to cieszą wyniki młodzieżówki, która ma komplet punktów w eliminacjach do Mistrzostw Europy. A obecny jej trener Jerzy Brzęczek jest coraz głośniej wymieniany jako główny faworyt do zastąpienia Jana Urbana.
2: Zawsze podchodzę do zawodników na zasadzie, że ta szklanka jest do połowy pełna, nie do połowy pusta. Zawodnicy, którzy mają dużą jakość w mojej ocenie, a mają jakiś trudny okres, no żal jest, żeby im nie pomóc.
0: Brzęczek już raz był selekcjonerem kadry, ale został zwolniony, bo nikomu nie podobał się jego styl. Do wyników nie można się było przyczepić. To odwrotna sytuacja do aktualnej pod wodzą Jana Urbana. Magdalinet przegrała z wyżej notowaną czeską tenisistką Kateriną Siniakową i odpadła w pierwszej rundzie turnieju WTA na twardych kortach w Pekinie. Wcześniej z imprezą w stolicy Chin pożegnała się Katarzyna Kawa, a do drugiej rundy awansowała Magdalena Fręk. Z kolei Iga Świątek i Maja Chwalińska jako rozstawione zawodniczki rozpoczną zmagania od drugiego etapu.
3: Flash. Skrót lokalnych informacji.
4: Rekordowe wsparcie z 1,5% podatku organizacje pożytku publicznego w Polsce otrzymały ponad 2 miliardy 600 milionów złotych. Pieniądze trafią także do chełmskich stowarzyszeń i fundacji, m.in. hospicjum domowego czy organizacji pomagających zwierzętom. Coraz więcej dzieci jeździ w kaskach, obserwuje policja. Ochrona głowy jest obowiązkowa dla rowerzystów i użytkowników hulajnóg elektrycznych poniżej 16 roku życia. Funkcjonariusze zachęcają jednak do zakładania kasków niezależnie od wieku. Nowe nazwy ulic w 4 miejscowościach gminy Chełm. Radni jednogłośnie przyjęli uchwały dotyczące Żółtaniec, Żółtaniec Kolonii, Okrzowa i Okrzowa Kolonii. Zmiany mają uporządkować adresy i numerację nieruchomości w rozwijającej się zabudowie. Na szczegóły zapraszam w wiadomościach lokalnych. Do usłyszenia o 11.30.

0: Pogody życzy sponsor, firma MKSA.
1: Bardzo przyjemna pogoda także dziś na termometrach do 25 stopni na południowym zachodzie. W centrum około 20 stopni, najchłodniej na północy, tam około 17. Niebo niemal bezchmurne, dziś sporo słońca, trochę więcej chmur jedynie na południowym zachodzie.
0: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl. Flash. Skrót lokalnych informacji.
2: Rekordowe wsparcie z 1,5% podatku. Organizacje pożytku publicznego w Polsce otrzymały ponad 2 miliardy 600 milionów złotych. Pieniądze trafią także do chełmskich stowarzyszeń i fundacji, m.in. hospicjum domowego czy organizacji pomagających zwierzętom. Coraz więcej dzieci jeździ w kaskach, obserwuje policja. Ochrona głowy jest obowiązkowa dla rowerzystów i użytkowników hulajnóg elektrycznych poniżej 16 roku życia. Funkcjonariusze zachęcają jednak do zakładania kasków niezależnie od wieku. Nowe nazwy ulic w 4 miejscowościach gminy Chełm. Radni jednogłośnie przyjęli uchwały dotyczące Żółtaniec, Żółtaniec Kolonii, Okrzowa i Okrzowa Kolonii. Zmiany mają uporządkować adresy i numerację nieruchomości w rozwijającej się zabudowie. Na szczegóły zapraszam w wiadomościach lokalnych. Do usłyszenia o 11.30.
3: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
4: 11.06. Kamil Bukowski przy mikrofonie, a w powietrzu coraz wyraźniej czuć, że zbliża się pora obiadowa. W niejednym domu pewnie już coś się gotuje. Albo zamawia. No bo tak też można. Ja zostaję z wami jeszcze przez chwilę. No, taką dłuższą chwilę, zanim oddamy pole po południu. Także wy też, moi drodzy, zostańcie, bo razem będzie nam raźniej. Bonton na dzień dobry. Zaczynamy 11.00.

0: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24. Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
1: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Roboty koszące Husqvarna Automower. Technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz w specjalne oferty na wybrane modele i gwarancja do 5 lat. Szczegóły u autoryzowanego dilera Husqvarna.
2: Autoryzowany dealer Husqvarna. Garden Park. Chełm. Mickiewicza 41. Telefon 731 33 21 33.
3: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
4: Bransoletka ze srebra za złotówkę? Tak! Tylko teraz w salonie biżuterii Verona w galerii Chełm w Chełmie. Zrób zakupy za minimum 199 zł z aplikacją Verona Club i odbierz wyjątkowy prezent. Spiesz się, liczba bransoletek jest ograniczona.
0: Reklama.
5: Bonton Radio. Na dzień dobry.

A teraz będzie i śmieszno, i straszno, bo wpadł mi temat, który brzmi jak żart, a jest jak najbardziej poważną sprawą urzędową w Portugalii. Osoby identyfikujące się jako zwierzęta, tak zwani terianie, uznający się na przykład za wilki, koty, kuny, wydry, ryjówki czy inne ptactwo, zaczęły zgłaszać się po pomoc nie do lekarzy, tylko do weterynarzy. I sprawa urosła na tyle, że musiała zainterweniować tamtejsza Izba Lekarzy Weterynarii, wydając w maju tego roku jednoznaczne stanowisko. No i tu pojawia się kość niezgody, bo to stanowisko brzmi tak. Sposób, w jaki ktoś się identyfikuje, nie zmienia faktu, że w świetle prawa pozostaje człowiekiem. A weterynarz nie ma uprawnień, żeby diagnozować, przepisywać leki czy leczyć ludzi, niezależnie od tego, jak bardzo dana osoba czuje się psem czy kotem. A te wytyczne powstały, bo sami weterynarze zaczęli dopytywać, jak zachować się w takiej sytuacji, żeby nie zranić niczyich uczuć. Także terianie chyba nie są zadowoleni, a całe te ich starania poszły psu na budę.

0: Reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
3: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
2: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
3: Tanio i od ręki.
4: W pracy, w domu, w rytmie dnia. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12. Program sponsoruje Darpol, usługi remontowo-budowlane. Chełm Rejowiecka 181. Sponsorem programu jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
0: Reklama.
5: Ostatnia dziś porcja wiadomości lokalnych, także co piszczy w chełmskiej i okolicznej trawie. Dowiecie się już za chwilę, zostając na 104,9 FM w Bonton. Na dzień dobry.
6: Zapraszam na lokalne wiadomości Radia Bonton. Przed mikrofonem Eliza Kudelska-Nowosad. 151 zł. Tyle wyniosło przeciętne wsparcie przekazane organizacjom pożytku publicznego z 1,5% podatku. Pomnożone przez miliony podatników dało rekordowy wynik ponad 2 miliardy 600 milionów złotych. Jak informuje Ministerstwo Finansów, przy rozliczeniu podatku za ubiegły rok organizacje wsparło ponad 17 milionów 200 tysięcy osób. To prawie milion więcej niż rok wcześniej. Łączna kwota wzrosła o blisko 329 milionów złotych. Za tymi liczbami stoją także lokalne działania. Ponad 310 tysięcy złotych otrzyma Stowarzyszenie Hospicjum Domowe imienia księdza kanonika Kazimierza Malinowskiego. Prawie 238,5 tysiąca Stowarzyszenie Chełmska Straż Ochrony Zwierząt. Fundacja Szczęśliwy Los ponad 145 tysięcy złotych. Mniejsze kwoty, bo blisko 65 tysięcy otrzyma Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Rodziny. Ponad 60 tysięcy Stowarzyszenie Młodzieżowy Klub Sportowy Olimp. Wsparcie na poziomie od kilku do kilkunastu tysięcy złotych popłynie m.in. do takich organizacji jak MKS Tempo, Chełmskie Towarzystwo Kulturalno-Społeczne, Stowarzyszenie Zbyszko, Towarzystwo imienia świętego brata Alberta. Przekazanie 1,5% nie oznacza dodatkowej wpłaty. Podatnik wskazuje, do której uprawnionej organizacji ma trafić część jego podatku. W skali kraju największe kwoty otrzymały Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą, Fundacja Się Pomaga i Fundacja Awa. Jednak również wybór niewielkiej lokalnej organizacji pozwala wesprzeć cele bliskie mieszkańcom. Coraz więcej dzieci zakłada kask przed jazdą na rowerze lub hulajnodze elektrycznej. To pierwsze obserwacje policjantów po wprowadzeniu nowych przepisów. Funkcjonariusze podkreślają jednak, że o ochronie głowy powinien decydować przede wszystkim rozsądek.
7: Widzimy, że popularność kasków, myślę, że też związana z wprowadzeniem, nie oszukujmy się, nowych przepisów, które obligują najmłodszych do korzystania z tych kasków, ale też powodują odpowiedzialność opiekunów czy też rodziców, jeżeli jest to obowiązek niedopełniony. Ale chcielibyśmy, żeby przede wszystkim rozwaga i rozsądek kierowały tym, żeby z tych kasków korzystać.
6: mówi podinspektor Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Od 3 czerwca kask jest obowiązkowy dla kierujących rowerami, hulajnogami elektrycznymi i urządzeniami transportu osobistego, którzy nie ukończyli 16 lat. Za dopuszczenie dziecka do jazdy bez tej ochrony rodzicowi lub opiekunowi grozi mandat do 100 zł. A powodów do ostrożności nie brakuje. Według danych przytoczonych przez Komendę Główną Policji w omawianym okresie tego roku odnotowano ponad 1200 wypadków z udziałem kierujących hulajnogami elektrycznymi. Zginęło 17 osób.
4: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
6: Rada Gminy Chełm jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie nadania nowych nazw ulic w Żółtańcach, Żółtańcach Kolonii, Okrzowie oraz Okrzowie Kolonii. Decyzje samorządu mają na celu uporządkowanie numeracji porządkowej nieruchomości oraz dostosowanie sieci adresowej do rozwijającej się zabudowy mieszkaniowej i rekreacyjnej. Wszystkie projekty uchwał zostały przyjęte bez sprzeciwu. Największy zakres zmian objął Żółtańce, gdzie uregulowano nazewnictwo na obszarze całej miejscowości. Nadano tu nazwy 11 ulicom, wśród nich znalazły się ulice Gminna, Księdza Józefa Dąbrowskiego, Kaczeńcowa oraz seria ulic o nazwach ptasich. Korekty adresowe objęły również boczne odgałęzienia dróg w sąsiednich miejscowościach. W Okrzowie boczna droga od Chełmskiej zyskała miano ulicy Wiśniowej, natomiast w Okrzowie Kolonii odgałęzienie od ulicy Słonecznej otrzyma

0: przeszłości i opowie nam, czego to się drzewiej słuchało. Ale znając gust Jarka, na pewno będą to nieśmiertelne hity, które bardzo pozytywnie nam się kojarzą. Większość. Muzyczna kartka z kalendarza już za chwilę na 104.9 FM.
1: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
2: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
3: Jarek Hołota, witam. Dziś w naszym muzycznym kalendarzu skupimy się na rocznicach, które wywróciły świat do góry nogami. Mamy tu samych gigantów. Początek Beatlesów, króla popu i współczesną ikonę R&B. A zaczynamy od roku 1903. Właśnie wtedy w Rosji urodził się Władimir Horowitz, jeden z największych i najbardziej wirtuozerskich pianistów w historii muzyki klasycznej. Jego nazwisko jest synonimem geniuszu. Przenieśmy się do roku 1951. Tego dnia w Newcastle upon Tyne urodził się Sting, a właściwie Gordon Sumner, wokalista, autor tekstów, multiinstrumentalista i założyciel legendarnego zespołu The Police. Teraz rok 1962, właśnie tego dnia debiutancki singiel Love Me Do zespołu The Beatles ukazał się w Wielkiej Brytanii. Ten moment jest uznawany za oficjalny początek Beatlemanii, która na zawsze zmieniła popkulturę. Zatrzymujemy się na roku 1970. Właśnie tego dnia Led Zeppelin rozpoczął nagrywanie materiału na swój czwarty historyczny album, który zawierał m.in. utwór Stairway to Heaven. Kolejna ważna data to rok 1991. Tego dnia ukazał się album Diamonds and Pearls Prince'a. Krążek z utworem tytułowym oraz hitem Cream był jednym z jego największych komercyjnych sukcesów i zdefiniował muzykę pop tamtych lat. Przenosimy się do roku 1997. Właśnie wtedy ukazał się album Come On Over Shania Twain. Ta płyta łącząca country z popem stała się najlepiej sprzedającym albumem studyjnym żeńskiej artystki w historii muzyki. I na koniec rok 2010. Właśnie wtedy ukazał się singiel Only Girl in the World Rihanny. Ten utwór natychmiast stał się globalnym tanecznym hymnem. Zdobył nagrodę Grammy i ugruntował pozycję Rihanny jako jednej z najważniejszych i najbardziej wpływowych artystek popowych na świecie. No to posłuchajmy tego dynamicznego i elektryzującego hitu, który rozpalił parkiety na całym świecie. Only Girl in the World i Rihanna w Radiu Bonton.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrevBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrevBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
2: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama. Bond.

0: I tak nasze przedpołudniowe spotkanie dobiega końca. Ja nazywam się Kamil Bukowski. Dziękuję wam za wspólnie spędzony czas i mam nadzieję do szybkiego usłyszenia. A wy zostańcie z Radiem Bonton na 104,9 FM, bo nasza ekipa pracuje w pocie czoła 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, żeby wam, drodzy słuchacze, żyło się lepiej. Dzięki za dzisiaj. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć. Cześć. Cześć.
1: Bonton Radio.

0: sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Reklama.
2: Tato, słyszałeś o ACR?
3: A co to jest ACR?
4: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
2: To tu, gdzie ten robot?
4: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
5: Chełmski Dom Kultury zaprasza na zaduszki jazzowe. Leszek Możdżer. Wirtuoz fortepianu, którego styl rozpoznaje się po kilku dźwiękach. Kompozycje autorskie, klasyka polskiego jazzu oraz oczywiście Chopin. Już 25 października o godzinie 18 na scenie HDK-u. Daj się porwać niezwykłym dźwiękom i przeżyj prawdziwą emocjonalną podróż. Więcej na hdkhelm.pl. Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
1: Reklama.
6: Mamy 12:00. Zaczynamy popołudnie w rytmie dnia w Radiu Bonton.
7: Nie milkną komentarze po przyznaniu listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu. Niższe paliwa w Niemczech po rządowych obniżkach. Uniwersytet Jagielloński dorzuci się studentom do obiadów. Miriam Lipińska. Emocje po wydaniu Marcinowi Romanowskiemu listu żelaznego już nieco opadły, ale komentarze nie cichną. Przedstawiciele koalicji rządzącej są zdania, że Romanowski, ukrywający się od miesięcy przed polskim wymiarem sprawiedliwości, takiej ochrony nie powinien dostać. Dariusz Joński z KO zwraca też uwagę na postawę sędziego, który o tym decydował.
8: Powinien odpowiedzieć dyscyplinarnie jak najszybciej, dlatego że jest artykuł, który mówi jasno, że musi być zgoda prokuratury, żeby taki list żelazny wystawić.
7: W tej sytuacji, jak przypomina, prokuratura była na nie, a list żelazny i tak został wydany. Śledczy mają 7 dni na złożenie zażalenia. Przepisy nie określają jednak, w jakim terminie sąd powinien je rozpoznać. Linie lotnicze zaczynają przerzucać na pasażerów koszty drogiego paliwa. Przewoźnikom kończą się kontrakty na tańsze paliwo. Na razie, jak mówi Mariusz Piotrowski, ekspert rynku lotniczego portalu Fly for Free, linie w ramach oszczędności tną siatki połączeń. A kiedy możemy spodziewać się podwyżek cen biletów?
9: Wzrosty zaczniemy pewnie widzieć na początku przyszłego roku, jeżeli chodzi o te ceny biletów na przyszłoroczny sezon letni, czyli powiedzmy naloty od końca kwietnia, maja.
7: Część linii może szukać pieniędzy gdzie indziej, dodaje ekspert.
9: Może to wyglądać tak, że Ryanair i Wizz Air będą być może chciały utrzymać te bazowe ceny biletów na niskim poziomie, a jednocześnie mocniej podnieść te usługi dodatkowe, czyli duży bagaż podręczny, pierwszeństwo wejścia na pokład, wybór miejsca w samolocie.
7: Bo na tych dodatkowych opłatach tanie linie osiągają nawet połowę swoich przychodów. Niemieccy kierowcy wreszcie poczuli ulgę po tym, jak w życie weszły dziś obniżki podatków od benzyny i oleju napędowego. Ceny paliw spadły. W porównaniu z wczorajszym dniem tankowanie jest tańsze o 10-11 eurocentów za litr, a w wielu miejscach litr benzyny Super E10 kosztuje mniej niż 2 euro. To druga w tym roku czasowa obniżka podatków od paliw w Niemczech. Podobne rozwiązanie obowiązywało w maju i czerwcu. Polscy kierowcy na razie na takie rozwiązanie czekają, ale nie wszyscy, bo na przykład w Rzeszowie pomocną dłoń wyciągnęło do zmotoryzowanych miasto. Z tańszego o 15 groszy paliwa mogą skorzystać posiadacze aktywnego pakietu mieszkańca, a miejska promocja trwa od dziś do niedzieli, ale może zostać powtórzona. Uniwersytet Jagielloński chce wspomóc studentów. Uczelnia będzie dopłacać im do posiłków. Ma być taniej, różnorodnie i bez względu na to, czy ktoś wybiera mięso, danie wegańskie czy wegetariańskie. Rektor uczelni, profesor Piotr Jedynak, mówi wprost: Kraków jest drogi, a koszty życia mogą być dla młodych ludzi realną barierą. I dodaje, że dopłaty to w Polsce bezprecedensowe rozwiązanie. Do wyboru mają być pełne obiady, zupa, drugie danie i napój, albo samo drugie danie z napojem.
10: Pełna kwota, która obowiązuje, ustalona na rok akademicki 2026-2027, wynosi 32 zł, a student zapłaci 18, czyli uniwersytet dopłaci 14.
7: Do obsługi programu powstała też aplikacja Lunch UJ. Sama nazwa ma być prosta i zrozumiała również dla zagranicznych studentów.
11: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
6: Aktualnie mamy około 17-16 stopni, ciśnienie wynosi 1034 hektopaskale, dosyć wysoko, dalej się to ciśnienie utrzymuje, jakość powietrza dobra i dzisiaj zapowiada się nam dosyć bezchmurne i nawet ciepłe popołudnie, około 21 stopni maksymalnie dzisiaj.
11: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
12: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
11: Program sponsoruje Darpol, usługi remontowo-budowlane. Chełm Rejowiecka 181. Sponsorem programu jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
6: Już za chwilę, już za momencik, kolejny weekendzik, ale najpierw musimy przetrwać czwartek, który wam umilimy w Radiu Bonton. Zaczynamy popołudnie w rytmie dnia, na posterunku Janek Zieliński, to ja, cześć, mam tutaj pod ręką parę fajnych rzeczy, oczywiście audycje i muzyczka.

0: Reklama.
1: Pamiętasz myjnię ręczną Lux przy ulicy Strażackiej 4 w Chełmie? Od początku roku Lux działa pod nowym kierownictwem. Nowi właściciele przynieśli świeżą energię, wyższą jakość i przede wszystkim inne podejście do klienta. Przyjedź, zostaw auto i spokojnie załatw swoje sprawy w centrum Chełma, a profesjonaliści zajmą się resztą. Dokładne mycie ręczne, kompleksowe czyszczenie wnętrza, pranie tapicerki, usługę zawsze dopasowujemy do Twoich potrzeb. Myjnia ręczna Lux. Chełm, ulica Strażacka 4. Zadzwoń 513-876-190.
2: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie Artex, Chełm, Starościńska 7. www.artex-helm.pl.

0: Tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo Idea Tab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Janie, skarpeta na pieniądze.
4: Się rozpadła.
5: Noż do 100.
4: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
6: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
7: Chełmski Dom Pogrzebowy informuje o otwarciu nowej strony internetowej www.chelmskidompogrzebowy.pl. Nowy serwis internetowy szczegółowo przedstawia informacje dotyczące możliwości organizacji pogrzebów tradycyjnych i świeckich, kremacji, transportu zmarłych, ekshumacji, pomocy przy formalnościach czy dostępnych akcesoriach pogrzebowych oraz o jednej z nowych usług – bezpłatnych e-nekrologach. To zawiadomienia o pogrzebie zawierające najważniejsze informacje o osobie zmarłej oraz terminie i miejscu ceremonii. E-nekrolog można łatwo udostępnić rodzinie i znajomym poprzez wiadomość SMS lub media społecznościowe. Każdy e-nekrolog posiada moduł umożliwiający złożenie kondolencji. Rodzina może opublikować podziękowanie skierowane do osób, które uczestniczyły w ostatnim pożegnaniu lub okazały wsparcie w czasie żałoby. www.chelmskidompogrzebowy.pl.
8: Reklama. Bonton Radio. W rytmie.

Trochę zamieszania powstało przy ostatniej rundzie Chełmskiego Pucharu Polski. Tutaj przy meczu, gdzie tam z kolei miało być starcie Chełmianki z Ruchem i Zbicą. O tym, jak to tam się wszystko ostatecznie rozstrzygnęło, usłyszycie o 12.30 w sporcie Radia Bonton, który jak zawsze prezentuje Marcin Petruk. 25 minut po 12.00 Jennifer Lopez, If You Had My Love, to już w tym momencie w waszych głośnikach.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz sprawdzonego i trwałego ogrodzenia? W Unipolu znajdziesz wszystkie materiały dostępne od ręki. Profile stalowe, farby, panele 3D, siatki ogrodzeniowe, słupki, akcesoria montażowa, a także gotowe bramy i furtki. W sprzedaży mamy również metalowe sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją. Nie wiesz, co wybrać? Poradzimy, wycenimy i zorganizujemy transport. Unipol, twój partner w ogrodzeniach. Odwiedź nas. Chełm, ulica Ceramiczna 34E. Sprawdź bezpłatny kalkulator ogrodzeń na unipolhełm.pl lub zadzwoń 608-340-730.
2: Bransoletka ze srebra za złotówkę? Tak, tylko teraz w salonie biżuterii Verona w galerii Chełm w Chełmie. Zrób zakupy za minimum 199 zł z aplikacją Verona Club i odbierz wyjątkowy prezent. Spiesz się, liczba bransoletek jest ograniczona.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
0: Reklama.
1: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
6: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów. Bonton Radio Sport.
7: Marcin Petruk, zapraszam. Reprezentanci Stilgard Chełm są już na finiszu kolejnej edycji letniego Grand Prix. W 9 z 10 turniejów wzięło udział blisko 30 osób, natomiast w finale lotki krzyżowali lider Grzegorz Mondaruk oraz Przemysław Gugułka. Zmagania podsumowuje Łukasz Duczmal.
8: Panowie przyzwyczaili nas do zaciętych pojedynków i nie inaczej było także tym razem. Panowie szli równo od początku do końca. Więcej jakości w końcówkach zaprezentował Bondi i to właśnie ten aspekt pozwolił mu zamykać kolejne legi tuż przed nosem rywala. Kolejny dobry mecz w wykonaniu Grzegorza i wygrana, która umocni go w fotelu lidera przed ostatnim turniejem. Końcowy wynik 4-0.
7: A ostatni turniej letniego Grand Prix rozegra się jutro w Barze Miś w Chełmie. Następne miejsca na podium kolarze GKK Peloton Okrzów w dobiegającym końca sezonie. Po złoty medal wśród równolatków sięgnął Maciej Opolski, który startował w wyścigu z cyklu MTB Cross Marathon, którego gospodarzem były Chęciny. Relacjonuje Jarosław Garda.
9: Zawodnicy rywalizowali na dystansie fan, liczącym 44 km i blisko 900 metrów przewyższeń. Trasa w Górach Świętokrzyskich okazała się niezwykle dynamiczna i wymagająca. Szybkie, strome zjazdy w stylu enduro wymagały maksymalnej koncentracji i nie wybaczały błędów. Maciej, który był najmłodszym uczestnikiem całego wyścigu, po zaciętej walce przeciął linię mety z czasem 2 godzin i 25 minut, wygrywając rywalizację w swojej kategorii wiekowej i zajmując 43 miejsce w klasyfikacji Open.
7: Drugi złoty medal to zasługa Kamila Borowskiego, który startował w finałowym wyścigu z cyklu maratonów krosowych w Michałowie, gdzie nie miał sobie równych w kategorii wiekowej. Bez rozegrania meczu trzecioligowcy Chełmianki awansowali do półfinału Okręgowego Pucharu Polski. Spotkanie, które miało odbyć się wczoraj w Izbicy z miejscowym ruchem, ostatecznie nie doszło do skutku po rezygnacji gospodarzy. Wcześniej awans do piątej rundy zmagań zapewniły sobie czwartoligowy Bóg Hanna oraz okręgowe Włodawianka i Jako Różanka.
1: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
6: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów. Bonton Radio.

0: Piękna i bestia. Nabicie. Beauty and the Beat, Justin Bieber, Nicki Minaj. Tak się składa, moi mili, że to nie koniec sportu w Radiu Bonton. Tym razem jednak usłyszycie o tym w wydaniu retro, bo czekają nas kroniki miasta w rytmie dnia, gdzie będzie chociażby o sztangistach, którzy na początku lat 70. otrzymali niemałe wsparcie. To już teraz.
1: Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.
2: Codziennie bierze mnie złość i codziennie mam tego dość. Codziennie mówię, że nie, lecz w końcu idę na mecz.
3: W dzisiejszym wydaniu Kronik będziemy się poruszać sprintem po chełmskim sporcie. Taki tytuł nosiła notatka zamieszczona w Kurierze Lubelskim 18 listopada 1971 roku, a z niej dowiadujemy się, że chełmscy sztangiści otrzymali wtedy nowe pomieszczenia na treningi. Jest to pawilon na stadionie, czytamy, specjalnie wybudowany do użytku sekcji podnoszenia ciężarów. Ponieważ w Chełmie brak jest innych tego rodzaju obiektów sportowych, w pawilonie powinno się także znaleźć miejsce dla zapaśników. Klub sportowy Chełmianka otrzymuje skąpe dotacje. Na jego działalność składają się ponadto pieniądze, które przeznaczają klubowi tutejsze zakłady pracy i przedsiębiorstwa. Spółdzielnia Postęp zadeklarowała 1000 zł, a wpłaciła już do klubowej kasy 5000. Spółdzielnia Wielobranżowa wpłaciła 5000, choć na ten cel miała przeznaczyć tylko 3. Dobrze wywiązują się z zobowiązań wobec klubu RUD, Chełmskie Zakłady Metalowe, Oddział PKS czy MZBM. Zakłady obuwnicze w Chełmie, które są w budowie, skupiają wiele osób żywo interesujących się sportem i działalnością chełmianki. Kierownikiem sekcji piłkarskiej jest inżynier Siekiera. Główny księgowy zakładów, Ludwik Wakła, na co dzień współpracuje z zarządem klubu.
4: Sprintem po chełmskim sporcie, czyli w zasadzie taka rubryka, zresztą rzeczywiście umieszczona w tej części Kuriera poświęconej wydarzeniom sportowym, a zarówno Kurier, jak i Sztandar Ludu poświęcał problematyce sportowej bardzo dużą uwagę. Tam właściwie w każdym numerze regularnie umieszczano informacje sportowe. Były też i specjalne numery, zwykle poniedziałkowe, gdzie ta rubryka była jeszcze rozszerzona. Sporo oczywiście informacji o Chełmie i tutaj oczywiście osoby zajmujące się historią sportu mogłyby skorzystać z tych materiałów, bo rzeczywiście wiele szczegółowych informacji można tam odnaleźć. No a czasami pojawiały się właśnie również takie materiały, które próbowały ocenić sytuację, jak to wygląda w różnych miejscach, w tym przypadku akurat w Chełmie. No i jak również kilka takich drobnych informacji, co tutaj w tym sporcie się zmieniało. No i na jakie zagadnienia autor zwrócił uwagę. Zwrócił uwagę na budowę pawilonu na terenie kompleksu przy stadionie imienia PKWN. Rzeczywiście taki pawilon z czasem powstał, no i był takim miejscem, gdzie zarówno sztangiści, jak i zapaśnicy przez wiele lat mogli korzystać. Nie ma co ukrywać, że do tego momentu te warunki były dosyć skromne. Drugim zagadnieniem była kwestia finansowania, głównie klubu sportowego Chełmianka, gdzie dominującą oczywiście sekcją była piłka nożna, no i jak widać sytuacja

Sytuacja była dosyć skomplikowana, bo niestety dosyć niewielkie dotacje, takie rachuby na to, aby zakłady pracy pomagały. Jest nawet zestawienie, jakie zakłady, bo i spółdzielnia produkcji chemicznej Postęp, prawda, i rejonowy urząd telekomunikacyjny, więc rzeczywiście chemskie zakłady meblowe. Też taka placówka w tym czasie funkcjonowała, a więc sporo zakładów, chociaż nie ma co ukrywać, że oczywiście o ograniczonych możliwościach, stąd rachuby, aby Chełmianka otrzymała wsparcie z budujących się zakładów obuwia. No i kilka takich informacji świadczy o tym, że zapowiadało się to dosyć dobrze, że ciekawa, że nawet część zawodników została już zatrudniona w zakładach w budowie w tym momencie, bo jeszcze nie oddanych do użytku, a więc rzeczywiście liczono na to, że w sumie duży zakład, chełmskie zakłady obuwia będą tutaj też wspierały funkcjonowanie Chełmianki. W kolejnych latach różnie to wyglądało, więc rzeczywiście z czasem ten problem się ciągle pojawiał, no ale właściwie udało się za jakiś czas wyszukać jakieś rozwiązanie, które mogłoby tu wesprzeć chełmski sport, a przede wszystkim właśnie klub Chełmianka. Do moich chłopie.

0: Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.
1: Słuchacie Bonton Radio. Ten świat nie...

0: to takie męskie.
1: Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza osoby dorosłe do udziału w bezpłatnym projekcie skierowanym do osób z trudnościami emocjonalnymi, ADHD, depresją oraz innymi zaburzeniami zdrowia psychicznego. W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci indywidualnie dobranym wsparciem psychologicznym i psychospołecznym, obejmującym m.in. zajęcia indywidualne i grupowe, treningi oraz psychoedukację. Wsparcie dobierane jest indywidualnie do potrzeb każdego uczestnika. Trwa rekrutacja do drugiej edycji projektu. Szczegółowe informacje na stronie selfcentrum.pl oraz pod numerem telefonu 608 100 676. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej, przez precyzyjną elektrykę, aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
4: Odczuwasz ból w okolicach głowy, szyi lub zębów? Masz trudności z otwieraniem i zamykaniem ust? W Dentado mamy dla Ciebie rozwiązanie. Fizjoterapeuta we współpracy z doświadczonymi stomatologami pomoże Ci złagodzić uciążliwe bóle głowy, trzaski w stawach skroniowo-żuchwowych, nadwrażliwość zębów i wiele innych. Wykorzystujemy m.in. terapię manualną, laser, fizykoterapię. Nie zwlekaj, odzyskaj swobodę i uśmiech. Przychodnia Dentado, Chełm Rejowiecka 115 i 117. Rejestracja pod numerem 82 565 34 32 i 512 835 211. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
5: Masz problem ze swoim samochodem? Oddaj go w ręce doświadczonych mechaników. Autoserwis Panewka oferuje naprawę i serwis klimatyzacji, diagnostykę komputerową, czyszczenie układów tryskowych, naprawę silników oraz zawieszenia, serwis opon. Autoserwis Panewka, Chełm, ulica Starościńska 16, telefon 608 234 779. Potrzebujesz pomocy drogowej z lawetą? Zadzwoń 608 234 779. Uwaga! Do każdej naprawy klimatyzacji ozonowanie wnętrza gratis.
6: Planujesz wesele, studniówkę, a może wielki bal? DJ Wodzirej Bruno to gwarancja udanej imprezy. Wysoka kultura prowadzenia, zabawy integracyjne dla gości, starannie dobrany repertuar. Ponadto w ofercie usługi foto, ciężki dym oraz fontanny iskier na pierwszy taniec. Kontakt przez WhatsApp 607 980 731. Sprawdź atrakcyjną ofertę na rok 2027. DJ Wodzirej Bruno rozkręci Twoją imprezę.
2: Reklama.
1: Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
7: Bonton Radio. W rytmie dnia.

0: It's Tuesday, ain't it?
1: Nie no, dzisiaj jest czwartek akurat. Burak Jeter, Tuesday za nami. A w hełmie jest kilka dróg, których stan, no, pozostawia trochę do życzenia. Czego miasto jest zresztą świadome, bo szykowano wielką przebudowę ulic z nowym wiaduktem na czele. Problem? Pieniądze w tym przypadku, bo najtańsza oferta przetargu jakby do przebudowy tego wszystkiego przekroczyła możliwości budżetowe o kilkadziesiąt milionów złotych. Teraz magistrat poważnie rozważa wycofanie się z tego przedsięwzięcia, o czym przeczytacie więcej na stronie Super Tygodnia, a w Radiu Bondon mamy dla Was oczywiście więcej lokalnych informacji, ale na to musicie poczekać do 13.30.

0: Program sponsoruje Darpol, usługi remontowo-budowlane. Chełm Rejowiecka 181. Sponsorem programu jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
1: Reklama.
2: Chełmskie Centrum Tańca Rytm zaprasza na zajęcia. Taniec towarzyski, hip-hop, street dance dla dzieci i młodzieży, kursy tańca towarzyskiego dla dorosłych, latino, zumbo, aerobik, tai chi oraz indywidualne zajęcia taneczne. Więcej na stronie rytmu www.taniechelm.pl oraz pod numerem telefonu 512 553 359. Pamiętaj, parkiet na Ciebie czeka. Chełmskie Centrum Tańca Rytm jest teraz w samym centrum miasta, Aleja Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 41A nad Pocztą Główną. Zostań gwiazdą tańca. Zrealizuj swoje marzenia z rytmem.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
3: Sposób na Twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: 3, 17, 40.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Muzyka i głos AI.

0: Reklama.
1: Mamy 13, a to oznacza, że czas na wiadomości w Radiu Bonton.
2: Ojciec zamordowanej Mai z Mławy obawia się o swoje życie. Zabawki czy albumy? Sanepid sprawdził, dlaczego szkolne plecaki tyle ważą. Ostatnie szlify naszej kadry przed jutrzejszym meczem piłkarskim z Rumunią. Miriam Lipińska. Ojciec brutalnie zamordowanej Mai z Mławy drży o siebie i swoją rodzinę. Dziś on i jego pełnomocnicy spotkali się z przedstawicielami Prokuratury Krajowej w sprawie śledztwa dotyczącego zlecenia jego zabójstwa. Miała je zlecić matka Bartosza G., oskarżonego o zabójstwo Mai. Śledztwo zostało wszczęte tydzień temu. Jak dotąd nikt nie usłyszał w nim zarzutów.
3: Chronić rodzinę. Syna najbardziej, żonę, posesję, siebie, bo tak naprawdę nie wiem, co mnie spotka za rogiem.
2: Mówi Jarosław Kowalski, dodając, że ochrona policji sprowadza się jedynie do codziennych odwiedzin radiowozu pod jego domem. Matka Bartosza G. usłyszała jedynie zarzut naruszenia nietykalności funkcjonariusza policji i jego znieważenia i po przesłuchaniu została zwolniona do domu. Podejrzany o zabójstwo przypadkowej kobiety w Kędzierzynie Koźlu jest niepoczytalny. Biegli psychiatrzy potwierdzili, że 19-latek jest chory psychicznie. Pod koniec sierpnia Jakub L. miał brutalnie zamordować przypadkową kobietę, kiedy ta wyszła na spacer z psem. Atakował też wcześniej i przyznał się śledczym do podobnego ataku w lipcu w Opolu. 19-latek został zatrzymany po kilku dniach poszukiwań, po tym jak wrócił na miejsce zbrodni. Śledztwo zostanie teraz umorzone, a prokuratorzy zawnioskują o umieszczenie 19-latka w szpitalu psychiatrycznym. Większość uczniów ma bóle kręgosłupa wynikające z przeciążenia. Dzieci noszą za dużo, często w źle dobranych plecakach. A ile konkretnie dźwigają na swoich barkach, sprawdzali dziś w szkole podstawowej nr 30 w Bydgoszczy inspektorzy z wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Agnieszka Wynarska.
4: Plecak razem z zawartością nie powinien ważyć więcej niż 15% wagi dziecka.
5: Szkoda gadać. Oj, czuję, czuję. 8 lat na to przyzwyczajony jestem.
6: Zależy, ile mamy lekcji, ale tak to staramy się odkładać podręczniki do
5: szafek.
4: Warto jednak kontrolować, co dzieci noszą w plecakach, radzi nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej Paulina Olszewska.
7: Są to zabawki w dużej mierze, albumy z kartami, które ważą naprawdę bardzo dużo. Natomiast oni wykorzystują czas podczas przerwy, czy będąc w świetlicy, na zabawę i dlatego przynoszą te rzeczy ze sobą, mimo że w świetlicy też zabawki są.
4: Przeciążone plecaki wymuszają nieprawidłową postawę i zmiany w chodzie, na przykład pochylanie głowy do przodu, czy zgięcie tułowia, co może prowadzić do bólu i skrzywienia kręgosłupa.
2: I na koniec jeszcze sport. Nasi piłkarze trenują przed jutrzejszym meczem z Rumunią w ramach Ligi Narodów w Warszawie. Pracy jest sporo, bo kadra ma problemy, pokazują to wyniki. Biało-czerwoni nie wygrali 5 ostatnich spotkań i zaczęły pojawiać się głosy, które domagają się głowy selekcjonera.
8: Nie czuję, że gram o posadę. Porażka na pewno przybliżyłaby mnie do tego, żeby mnie zmienić. Natomiast jeśli będziesz myślał tylko i wyłącznie o tym, to nie koncentrujesz się na tym, na czym powinieneś. A my koncentrujemy się przede wszystkim na tym, aby przygotować jak najlepiej zespół.
2: Mówił trener Jan Urban o tym, że jutrzejszy mecz może przynieść dymisję selekcjonera Polski lub Rumunii. Spekulują też rumuńskie media.
0: Flash. Skrót lokalnych informacji.
9: W poniedziałek, 5 października, ruszy chełmski tydzień seniora do 11. Na mieszkańców będą czekały zajęcia sportowe, wydarzenia kulturalne i bezpłatne badania. A w programie w poniedziałek m.in. warsztaty Charlestona, spektakl i poranek przytężni solankowej. Nowe tereny pod zabudową w gminie Chełm. Radni jednogłośnie przyjęli plan zagospodarowania obejmujący ponad 28 hektarów w 9 miejscowościach. Dokument wyznacza m.in. miejsca pod domy jednorodzinne czy zabudowę zagrodową. Jutro w Kumowie Plebańskim uroczystości ku czci pułkownika Piotra Harcaja, uczestnika walk o Monte Cassino. Po mszy uczestnicy przejdą na Górę Kumowską, gdzie w 40. rocznicę jego śmierci zostanie odsłonięta tabliczka grób weterana.
0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
10: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma MKSA.
1: Jeżeli chodzi o pogodę, mamy aktualnie około 18 stopni, maksimum dzisiaj to 21, więc z kolei ciśnienie wynosi 1034 hektopaskale, jakość powietrza dobra, a na niebie słonecznie.
0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
10: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
11: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
10: Program sponsoruje Darpol, usługi remontowo-budowlane. Chełm Rejowiecka 181. Sponsorem programu jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
1: Pełno muzyki mamy dla Was dzisiaj w Radiu Bonton, jak zawsze, ale dzisiaj ma to o tyle wyjątkowy wymiar, że mamy Światowy Dzień Muzyki. Tak więc gramy, kochani. Janek Zieliński. A to Harry Styles w rytmie dnia. Z tej strony do 17 gramy razem, ale mamy dla Was nie tylko super muzę, bo będą jeszcze lokalne wiadomości i inne tematy.

0: Reklama. Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
1: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś. 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
2: Sezon na koszenie już za nami, ale najlepsze okazje dopiero się zaczynają. Centrum Techniki Narzędziowej Elektromet zaprasza na posezonową wyprzedaż kosiarek renomowanych polskich firm oraz innego sprzętu. Szeroka i atrakcyjna oferta, a także sprzedaż ratalna 0%. Zapewniamy serwis oraz dostęp do podstawowych części zamiennych. Odwiedź nasz sklep. Chełm, Aleja Żołnierzy 1. Armii Wojska Polskiego 11 lub stronę elektromet.net.pl. Elektromet. Wybór, dobre ceny, pewny serwis. Zadzwoń 82 565 72 40.
3: Forma nie bierze się znikąd.
4: Zdrowie nie bierze się znikąd.
3: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
4: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
3: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
5: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, Kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
6: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
7: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
6: Czyli frosty kupiłeś?
7: Prościej się nie da.
8: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
9: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
10: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia pośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
0: Reklama.
11: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Breakdance, potocznie zwany breakdancem, tańcem połamańcem, kręceniem się na głowie, ale zostańmy przy tym, że to breaking i tak się składa, że swoje tańce na Mistrzostwa Świata i Mistrzostwa Europy szykują zawodnicy lokalnego klubu Breaking.Sport pod wodzą b-boya Jamnika, o czym więcej usłyszycie o 14.30 w sporcie radia Bonton. To już za godzinę.

0: reklama.
1: Disco Dom i Ogród zaprasza na jesienne zakupy. W ofercie drzewka i krzewy owocowe, winorośle i truskawki, wrzosy, brzośce, chryzantemy, trawy, niepowtarzalne gotowe kompozycje kwiatowe, wiązanki, również na indywidualne zamówienia, sztuczne kwiaty i dodatki dekoracyjne, szeroki wybór zniczy i wkładów, przy zakupie pełnych opakowań zniżki oraz chemia gospodarcza, kosmetyki i artykuły AGD. Disco Dom i Ogród. Chełm Rampa Brzeska 27. Szczegóły na facebookowym fanpage'u.
2: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz para. Serca.
3: Szanowni Państwo, już od 1 października 2026 roku zapraszamy do nowo powstałej przychodni specjalistycznej Promedica przy ulicy Szymanowskiego 5 w Chełmie. Już od teraz przyjmowane są rezerwacje telefoniczne wizyt u doświadczonych lekarzy specjalistów z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu Marcina Bąka, Bartosza Potoczniaka oraz Marcina Przeworskiego. Rejestracja pod numerem telefonu 510 270 769. Promedica, Chełm, ulica Szymanowskiego 5. Serdecznie zapraszamy.
4: Już są na wyciągnięcie ręki. Okna Plastimet dostępne w Chełmie. ClickOn to innowacyjne okno w autorskim systemie profili okiennych PCV o modułowej konstrukcji. Elite to nowy komfort i oszczędności na kosztach ogrzewania. Nowoczesne okna Plastimet teraz z 10% rabatem oferuje Orbital. Chełm, ulica Chemiczna 8. Plastimet, tej jakości potrzebujesz.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.
9: Zapraszam na kolejne wydanie lokalnych wiadomości. Przed mikrofonem Eliza Kudelska-Nowosad. Szeroki wachlarz atrakcji czeka na mieszkańców Chełma w ramach zbliżającego się chełmskiego tygodnia seniora. Rozpocznie się w poniedziałek i potrwa do 11 października.
10: To tydzień pełen spotkań, aktywności, wiedzy i dobrej zabawy. Przygotowany z myślą o chełmskich seniorach. W programie znalazły się m.in. bezpłatne badania, warsztaty, wykłady, spotkania autorskie, koncerty i spektakle. Seniorzy będą mogli również skorzystać z aktywności sportowych, tężni solankowych, kręgli, squasha, tenisa stołowego czy strefy saun. Zaplanowano także zwiedzanie muzeum i chełmskich podziemi kredowych.
9: Zapowiada Kacper Jasek z chełmskiego magistratu. Szczególnym wydarzeniem ma być finał Tygodnia Seniora.
10: 14 października w Chełmskim Domu Kultury podczas spotkania zostanie rozstrzygnięty konkurs Miejsce przyjazne seniorom. Nie zabraknie także rozmów o bezpieczeństwie finansowym, ochronie przed oszustami oraz bezpieczeństwie i przygotowaniu na sytuacje kryzysowe. Wstęp na wydarzenie jest wolny.
9: A już w najbliższy poniedziałek w Chełmskim Parku Wodnym będzie można korzystać z przyjemności poranka z tężnią solankową, gry w squasha lub tenisa stołowego. Tego samego dnia w Chełmskim Szpitalu będą prowadzone bezpłatne badania pomiaru ciśnienia tętniczego, saturacji i poziomu glukozy we krwi. W Chełmskiej Bibliotece Publicznej odbędą się z kolei warsztaty Charlestona, a grupa teatralna z Uniwersytetu III wieku przedstawi spektakl Pan Drops. Podczas wrześniowej sesji Rada Gminy Chełm jednogłośnie przyjęła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, przeznaczając w ten sposób ponad 28 hektarów gruntów pod nowe inwestycje. Nowy plan obejmuje tereny położone w 9 obrębach ewidencyjnych. To Parypse, Chorodyszcze, Wólka, Czułczycka, także Srebrzyszcze, Depułtycze Królewskie, Kolonia, Janów, Strupin Mały, Krzywice, Kolonii i Jagodne. Głównym celem dokumentu jest wyznaczenie nowych terenów pod zabudowę mieszkańców. mieszkaniową położonych przy istniejących już osiedlach, co pozwoli na ich łatwe uzbrojenie oraz zachowanie ładu przestrzennego. Szczegóły projektu przedstawił specjalista do spraw planowania Sylwester Becz, zaznaczając, że prace nad dokumentem ruszyły na podstawie decyzji jeszcze z początku ubiegłego roku i stanowią częściową zmianę ustaleń z 2004 roku. Cały obszar podzielono na 11 załącznikach graficznych, wyznaczając strefy pod zabudową jednorodzinną, zagrodową, funkcją mieszaną, komunikacją oraz tereny rolnicze z zakazem zabudowy. W Parypsach, Chorodyszczu oraz Jagodnem zaplanowano nową zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną i zagrodową. Z kolei w Wólce Czuczyckiej, Srebrzyszczu, Depultyczach Królewskich Kolonii, Strupienie Małym i Krzywicach Kolonii przewidziano głównie rozwój funkcji zagrodowej i mieszanej. Jak przekazano w trakcie sesji, podczas formalnych konsultacji społecznych nie zgłoszono żadnych pisemnych uwag do tego projektu, a mieszkańcy dopytywali o szczegóły poprzez wizyty osobiste i telefoniczne.
0: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
9: Jutro w Kumowie Plebańskim mieszkańcy oddadzą hołd pułkownikowi Piotrowi Harcajowi, pochodzącemu ze Strachosławia, uczestnikowi walk o Monte Cassino. W 40. rocznicę jego śmierci na Górze Kumowskiej zostanie odsłonięta tabliczka Instytutu Pamięci Narodowej Grup Weterana. Uroczystości obejmą mszę świętą z udziałem Kompanii Honorowej Wojska Polskiego, orkiestry i pocztów sztandarowych. Następnie uczestnicy przejdą z kościoła na szczyt Góry Kumowskiej. Do pokonania będzie około 1,5 kilometra. Przy mogile pułkownika odbędą się apel pamięci, salwa honorowa i odsłonięcie tabliczki. To miejsce miało dla Piotra Harcaja szczególne znaczenie. Według rodzinnej opowieści już jako chłopiec powiedział, że chciałby właśnie tam zostać pochowany. Po jego śmierci bliscy spełnili tę wolę, sprowadzając prochy ze Stanów Zjednoczonych. Harcaj przeszedł przez niemiecką niewolę i sowiecki łagier. Później służył w armii generała Andersa i uczestniczył w przygotowaniu natarcia na Monte Cassino. Po wojnie zamieszkał w Chicago, gdzie zmarł 2 października 1986 roku. A w sierpniu tego roku IPN wpisał jego mogiłę do ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski.
0: Bon Ton Radio. W rytmie

Nie wszystko złoto, co się świeci, nie wszystko wrona, co krasze. Dzisiaj w Planecie w 5 minut kolejny odcinek ornitologiczny o ptakach. Opowiem wam trochę więcej. Kinga Miszczyk, między innymi jak odróżnić wronę od gawrona, czy od kawki, czy też od herbatki. To już po hicie od Robina Schulza w Radiu Bonton.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Planeta w 5 minut z Kingą Miszczyk.
2: Bo Ziemia nie ma czasu na dłuższe pogadanki. Dzień dobry, dzisiaj dzień drugi ornitologicznej zagadki. Czarny ptak siedzi na trawniku, obok drugi, kilka następnych chodzi po parkingu i oczywiście pierwsza myśl wrony. No właśnie, niekoniecznie. Dzisiaj bierzemy pod lupę dwa krukowate, które bardzo często spotykamy w miastach, gawrona i kawkę. I mam dla Was sposób, dzięki któremu można je rozróżnić naprawdę szybko. Zacznijmy od gawrona, jest większy od kawki. Ma czarne upierzenie z charakterystycznym fioletowym połyskiem, ale jego najważniejszy znak rozpoznawczy znajduje się przy dziobie. U dorosłego gawrona skóra u nasady dzioba jest jasna i nieopierzona. Dzięki temu wygląda trochę tak, jakby ktoś zdjął mu fragment czarnej maski. I właśnie to warto zapamiętać. Gawron, czarny ptak, duży dziób i jasna, naga skóra u nasady dzioba. A teraz kawka. Jest wyraźnie mniejsza. Ma szerokie boki, głowy i kark, ciemne ciało i bardzo charakterystyczne, jasne oczy. To naprawdę dobry znak rozpoznawczy. Jeżeli więc widzicie niewielkiego krukowatego, który patrzy na Was jasnym okiem jak mały ptasi obserwator, to prawdopodobnie kawka. I właśnie kawki są świetnym przykładem tego, jak dobrze niektóre krukowate przystosowały się do życia obok ludzi. Możemy spotkać je na osiedlach, placach, w parkach, na dachach i terenach miejskich. Gawrony również bardzo chętnie korzystają z miejskiego krajobrazu. Dlatego oczywiście mieszkając w Chełmie naprawdę nie trzeba jechać do lasu, żeby prowadzić obserwacje. Wystarczy spojrzeć w górę albo na parking. I tutaj ciekawostka. Krukowate są ptakami społecznymi. Możemy zobaczyć je w grupach, szczególnie poza sezonem lęgowym. Dlatego kiedy na trawniku siedzi kilkanaście czy kilkadziesiąt czarnych ptaków, nie oznacza to, że wszystkie są jednym gatunkiem. W jednej okolicy możemy spotkać kilka różnych krukowatych, a wtedy zaczyna się prawdziwa obserwacja, więc szybki test. Mały ptak, szara głowa i jasne oko – kawka. Większy, czarny, z jasną skórą u nasady dzioba – gawron. A jeśli jest naprawdę ogromny, całkowicie czarny i ma klinowaty ogon – wróćcie do wczorajszego odcinka, kruk. I właśnie dlatego warto czasem przestać mówić wrona, bo możemy mieć przed sobą gawrona, kawkę lub kruka. Albo jeszcze dwa inne krukowate, o których opowiem jutro. Jeden jest czarno-biały i ma absurdalnie długi ogon. Drugi wygląda trochę jak kolorowy ptak przemycony do rodziny czarnych krukowatych. Jutro Sroka i Sójka. Zapraszam. Do usłyszenia. Pa!
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Hełm Lwowska 13R.
3: Słuchacie Bonton Radio.

0: reklama. Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
1: Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
2: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
3: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
2: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
0: Reklama.
5: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Jak oszukać śmierć? W USA odbyła się egzekucja Christie Pike, skazanej za brutalne morderstwo na swojej koleżance. Jakiś czas temu czytałem o tej historii. Paskudna sprawa, eufemicznie mówiąc. No i problem, bo delikwentce podano dwa zastrzyki. Śmiertelne. Przynajmniej w teorii, bo praktyka była taka, że skazana po, podkreślmy, dwóch dawkach żyła dalej. Rezultat? Dalszą procedurę egzekucji odwołano i przewieziono skazaną do szpitala i póki co czekamy na rozwój sytuacji, a to może trochę zająć. Na ten moment zapraszam Was na informacje w Radiu Bonton o 14:00. Tam kolejne informacje ze świata i z kraju. A póki co sobie siądę, nie wiem, o, mam tutaj kawałek podłogi.

0: Program sponsoruje Darpol, usługi remontowo-budowlane. Chełm Rejowiecka 181. Sponsorem programu jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
1: Reklama.
2: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pani w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
3: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
4: Bransoletka ze srebra za złotówkę? Tak! Tylko teraz w salonie biżuterii Verona w galerii Chełm w Chełmie. Zrób zakupy za minimum 199 zł z aplikacją Verona Club i odbierz wyjątkowy prezent. Spiesz się, liczba bransoletek jest ograniczona.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
9: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
10: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
1: Reklama.
11: Mamy godzinę 14, a to oznacza, że czas na wiadomości z kraju i ze świata w Radiu Bonton.
12: 15-letni Ukrainiec chciał przeprowadzić zamach w centrum handlowym. Tajne posiedzenie w Europarlamencie, chodzi o bezpieczeństwo i obronność. A na koniec Rzeszów, który uruchomił własny program obniżający ceny paliw. Mirjam Lipińska. Chciał przeprowadzić zamach terrorystyczny w centrum handlowym i zabić policjanta. Warszawscy funkcjonariusze zatrzymali 15-letniego Ukraińca, który w internecie szukał informacji na ten temat. Podczas przeszukania mieszkania nastolatka funkcjonariusze zabezpieczyli jego laptop i telefon. Teraz sprzętami zajmą się biegli. 15-latek na 3 miesiące trafił do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. O jego dalszym losie zadecyduje sąd rodzinny. Skażenia nie było, ale przesyłka doręczona wczoraj do jednostki żandarmerii wojskowej w Nowej Dębie będzie nadal badana. To informacje przekazane przez prokuraturę okręgową w Lublinie. Dwóch wojskowych i pracownik placówki, którzy mieli kontakt z pocztówką, zostali wypisani ze szpitala do domu. Jak mówi prokurator Marcin Kozak, wszystko musi być teraz sprawdzone.
13: W szczególności badaniom daktyloskopijnym, badaniom genetycznym, próbki materiału biologicznego zostanie stwierdzone, czy jakie osoby miały z nim kontakt, bo przecież jeżeli człowiek dotyka jakiejś kartki, to pozostawia jakieś ślady. Czy faktycznie te objawy, które pracownicy zgłosili, mają jakikolwiek związek, czy to jest tylko koincydencja zdarzeń.
12: Śledztwo jest prowadzone m.in. w kierunku narażenia funkcjonariuszy na bezpośrednią utratę życia. Przesmyk suwalski i ostatnie ataki hybrydowe Rosji to tematy zamkniętego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Obrony Parlamentu Europejskiego. Spotkanie jest też reakcją na rosyjską zapowiedź kolejnej specjalnej operacji wojskowej. Poinformowała o niej agencja RIA Novost. Trójmiasti. Przesmyk Suwalski, czyli 65-kilometrowy odcinek granicy polsko-litewskiej, to jedyne lądowe połączenie państw bałtyckich z resztą NATO. To 65 kilometrów, które są absolutnie kluczowe z punktu widzenia bezpieczeństwa, mówi europoseł Michał Szczerba, który wnioskował o tajne posiedzenie w Europarlamencie.
14: Przesmyk Suwalski jest testem solidarności europejskiej, ale sama liczba żołnierzy, o której rozmawiamy, nie jest kwestią wystarczającą. Kwestią kluczową jest przede wszystkim mobilność wojskowa, przygotowanie infrastruktury, przygotowanie odporności cyfrowej, komunikacyjnej, energetycznej.
12: Na posiedzenie został zaproszony polski przedstawiciel wojskowy przy komitetach wojskowych NATO i Unii Europejskiej, generał broni Piotr Błazeusz. Wstrzymany ruch samochodów i metra w Kijowie to po ataku rosyjskich dronów. Dwa bezzałogowce uderzyły w pobliżu jednej z podpór mostu południowego, którym jeżdżą samochody oraz pociągi metra. Wcześniej, także dziś, dron uderzył m.in. w budynek jednej ze szkół w Kijowie. Ponad 100 uczniów i 60 pracowników placówki musiało zejść do schronu. Nikt nie ucierpiał. Rzeszów obniża ceny paliw, ale tylko dla swoich mieszkańców. Z tankowania o 15 groszy taniej na litrze skorzystają wyłącznie ci, którzy mają aktywny pakiet mieszkańca.
15: Ta promocja skierowana jest do mieszkańców Rzeszowa, do mieszkańców tutaj mieszkających, tutaj zameldowanych, tutaj płacących podatki. Pracownicy stacji paliw posiadają odpowiedni czytnik i wszystko szybko odbywa się.
12: Mówi rzeczniczka prezydenta miasta Marzena Kołeczak-Krawiec i dodaje, że zainteresowanie rośnie.
15: Zainteresowanie rzeczywiście zaczynamy już obserwować. Do dzisiaj mamy już 70 kolejnych wniosków o założenie karty mieszkańca, więc widać, że działa.
12: Akcja promocyjna potrwa do niedzieli.
3: Sponsorem programu jest Domlux Polskie Składy Budowlane, dystrybutor kostki brukowej Polbruk i Semelrock.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
11: No to tak, pogoda 20 stopni aktualnie, około. Maksimum dzisiaj to 21, ciśnienie wynosi 1033 hektopaskali, jakość powietrza jest dobra, a na niebie jest słonecznie, bezchmurnie, co istotne.
3: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane. Dystrybutor do ciepleń Termoorganika.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
1: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
0: Program sponsoruje Darpol, usługi remontowo-budowlane. Chełm Rejowiecka 181. Sponsorem programu jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
11: Nasi dzisiejsi goście mają pewną propozycję dla Was w Radiu Bonton. O tym już za chwilę w rytmie dnia. Janek Zieliński, kłaniam się i zapraszam.

0: Gość radia Bon Ton.
1: Beata Kosłowiec-Wojtachnio, z zawodu psycholog i jestem też doradcą życia rodzinnego przy poradni rodziny, przy Bazylice na Górce, ale także właśnie pomagam w Chamskim Centrum Ewangelizacji, właśnie w tym dziele ewangelizacji.
2: Ksiądz Paweł Gołofit, moderator Chamskiego Centrum Ewangelizacji.
3: Nasi goście w Radiu Bon Ton są z konkretną propozycją, zaproszeniem, ale ja zacznę od pytania, kiedy my potrzebujemy takiego większego wsparcia, w jakiejś takiej pomocy duchowej? Czy potrzebny jest jakiś życiowy zakręt, żeby szukać tej pomocy? Czy ona może być potrzebna też tak naprawdę na co dzień?
2: No właśnie, bardzo dobre pytanie. Nam się często wydaje, że takiej odnowy, jakiejś takiego uświadomienia sobie, jeszcze większej relacji z Panem Bogiem potrzebujemy wtedy, kiedy coś nam się posypie, kiedy nam nie wyjdzie. Dlatego widzimy, że Kościół bardzo mocno jakąś ofertę ewangelizacyjną, ofertę dla ludzi kieruje ku ludziom młodym, ku ludziom dorosłym, którzy jeszcze mają jakieś takie różne trudności czy wahania w swoim życiu, podejmują ważne wybory, a często okazuje się, że przy okazji tak pięknych dzieł zaniedbujemy tych, którzy wbrew pozorom są w tym kościele najdłużej, są w tym kościele tacy niezauważalni i choćby takimi osobami są osoby starsze, nasi seniorzy, którzy wbrew pozorom dzisiaj widzimy w kościele współczesnym stanowią większość tego kościoła.
3: No tak, właśnie. Tak. Więc wydawałoby się, że są tacy najbardziej ugruntowani może w tej wierze, ale państwo jesteście z konkretną propozycją właśnie dla tych osób.
2: Tak, przygotowaliśmy, widząc właśnie zapotrzebowanie dla takich osób, ilość takich osób i zarazem takie myślenie w kościele, że często właśnie seniorzy są już tylko od modlitwy, od wzięcia różańca do ręki, prawda, i takiego wstawiennictwa cichego, no bo co jeszcze oni mogą zrobić. Stwierdziliśmy, że no chcemy trochę to odkręcić, ponieważ dokumenty kościoła, ostatni papieże, bardzo podkreślają rolę seniorów w kościele, że ta rola nie jest taką rolą tylko cichą, taką już emerytalną, prawda, w kościele, że już swoje zrobiłem, tylko cały czas ta rola jest istotna. Dlatego przygotowaliśmy seminarium dla seniorów, czyli takie 10 spotkań raz w tygodniu, w których będziemy chcieli podejmować bardzo konkretne tematy, przygotowane właśnie pod osoby starsze, aby nie tylko modlitwa była dla nich ważna, ale też, aby ciągle te osoby się rozwijały i odkrywały, jakie Bóg ma powołanie na taki czas dla nich.
3: Wychodzi na to, że ta wiara cały czas może się rozwijać. To nie jest tak, że w wieku dojrzałym jesteśmy już, że to już jest szczyt naszych możliwości. Tutaj wciąż można coś dla siebie zrobić.
1: Tak. Myślę, że warto zauważyć potrzeby tych starszych osób. Pierwsza rzecz to jest to ich pewne takie cierpienie związane z przemijaniem. Bardzo często są to osoby, które doświadczają tego, że przyjaciele odeszli, często współmałżonek, często już ważne role życiowe są za nimi, poza nimi, ale jeszcze można odkryć bardzo wiele nowych dróg właśnie rozwoju, potrzeb i też takiego aktywizowania się w imię właśnie Pana Jezusa, tak, że można tutaj chętnie włączyć się właśnie z tej motywacji religijnej, ale potrzeba pewnej drogi, pewnego odkrycia tego i to właśnie jest zadaniem tych 10 spotkań, żeby spokojnie zobaczyć siebie w nowej roli, przemyśleć, też zobaczyć swoje cierpienia i różne bóle, które istnieją, które są bardzo realne i dokuczliwe i które czasami zamykają tych ludzi właśnie w domu, tak, w ich cierpieniu, w ich samotności, po to, żeby właśnie też zobaczyli, że inni podobnie mają i że można to pokonać w bardzo taki godny sposób, tak. Nie chcemy niczego robić na siłę, ale myślę, że dla jednych może będzie to droga do wejścia w jakąś nową aktywność, a dla innych po prostu tylko taka forma jakby przeżycia, odnowienia swojego myślenia o sobie, o swojej roli. Także mamy bardzo zróżnicowane tematy, właśnie przewidziane właśnie pod kątem potrzeb tych starszych osób, czy to będzie właśnie takie nadmierne angażowanie się na przykład w życie rodziny. Często starsi ludzie żyją życiem swoich dzieci, wnuków, trochę zapominając o sobie, albo właśnie może czasami nie umieją poprosić o tą pomoc, która chętnie by została im ofiarowana, gdyby tylko ludzie, sąsiedzi, też rodzina o nich wiedzieli. Także jakby w dwie strony chcemy tutaj zadziałać, żeby dodać im takiej rzeczywistej odwagi do zobaczenia siebie w prawdzie, tak naprawdę, w takich realiach życia, jakie oni w tej chwili mają. No i też będzie to, myślę, że taka forma od

0: odkrycia może nowych przyjaźni, nowych więzów, nowych relacji.
1: Bo... Otóż to, bo mówi się dużo bardzo o samotności osób starszych w dzisiejszym świecie. Ona jest podyktowana wieloma aspektami, jest taka wielowymiarowa i czasami wydaje się, że te osoby nie widzą wyjścia z tej sytuacji, bo może niekoniecznie widzą się w klubie seniora, bo nie jest to dla nich i te alternatywy jakoś tak zaczynają się kurczyć. Być może to będzie właśnie remedium na samotność?
0: Też tą prawdą jest zobaczenie swoich trudności zdrowotnych nawet, prawda, jakichś ograniczeń. I tutaj liczymy na to, że grupa będzie w jakimś sensie też odpowiadała na to zapotrzebowanie nawet dotarcia, tak, na spotkanie, czy postaramy się, żeby zaistniała jakaś taka solidarność, żeby się nawzajem odprowadzano, czy przed spotkaniem właśnie informowano, czy... Bo to jest właśnie taki pierwszy moment, w którym widzimy siebie i swoje ograniczenia, tak? Czy umiem poprosić o to, żeby ten spacer na górkę odbył się z kimś, tak? Nawet takie proste rzeczy. Tutaj bardzo tak zachęcam do tego, żeby właśnie nie bać się, nie myśleć tak schematycznie, że no to może jest dla mojej zdrowszej sąsiadki, czy dla odważnego sąsiada, prawda? Tylko, że właśnie...
1: Dać sobie szansę.
0: Tak, dać sobie szansę.
1: W jaki sposób można się zapisywać? Czy jest limit miejsc? Jak to wygląda od tej takiej organizacyjnej strony?
2: Limitu miejsc nie ma. Spotkania odbędą się w Bazylice, ponieważ właśnie będzie to forma taka duchowa, nie tylko taka konferencyjna, mająca nam dać jakieś same informacje, ale przede wszystkim taka duchowa, przeżyciowa, no bo chcemy też odnawiać swoją wiarę w tym. Więc spotkania będą w Bazylice. Już po wszystkich obowiązkach wiem, że dla niektórych to może być taki czas, wieczorny czas już może nie być najlepszym czasem, ale niestety ze względów praktycznych działań w Bazylice, no musimy to zrobić dopiero na koniec dnia po wszystkich innych obowiązkach, ale właśnie wierzymy, że i wynajęty autokar, który będzie jeździł choćby po parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i takie wsparcie właśnie sąsiedzkie umożliwi tym osobom starszym bycie. Nie trzeba się zapisywać, po prostu wystarczy przyjść, wtedy będzie można sobie zdecydować, czy to jest dla mnie, czy nie, więc zachęcam właśnie, żeby nawet z ciekawości przyjść i zobaczyć, z czym to się je, czy te spotkania nam odpowiadają i wierzymy,
1: można
2: że...
1: Można być tak, tylko takim cichym słuchaczem na początku.
2: Tak, tak, tak, ale wierzymy, że to, co przygotowaliśmy, naprawdę przygotowania trwały już od kilku miesięcy, bo my to tworzymy od zera, zaangażowaliśmy dużą grupę ludzi, którzy przygotowują materiały formacyjne, naprawdę same gdzieś tam doczytują, więc i od teoretycznej i praktycznej strony siedzimy nad tym już bardzo długo i wierzymy, że spodoba się to naszym wspaniałym, kochanym seniorom, no bo to wszystko właśnie dla nich.
1: Jak już informowaliśmy na naszej antenie, pierwsze spotkanie z całego cyklu odbyło się, a informacji o kolejnych udziela Chełmskie Centrum Ewangelizacji, które zaprasza do kontaktu.
3: Gość radia Bon Ton. Reklama.
4: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni Krewbet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. Krewbet, Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
5: Aleja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w Chełmie Motopol zna.
6: Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje tato.
5: Motopol. Chełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu.
7: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
8: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Roboty koszące Husqvarna Automower. Technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz specjalne oferty na wybrane modele i gwarancja do 5 lat. Szczegóły u autoryzowanego dilera Husqvarna.
9: Autoryzowany dealer Husqvarna. Garden Park. Chełm Mickiewicza 41. Telefon 731 33 21 33.
10: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Podpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
11: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
12: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
11: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
12: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
11: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
13: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
14: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate 1 litr, złoty 99 przy zakupie 6. Oraz koncentrat pomidorowy Pudliszki 3,49 przy zakupie 2. Oferta trwa od 1 do 3 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
15: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
16: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
17: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
18: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
19: No ja. Właśnie otwieram firmę.
18: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
19: To tak się da?
18: No ba.
20: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
21: Recepta na udany dzień?
22: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
21: Bonton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
23: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
24: Reklama.
25: Bonton Radio.

Stadion przy Szwole Żerów nabiera kształtów, a teraz pojawił się pomysł, żeby ogarnąć dojazd do obiektu od strony ulicy Jedność. Problem? W tamtej okolicy są ogródki działkowe i pojawiły się wątpliwości, czy ewentualny dojazd nie odbędzie się kosztem działek, czemu jednak na sesji Rady Miasta zaprzeczył wiceprezydent Radosław Wnuk. Aktualizacje w temacie stadionu i nie tylko regularnie dostarczamy Wam w rytmie dnia. Kolejne sportowe wieści już o 14.30 w Radiu Bonton. Będzie o breakingu, o breakdance'ie, tak jak obiecaliśmy oczywiście. A muzycznie Savage, Only You. Później jeszcze David Guetta z Sia, czy też Calvin Harris oraz Daria Zawiałow.

0: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24. Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
1: 3,17,41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8,11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Teatr Ziemi Chełmskiej i Chełmski Dom Kultury zapraszają.
6: Chełmskie legendy budzą się do życia już 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury. Premiera niezwykłego spektaklu Korzenie.
5: Odkryj tajemnice kredowych korytarzy, poznaj legendę Białego Niedźwiedzia i wyrusz w pełną emocji podróż do korzeni Ziemi Chełmskiej.
6: Muzyka, taniec, znakomita obsada i historia, która poruszy całą rodzinę.
5: Kolejny spektakl 18 października o godzinie 18.
6: Chełmskie legendy czekają właśnie na Ciebie. Bilety dostępne na hdk.chełm.pl.
7: Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
8: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
9: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
10: Bonton Radio Sport.
11: Sport, Marcin Petruk. W drugiej połowie października tancerze LKS-u Breaking Dot Sport wezmą udział w zmaganiach rangi ogólnopolskiej oraz międzynarodowej. Jednym z ostatnich testów formy był turniej Silesia Breaking Battle, którego gospodarzem był Knurów. Relacjonuje prezes klubu Robert Jemiński.
12: Finalnie takie znaczące miejsca udało się zdobyć Miguel Tyciulce, czyli Julce Stasickiej. Zajęła 4 miejsce w kategorii do lat 16. Natomiast w kategorii Big Girls, czyli dziewcząt powyżej 16 roku życia, Bigger Twisted z ekipy Praktyka Ruchu, czyli Sara Beć, wywalczyła 2 miejsce. I tam też w tej kategorii na 4 miejscu uplasowała się Bigger Sochala. Sporo osób weszło do top 8, co jest dla nas dużym osiągnięciem.
11: 17 października reprezentanci LKS-u Breaking Dot Sport wezmą udział w Mistrzostwach Świata Federacji IDO w Kielcach, zaś tydzień później w Mistrzostwach Polski w Warszawie. Międzynarodowy turniej Polish Open Warsaw Cup był pierwszym startem w sezonie dla Taekwondo Czech Sokoła Krasnystaw. Stołeczne zmagania, które zgromadziły około 900 zawodników z blisko 50 krajów, były jednocześnie Pucharem Europy Kadetów i Juniorów oraz Pucharem Świata Seniorów. O rezultatach swoich zawodniczek trener Grzegorz Brodzik.
13: Klaudia Kmieć zajęła 5 miejsce w kategorii juniorek do 68 kg. W walce o awans przegrała zawodniczką Kady Narodowej Litwy, która ostatecznie dotarła do finału swojej kategorii. Maja Marucha zajęła 9 miejsce w kadetach. Maja przegrała 1-2 w rundach z zawodniczką z Jarocina. Do awansu do najlepszej ósemki zabrakło naprawdę niewiele. Julka Tałanda i Natalia Mazurek również to były kadetki, również stoczyły swoje pojedynki. Tym razem jednak nie udało im się awansować i wygrać swoich walek. Jednak obie zawodniczki pokazały charakter, taki zaangażowanie, no i wolę walki.
11: Następne zawody czekają Sokoła Krasnystaw pod koniec października, a będzie to Puchar Polski w Bydgoszczy.
8: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
9: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
14: Bonton Radio. W rytmie dnia. Huawei.

ogólnie doszło do małej reorganizacji w ruchu w centrum Chełma, bo tutaj futraki stoją i ruch też stoi. Szczególnie szczegóły a propos tego i innych mniejszych bądź większych prac drogowych, innych takich rzeczy w mieście usłyszycie w Radio Nawigacji w Rytmie Dnia. Całość poprowadzi Marcin Petruk w Radiu Bonton i to tak poprowadzi, że nie poczujecie żadnych dziur w jezdni. Będzie elegancko.

0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Wyłączony z użytku jest fragment ulicy Lubelskiej między podziemiami kredowymi a muzeum, co wynika ze zlotów od traków, który potrwa do niedzieli włącznie. Tymczasem dochodzi godzina 15, a więc tym samym zbliża się czas korków. Tych standardowo możemy się spodziewać na odcinku Alei Armii Krajowej od skrzyżowania z Ogrodową przez wiadukt aż po rondo Zwin. Więcej aut będzie się także ustawiało na rampie Brzeskiej, Lubelskiej, Włodawskiej i Lwowskiej.
0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama. Energooszczędny hełm to wspólna sprawa. W szkole podstawowej nr 8, szkole podstawowej nr 1 oraz przedszkolu miejskim nr 13 realizowany jest projekt służący poprawie efektywności energetycznej budynków. Inwestujemy w miejsca, w których dzieci i młodzież uczą się każdego dnia, jednocześnie promując odpowiedzialne korzystanie z energii i troskę o środowisko. Pamiętaj, każda zaoszczędzona kilowatogodzina ma znaczenie. Projekty współfinansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo Idea Tab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet. Czyta lektor AI.
1: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
0: Z aplikacją idealna na obiad. Szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz jedynie 99 groszy za kilogram.
1: Stokrotka.
2: Reklama. Bonton Radio. W rytmie dnia.

Summer, My Buzzy Isn't Ready w Radiu Bonton, a w krasnym stawie przy szpitalu zrobiło się zielono. Tam posadzono drzewa się złączyły razem. I na stronie supertydzień.pl znajdziecie galerię zdjęć, gdzie możecie sobie to zobaczyć. Zielono niestety nie jest na koncie szpitala, o czym jeszcze jakiś czas temu mówiłem w Witaminie FM. Ten odcinek możecie sprawdzić na radiobonton.pl. Więcej będzie na pewno po 16 w tym temacie, znaczy nie w temacie akurat nie szpitala, tylko w temacie Witaminy FM. Będzie coś fajnego, obiecuję wam, zostańcie z nami. Już za chwilę oczywiście 15 i kolejne wiadomości z kraju i ze świata.

0: Program sponsoruje Darpol, usługi remontowo-budowlane. Chełm Rejowiecka 181. Sponsorem programu jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
1: Reklama.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
2: Sposób na Twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
6: Chełmski Dom Kultury zaprasza na zaduszki jazzowe. Leszek Możdżer. Wirtuoz fortepianu, którego styl rozpoznaje się po kilku dźwiękach. Kompozycje autorskie, klasyka polskiego jazzu oraz oczywiście Chopin. Już 25 października o godzinie 18 na scenie HDK-u. Daj się porwać niezwykłym dźwiękom i przeżyj prawdziwą emocjonalną podróż. Więcej na hdkhelm.pl. Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
1: Reklama.
7: Tak się składa, że mamy godzinę 15, a to oznacza, że w Radiu Bonton czas na wiadomości z kraju i ze świata. No i też mały skrót wydarzeń lokalnych, także zapraszamy.
8: Jest nowa opinia biegłych w sprawie nożownika z Jarosławia. Drogówka w Łódzkiem dostała nowe auta do ścigania piratów drogowych. Szlachetna paczka szuka wolontariuszy, chce dotrzeć do 30 tysięcy potrzebujących rodzin. Miriam Lipińska. Jest nowa opinia biegłych psychiatrów w sprawie Ichora M., podejrzewanego o atak nożem w opactwie benedyktynek w Jarosławiu. Z dokumentu, który trafił właśnie do prokuratury okręgowej w Przemyślu, wynika, że stan psychiczny mężczyzny nadal uniemożliwia jego przesłuchanie i postawienie mu zarzutów. Według biegłych 31-latek nadal ma objawy psychotyczne, mówi prokurator Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Przemyślu.
9: Stan silnego pobudzenia psychoruchowego, rozkojarzenie toku myślenia, brak logicznego kontaktu.
8: Mężczyzna został aresztowany na 3 miesiące, jest w szpitalu psychiatrycznym na oddziale ze wzmocnionym zabezpieczeniem. Do ataku nożem w jarosławskim opactwie doszło dokładnie tydzień temu. Zmarła jedna osoba, ksiądz, a 4 pozostałe zostały ranne. 33-latek podejrzany o postrzelanie policjanta pod Bolesławcem usłyszał dziś zmieniony zarzut. Będzie odpowiadać za zabójstwo funkcjonariusza z motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Śledczy zmienili zarzut po tym, jak ciężko ranny policjant zmarł. 33-latek miał strzelać do policjantów i jednego ranić w głowę, kiedy ci interweniowali w jego domu w Kraśniku Górnym z powodu podejrzenia kradzieży. A jutro pogrzeb 29-letniego funkcjonariusza, sierżanta Natana Sieronia. W samo południe we wszystkich komendach w całym kraju policjanci włączą sygnały w radiowozach w hołdzie zabitemu koledze. Szpitale na wschodzie Polski szkolą pracowników i aktualizują procedury na wypadek zagrożenia. Niemal codziennie na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu wyją syreny, a mieszkańcy dostają alerty. W czasie zagrożenia leczenie nie może zostać przerwane, podkreśla Kamila Ćwik, dyrektorka Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie.
10: Gdyby pojawiła się taka konieczność, to szpital nie będzie miejscem, które się ukrywa, tylko to będzie miejsce, w którym będziemy rozwijać liczbę łóżek. Tak naprawdę to będzie wszystko zależało, jaka będzie treść poleceń. Natomiast pamiętajmy też, że szpital jako taki raczej nie będzie podlegał ewakuacji, tak, czyli tak naprawdę będziemy przyjmować pacjentów, udzielać im pomocy.
8: Szpitale na Lubelszczyźnie budują też schrony. Inwestycje będą służyły na czas wojny i pokoju. Drogówka w województwie łódzkim ma od dziś kilkanaście nowych oznakowanych i nieoznakowanych radiowozów. Będą wykorzystywane m.in. przez policjantów z grupy SPID, czyli tych zajmujących się najpoważniejszymi drogowymi wykroczeniami.
11: Skończyły się dobre czasy dla piratów drogowych. Prawie 400 koni, 4 sekundy do setki.
12: Strach to będą one budziły przed tymi kierowcami, którzy naruszają przepisy ruchu drogowego.
8: Policja w Łódzkiem ma w sumie 14 aut wyposażonych w wideorejestratory. Wolontariusze do Szlachetnej Paczki poszukiwani. Potrzeba prawie 2000 osób. Nabór przedłużono do 18 października. To praca wymagająca i odpowiedzialna, ale jak mówi Adam, jeden z wolontariuszy, warta wysiłku.
13: Każdy z nas może powiedzieć śmiało, że warto było, ponieważ uczucie, jakie towarzyszy nam w trakcie weekendu cudów, uczucie dobrze wykonanej pracy jest warte każdego zachodu tak naprawdę.
8: Najwięcej wolontariuszy potrzeba w województwie opolskim, lubuskim i kujawsko-pomorskim.
1: Flash. Skrót lokalnych informacji.
14: 14 listopada ruszy ostatnie w tym roku szkolenie podstawowe w 19 Nadburzańskiej Brygadzie Obrony Pogranicza. Jego kluczowym elementem będzie przygotowanie bojowe. ZUS zakończył wypłatę 14 emerytur. Dodatkowe świadczenie otrzymało niemal 6 milionów 300 tysięcy osób w kraju. Pełna kwota wynosiła blisko 2000 zł brutto. Więcej zieleni. Wokół szpitala w Krasnymstawie posadzono 30 drzew i 150 krzewów. Ustawiono ławki oraz wykonano rabaty zatrzymujące deszczówkę. Zakończony projekt kosztował ponad 89 tysięcy złotych. Na szczegóły i pełne wydanie wiadomości zapraszamy o 15.30.
15: Sponsorem programu jest Motopol, serwis Opon, Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
7: Więc tak, sprawdźmy sobie pogodę, a tutaj w pogodzie 21 stopni, 1033 hektopaskale, na barometrach dobra jakość powietrza, na niebie ślicznie, żadnej chmurki, słonecznie, pięknie, cudownie, fantastycznie, nieziemsko, bajecznie.
15: Sponsorem programu jest Motopol, serwis Opon, Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
1: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
0: Program sponsoruje Darpol, usługi remontowo-budowlane. Chełm Rejowiecka 181. Sponsorem programu jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
7: Jak to się dzieje, że mamy dzień, a czasem widać księżyc? Odpowiedź na to pytanie poznacie w programie A Dlaczego od Kingi Miszczyk, a oprócz tego w Radiu Bonton czeka nas wiele lokalnych informacji i wiele fajnych piosenek. Janek Zieliński z tej strony, cześć!

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: A dlaczego? Pytaj, sprawdzaj, odkrywaj.
2: Kinga Miszczyk, zapraszam. Spójrzmy w niebo w ciągu dnia. Księżyc kojarzymy przede wszystkim z nocnym niebem, tymczasem czasami

0: I możemy zobaczyć go bardzo wyraźnie również w środku dnia, czyli na przykład wczoraj, dzisiaj. Skąd to się bierze? O to zapytała Patrycja z klasy siódmej.
1: A dlaczego teraz widać księżyc, skoro jest dzień?
0: I właśnie, żeby to wyjaśnić, musimy spojrzeć na układ Słońce-Ziemia-Księżyc. Księżyc nie jest źródłem światła, to wiemy. Jego powierzchnia odbija promieniowanie słoneczne. Ponieważ Księżyc obiega Ziemię mniej więcej co 27,3 dnia, jego położenie względem Słońca i Ziemi cały czas się zmienia. To właśnie powoduje fazy Księżyca. I tutaj pojawia się odpowiedź na nasze pytanie. Księżyc nie znajduje się wyłącznie na nocnej części nieba. W zależności od swojej pozycji orbitalnej może być nad naszym horyzontem również w ciągu dnia i to jest przepiękne wtedy. Przykładowo w okolicach pierwszej kwadry Księżyc wschodzi mniej więcej w południe i zachodzi około północy. Oznacza to, że przez znaczną część dnia znajduje się nad horyzontem. Z kolei Księżyc w pełni znajduje się po przeciwnej stronie nieba niż Słońce, dlatego wschodzi mniej więcej o zachodzie Słońca i zachodzi około wschodu Słońca i wtedy właśnie najłatwiej obserwować go nocą. A dlaczego czasami w dzień widać go bardzo wyraźnie? Bo światło odbite od Księżyca jest wystarczająco intensywne, żeby dotrzeć do naszych oczu nawet wtedy, gdy niebo jest rozświetlone przez Słońce, właśnie tak jak wczoraj. Nie oznacza to jednak, że Księżyc jest wtedy jaśniejszy niż w nocy. Po prostu jego jasność jest wystarczająca, żeby odróżnić go od jasnego tła nieba. I jest jeszcze jeden ważny szczegół. Księżyc w ciągu dnia może znajdować się stosunkowo wysoko nad horyzontem, ale jego widoczność zależy również od jego fazy, wysokości nad horyzontem, przejrzystości atmosfery i tego, gdzie dokładnie znajduje się Słońce. Dużo tego. Dlatego nie zobaczymy go każdego dnia o tej samej godzinie. Możemy więc zapamiętać prostą zasadę. Księżyc jest widoczny wtedy, gdy znajduje się nad naszym horyzontem i jego oświetlona przez Słońce część jest skierowana w naszym kierunku na tyle, żebyśmy mogli ją dostrzec. Nie ma więc nic niezwykłego w Księżycu widocznym w środku dnia. To po prostu efekt jego ruchu orbitalnego wokół Ziemi oraz geometrii układu Słońce, Ziemia, Księżyc. Taka niesamowita trójca. Pytanie zadała Patrycja z klasy siódmej w Chełmie, a my dalej pytamy, sprawdzamy i odkrywamy. I słyszymy się jutro. Pa!
2: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Chełm Lwowska 13R.
3: Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
3: Już są na wyciągnięcie ręki. Okna Plastimet dostępne w Chełmie. ClickOn to innowacyjne okno w autorskim systemie profili okiennych PCV o modułowej konstrukcji. Elite to nowy komfort i oszczędności na kosztach ogrzewania. Nowoczesne okna Plastimet teraz z 10% rabatem oferuje Orbital. Chełm, ulica Chemiczna 8. Plastimet, tej jakości potrzebujesz.
4: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
5: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
4: Wash Park, Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
5: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Reklama.
3: Bonton Radio.

0: bliżej niż dalej do końca naszego dzisiejszego spotkania w Radiu Bonton, ale na naszej antenie będzie się jeszcze dziać także wieczorem, bo Marcin Petruk serwuje wam jak co czwartek wieczorną rokosferę pełną gitarowych brzmień. Tam m.in. jeden fajny zespół, który właśnie rusza w Polskę.
1: Hej, tu Magda z zespołu Dumb Moon. Już 3 października ruszamy z naszą traską Moonowni Hit Tour po Polsce, a pierwszym przystankiem będzie Muzyczna Meta w Częstochowie. Zagrają z nami dwa świetne zespoły, Negative Paradise oraz Bazums. Będzie mocno, będzie mrocznie i przede wszystkim będzie dużo dobrej muzyki na żywo. Naprawdę nie możecie tego przegapić.
0: Także kochani, to dzisiaj wieczorem tam będziecie mogli usłyszeć moją zajawkę na 104.9 FM po 22.00. Zapraszamy wszystkich fanów mocniejszego grania. My tymczasem w rytmie dnia lecimy dalej z przebojami. O 15.30 lokalny serwis.

0: Reklama.
1: Pamiętasz myjnię ręczną Lux przy ulicy Strażackiej 4 w Chełmie? Od początku roku Lux działa pod nowym kierownictwem. Nowi właściciele przynieśli świeżą energię, wyższą jakość i przede wszystkim inne podejście do klienta. Przyjedź, zostaw auto i spokojnie załatw swoje sprawy w centrum Chełma, a profesjonaliści zajmą się resztą. Dokładne mycie ręczne, kompleksowe czyszczenie wnętrza, pranie tapicerki, usługę zawsze dopasowujemy do Twoich potrzeb. Myjnia ręczna Lux. Chełm, ulica Strażacka 4. Zadzwoń 513-876-190.
2: Potrzebujesz sprawdzonego i trwałego ogrodzenia? W Unipolu znajdziesz wszystkie materiały dostępne od ręki. Profile stalowe, farby, panele 3D, siatki ogrodzeniowe, słupki, akcesoria montażowa, a także gotowe bramy i furtki. W sprzedaży mamy również metalowe sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją. Nie wiesz co wybrać? Poradzimy, wycenimy i zorganizujemy transport. Unipol, Twój partner w ogrodzeniach. Odwiedź nas. Chełm, ulica Ceramiczna 34E. Sprawdź bezpłatny kalkulator ogrodzeń na unipolhełm.pl lub zadzwoń 608-340-730.
3: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
4: Phonix Ból Uszu Max.
3: Słucham?
4: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
3: Phonix Ból Uszu Max?
4: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
0: Reklama.
6: Zapraszam na wiadomości lokalne Radia Bon Ton. Eliza Kudelska-Nowosad. 14 listopada rozpocznie się ostatnia w tym roku edycja szkolenia podstawowego w 19. Nadburzańskiej Brygadzie Obrony Pogranicza. Ma modułową formę i obejmuje wiele zagadnień, które stanowią fundament dla kolejnych etapów przygotowania. Jego kluczowym elementem jest szkolenie bojowe. Tak o swojej motywacji mówili nowo zaprzysiężeni żołnierze 19. Brygady po jednym z ubiegłorocznych szkoleń i przysiędze.
7: Moją motywacją wstąpienia do 19. Brygady była moja rodzina, która również do niej należy. No i w sumie to ona zmotywowała mnie. Było dokładnie tak samo, jak rodzina tutaj mówiła, że nie będzie łatwo, ale też nie będzie jakoś tak mocno ciężko i że na pewno dam radę.
8: Zostałem wychowany w patriotycznej rodzinie i od małego dziecka wiedziałem, że służba ojczyźnie to to, co będę robić w życiu. Wstąpiłem tutaj, ponieważ interesuję się wojskiem. To norma w moim środowisku, że bardzo wiele osób po skończeniu 18 roku życia wstępuje w szeregi wojska lub innych formacji mundurowych. Wyniosłem dużo nowej wiedzy i myślę, że bardzo fajne przeżycie.
6: Wojsko zaprasza też do kontaktu z rekruterami, którzy wywodzą się z tej jednostki i odpowiedzą na nurtujące pytania. ZUS zakończył właśnie wypłatę dodatkowych świadczeń z tytułu 14. emerytury. W całym kraju wypłacił je niemal 6 300 000 osób.
9: W województwie lubelskim to dodatkowe świadczenie dostało niemal 333 000 klientów ZUS, a łączna kwota wypłat sięgnęła prawie 500 000 zł. Czternastki wypłacaliśmy bez wniosków, czyli nie trzeba było nic robić, żeby je otrzymać. Teraz rozpoczynamy wysyłkę decyzji z informacją o przyznaniu czternastek i o szczegółach wysokości do wszystkich osób uprawnionych.
6: Informuje Małgorzata Korba, rzeczniczka prasowa ZUS w województwie lubelskim. Pełna czternastka wynosi w tym roku 1978 zł i 49 groszy brutto. Przysługuje osobom, których emerytura lub renta nie przekraczała 2900 zł brutto. Przy wyższych świadczeniach dodatek pomniejszano według zasady złotówka za złotówkę, a najniższa wypłacana kwota wynosiła 50 zł brutto.
0: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
6: Więcej zieleni wokół Krasnostawskiego Szpitala. Zakończyła się realizacja projektu Zielona Przestrzeń SPZOS w Krasnymstawie. Prace objęły łącznie 2775 m2 terenów przy ulicach Sobieskiego, Głowackiego i Okrzei. Posadzono 30 rodzimych drzew oraz 150 krzewów. Wykonano także rabaty retencyjne i około 320 m2 przepuszczalnych nawierzchni na terenie ustawionych postawiono również 8 ławek parkowych. Zastosowane rozwiązania mają m.in. sprzyjać zatrzymywaniu wód opadowych, poprawiać naturalną retencję i zwiększać powierzchnię biologicznie czynną. Całkowita wartość tego projektu wyniosła ponad 89 tysięcy złotych, a prawie 45 tysięcy stanowiło dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Szpital zapowiada, że w miarę pozyskiwania kolejnych środków z zewnątrz będą zagospodarowywane następne tereny zielone wokół.

Informacja dla kierowców, którzy będą jechać jutro przez centrum Chełma. Od 6.30 do godzin popołudniowych między rondem pod Kamenną a do skrzyżowania Armii Krajowej z Lwowską będą łatać dziury, także przyszykujcie się na utrudnienia, a więcej wiadomości dla Was już za chwilę.

0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Popołudniowe godziny korków jeszcze trwają, a my tymczasem mamy dla Was kilka porad na zaś. Zmrok zapada coraz szybciej, więc warto sprawdzić stan oświetlenia w swoim samochodzie, szczególnie jeżeli niebawem czas powrotów będzie przepadał na nocną jazdę poza terenem zabudowanym, gdzie nie każdy pamięta o odblaskach. Jeżeli natomiast jutro zamierzacie podróżować w okolicach 7 i niedługo później, miejcie na podorędziu okulary przeciwsłoneczne, bo słońce potrafi naprawdę oślepić.
0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Tato, słyszałeś o ACR?
2: A co to jest ACR?
3: ACR Autoczęści Rutka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny. Części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
1: To tu, gdzie ten robot?
3: Rutka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
4: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
5: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
6: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie Artex Helm Starościńska 7. www.artex-helm.pl.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
0: Reklama.
8: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Na granicy zatrzymano pasażerkę, która próbowała do Polski wwieźć kastet. W Drohusku po raz kolejny zatrzymano osobę z tą bronią ukrytą w bagażu, tak, której wwożenie do Unii jest nielegalne. Wszystkie szczegóły na ten temat ma dla Was Super Tydzień na swojej stronie, a ze strony Radia Bonton mam dla Was kolejne lokalne informacje, ale to już po 15, także zostańcie z nami w rytmie dnia.

0: Program sponsoruje Darpol, usługi remontowo-budowlane. Chełm Rejowiecka 181. Sponsorem programu jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
1: Reklama.
2: Chełmskie Centrum Tańca Rytm zaprasza na zajęcia. Taniec towarzyski, hip-hop, street dance dla dzieci i młodzieży, kursy tańca towarzyskiego dla dorosłych, latino, zumbo, aerobik, tai chi oraz indywidualne zajęcia taneczne. Więcej na stronie rytmu www.taniechelm.pl oraz pod numerem telefonu 512 553 359. Pamiętaj, parkiet na Ciebie czeka. Chełmskie Centrum Tańca Rytm jest teraz w samym centrum miasta, Aleja Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 41A nad Pocztą Główną. Zostań gwiazdą tańca. Zrealizuj swoje marzenia z rytmem.
3: Bransoletka ze srebra za złotówkę? Tak! Tylko teraz w salonie biżuterii Verona w Galerii Chełm w Chełmie. Zrób zakupy za minimum 199 zł z aplikacją Verona Club i odbierz wyjątkowy prezent. Spiesz się, liczba bransoletek jest ograniczona.
4: Forma nie bierze się znikąd.
5: Zdrowie nie bierze się znikąd.
4: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
5: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
4: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
1: Reklama.
6: Mamy 16 w Radiu Bonton. Czas na wiadomości z kraju i ze świata.
7: Nastolatek z Ukrainy chciał przeprowadzić zamach terrorystyczny. Część usteckich plaż ponownie otwarta, reszta jutro. Na stacji tylko tankowanie. Część kierowców oszczędza na czym się da. Miriam Lipińska wyszukiwał w sieci informacje dotyczące przeprowadzenia ataku terrorystycznego. Warszawscy policjanci zatrzymali 15-letniego Ukraińca. Najbliższe 3 miesiące chłopak spędzi w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, mówi podinspektor Elwira Kozłowska.
8: Nieletni wyszukiwał treści dotyczące możliwości przeprowadzenia zamachu terrorystycznego w centrum handlowym oraz pozbawienia życia funkcjonariusza policji. Policjanci ustalili jego tożsamość, zabezpieczyli sprzęt elektroniczny i zgromadzili materiał, na podstawie którego określono czyn karalny przygotowania do zabójstwa.
7: O losie nastolatka ostatecznie zdecyduje sąd rodzinny. Chłopakowi grozi pobyt w poprawczaku. To kolejna eskalacja konfliktu hybrydowego. W ten sposób minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz komentuje ostatnie rosyjskie groźby. Kreml oświadczył, że jest gotów wykorzystać cały arsenał sił i środków, w tym broń jądrową, gdyby państwa NATO próbowały odciąć obwód królewiecki od reszty Rosji. Szef MON podkreślił, że w takich sytuacjach kluczowa jest jedność państw sojuszu.
9: Bez wspólnoty na rzecz bezpieczeństwa Polaków, polityków, środowisk i władzy różnego szczebla i różnych ośrodków nie będzie pełnego bezpieczeństwa.
7: Do rosyjskiej deklaracji odniósł się też sekretarz generalny NATO. Mark Rutte zaapelował do Moskwy, by zaprzestała gróźb. Plaże w Ustce i w części tej gminy, m.in. w Rowach i Poddąbiu, znów są otwarte. Udało się już usunąć stamtąd substancję ropopochodną wyrzuconą przez morze. Jutro Urząd Morski w Słupsku planuje otwarcie pozostałych plaż w gminie Ustka. Sprzątanie plaż trwało od wtorku. Być może w przyszłym tygodniu paliwo będzie o kilkanaście groszy tańsze, ale nie dlatego, że wraca program CPN, a dlatego, że Orlen obniżył ceny hurtowe. Na większe obniżki nie widać jednak szans, a skoro na paliwach zaoszczędzić nie można, kierowcy szukają oszczędności gdzie indziej i w drogę ruszają z własnymi kanapkami, a jeśli zatrzymują się w przydrożnym barze, kupują mniej jedzenia.
10: Jednak się sporo zostawia pieniędzy na stacji, także myślę, że niektórzy też je ograniczają w ten sposób wydatki.
11: Niektórzy przyjeżdżają z własnym jedzeniem, nie?
12: To jak pan oszczędza, że coś nie idzie po hot doga?
13: Hot dogi są zdrowe, nie są zdrowe. Buła, parówa.
12: Ale myślę sobie, że ten hot dog to jest tu w baku właśnie.
13: Oj, to nie jeden.
7: Mówią kierowcy i zazdroszczą swoim niemieckim, słowackim, czeskim i włoskim kolegom, bo w tych krajach od dziś wchodzą przepisy obniżające ceny paliw. Zbyt ciężkie i źle dobrane, takie są szkolne plecaki polskich uczniów, a przez to większość dzieci ma bóle kręgosłupa, nieprawidłową postawę i zmiany w chodzie. Nie zawsze jednak winowajcą są podręczniki. Do tego, by zaglądać do plecaków naszych pociech, zachęca nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej Paulina Olszewska, bo jak dodaje, można w nich znaleźć wiele różnych rzeczy.
14: Są to zabawki w dużej mierze, albumy z kartami, które ważą naprawdę bardzo dużo, natomiast oni wykorzystują czas podczas przerwy czy będąc w świetlicy na zabawę i dlatego przynoszą te rzeczy ze sobą, mimo że w świetlicy też zabawki są.
7: Tymczasem normy głównego inspektora sanitarnego są jasne. Plecak razem z zawartością nie powinien ważyć więcej niż 10-15% wagi dziecka.
2: program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Sponsorem pogody jest 5 O'Clock, szkoła językowa w Chełmie.
15: Z prawdziwą panią z Anglii.
6: Jeżeli mowa o pogodzie, mamy aktualnie około 20 stopni. Ciśnienie wynosi dalej 1033 mniej więcej. Może trochę powoli spada. Na niebie dalej jest bezchmurnie, jest słonecznie i jest dobra jakość powietrza. Także fajnie.
2: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
1: Sponsorem pogody jest 5 O'Clock, szkoła językowa w Chełmie.
15: Z prawdziwą panią z Anglii.
4: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
0: Program sponsoruje Darpol, usługi remontowo-budowlane. Chełm Rejowiecka 181. Sponsorem programu jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
6: Powiem wam w ogóle, przed chwilą się poczułem jak bodajże w Edynburgu albo w Glasgow. Gdzieś chyba w Szkocji jest taki pomnik, któremu przechodniowie? Przechodzący obok regularnie wrzucają na głowę ten stożek taki uliczny, pomarańczowy. Tutaj przed chwilą dzieciaki próbowały wrzucić czapkę na szczyt tego wiklinowego duszka, który tutaj stoi na placu Łuczkowskiego. Kochani, Janek Zieliński, to ja, a to jest program W rytmie dnia w Radiu Bonton, jeszcze do 17:00.

Ponton Radio i wszystko gra. Ponton Radio 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
3: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
2: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
3: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Bo mają aplikację Moje Sklepy, a w niej co tydzień nowe mega okazje. Ja sprawdzam, wy też możecie. Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
5: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
6: Chełmski Dom Pogrzebowy informuje o otwarciu nowej strony internetowej www.chelmskidompogrzebowy.pl. Nowy serwis internetowy szczegółowo przedstawia informacje dotyczące możliwości organizacji pogrzebów tradycyjnych i świeckich, kremacji, transportu zmarłych, ekshumacji, pomocy przy formalnościach czy dostępnych akcesoriach pogrzebowych oraz o jednej z nowych usług – bezpłatnych e-nekrologach. To zawiadomienia o pogrzebie zawierające najważniejsze informacje o osobie zmarłej oraz terminie i miejscu ceremonii. E-nekrolog można łatwo udostępnić rodzinie i znajomym poprzez wiadomość SMS lub media społecznościowe. Każdy e-nekrolog posiada moduł umożliwiający złożenie kondolencji. Rodzina może opublikować podziękowanie skierowane do osób, które uczestniczyły w ostatnim pożegnaniu lub okazały wsparcie w czasie żałoby. www.chelmski.dompogrzebowy.pl.
0: Reklama.

Tina Turner w radiu... Nie, to jest Whitney Houston w radiu Bonton. Najmocniej przepraszam. Z jakiegoś powodu zawsze te dwie panie mi się myliły. Ale nie pomylił mi się fakt, że już za niedługo spotkamy o 16:30. Później jeszcze po tym chwilę Witamina FM.

0: Reklama.
1: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
2: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
3: Poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
4: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
3: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
4: Tanio i od ręki.
5: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna, firma Art Drew. Koza gotówka 50K.

0: kilogram 13,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 19,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy śliwki 3,49 kilo. Cena przed obniżką 5,99. Limit 3 kilo na Delikartę. W delikatesach Centrum.
1: Reklama.
2: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731-444-533.
3: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
4: Bonton Radio. Sport.
5: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Bez rozegrania meczu trzecioligowcy Chełmianki awansowali do półfinału Okręgowego Pucharu Polski. Spotkanie, które miało odbyć się wczoraj w Izbicy z miejscowym ruchem, ostatecznie nie doszło do skutku po rezygnacji gospodarzy. Wcześniej awans do piątej rundy zmagań zapewniły sobie czwartoligowy Bóg Hanna oraz okręgowe Włodawianka i Eko Różanka. Kolejne dwa medale w dorobku kolarzy GKKP Letan Okrzów. Jeden z nich jest zasługą Macieja Opolskiego, który reprezentował klub w wyścigu z cyklu MTB Cross Marathon, który rozegrał się w Chęcinach w województwie świętokrzyskim. Mówi Jarosław Garda.
6: Zawodnicy rywalizowali na dystansie fan, liczącym 44 km i blisko 900 metrów przewyższeń. Trasa w górach świętokrzyskich okazała się niezwykle dynamiczna i wymagająca. Szybkie, strome zjazdy w stylu enduro wymagały maksymalnej koncentracji i nie wybaczały błędów. Maciej, który był najmłodszym uczestnikiem całego wyścigu, po zaciętej walce przeciął linię mety z czasem 2 godzin i 25 minut, wygrywając rywalizację w swojej kategorii wiekowej i zajmując 43. miejsce w klasyfikacji Open.
5: Złotym medalem może się także pochwalić Kamil Borowski, który startował w finałowym wyścigu z cyklu maratonów kresowych w Michałowie, gdzie nie miał sobie równych w kategorii wiekowej. Dobiega końca kolejna odsłona letniego Grand Prix Stildart Chełm. W przedostatnich zmaganiach wzięło udział 27 osób, a w wielkim finale, podobnie jak w poprzedniej rywalizacji, lider stawki Grzegorz Bondaruk mierzył się z Przemysławem Gugułką. Relacjonuje Łukasz Duczmal.
7: Panowie przyzwyczaili nas do zaciętych pojedynków i nie inaczej było także tym razem. Panowie szli równo od początku do końca. Więcej jakości w końcówkach zaprezentował Bondi i to właśnie ten aspekt pozwolił mu zamykać kolejne legi tuż przed nosem rywala. Kolejny dobry mecz w wykonaniu Grzegorza i wygrana, która umocni go w fotelu lidera przed ostatnim turniejem. Końcowy wynik 4-0.
5: Ostatni turniej letniego Grand Prix rozegra się jutro w barze Miś. Po inauguracji sezonu są już taekwondocy Sokoła Krasnystaw, którzy rozpoczęli zmagania od startu w międzynarodowym turnieju Polish Open Warsaw Cup, będącego jednocześnie Pucharem Europy Kadetów i Juniorów oraz Pucharem Świata Seniorów. Krasnostawskiego Sokoła reprezentowały 4 sportsmenki, a o ich wynikach trener Grzegorz Brodzik.
8: Klaudia Kmieć zajęła 5. miejsce w kategorii juniorek do 68 kg. W walce o awans przegrała zawodniczką Kady Narodowej Litwy, która ostatecznie dotarła do finału swojej kategorii. Maja Marucha zajęła 9. miejsce w kadetach. Maja przegrała 1-2 w rundach z zawodniczką z Jarocina. Do awansu do najlepszej ósemki zabrakło naprawdę niewiele. Julka Tałanda i Natalia Mazurek również to były kadetki, również stoczyły swoje pojedynki. Tym razem jednak nie udało im się awansować i wygrać swoich walek. Jednak obie zawodniczki pokazały charakter, taki zaangażowanie, no i wolę walki.
5: Następne zawody czekają Sokoła Krasnystaw pod koniec października, a będzie to Puchar Polski w Bydgoszczy. Tancerze LKS-u Breaking Dot Sport stale przygotowują się do zmagań na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej, po drodze zdobywając medale w innych rywalizacjach. Dobrą formę potwierdzili w Knurowie, który był gospodarzem turnieju Silesia Breaking Battle, mówi trener LKS-u Robert Jamiński.
9: Finalnie takie znaczące miejsca udało się zdobyć Igor Tyciulce, czyli Julce Stasickiej. Zajęła 4. miejsce w kategorii do lat 16, natomiast w kategorii Big Girls, czyli dziewcząt powyżej 16 roku życia, Bigger Twisted z ekipy Praktyka Ruchu, czyli Sara Beć, wywalczyła 2. miejsce i tam też w tej kategorii na 4. miejscu uplasowała się Bigger Sochala. Sporo osób weszło do top 8, co jest dla nas dużym osiągnięciem.
5: Dwa najważniejsze starty w sportowym kalendarzu czekają reprezentantów LKS-u Breaking Dot Sport w październiku. 17 powalczą o medale w Mistrzostwach Świata Federacji IDO w Kielcach, zaś 24 w Mistrzostwach Polski w Warszawie.
2: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731-444-533.
3: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
10: Bonton Radio. W rytmie dnia.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Dla ruchu, ciała i ducha. Witamina FM w radiu Bon Ton.
2: 37 243 tysiące. Tyle nas mieszka w Polsce. Skurczyliśmy się o 159 tysięcy obywateli w ciągu ostatniego roku. Jest nas coraz mniej. Nie jesteśmy też młodsi. Dzisiaj w Witaminie FM o seniorach, konkretniej to o opiece nad starszymi w nieco szerszej perspektywie. Janek Zieliński, zapraszam. Przytoczone statystyki przedstawił Główny Urząd Statystyczny w czerwcu tego roku. Już nie jest nas 38 milionów, tylko 37. Podręczniki trzeba zaktualizować. No i co najgorsze, to za tym idzie ujemny przyrost naturalny. Więcej nas umiera niż się rodzi. Coraz więcej jest seniorów niż dzieci. To oczywiście tworzy kolejne wyzwania, bo ktoś się tymi wszystkimi starszymi ludźmi musi zająć, jeżeli sami się nie mogą sobą zająć. Żeby to przedstawić w skali mikro, na przykładzie nam bliższym. W powiecie włodawskim co czwarty mieszkaniec to senior. 8 tysięcy osób na 34 tysiące ogółem. W 1995 roku było 40

0: czego nawet połowa choruje na Alzheimera i to przy optymistycznych szacunkach. Tutaj akurat naprzeciw wychodzi rząd, który niedawno ogłosił Krajowy Program Działań wobec Chorób Otępiennych, który ma wesprzeć takie osoby i ich rodziny. Warto też zaznaczyć, że do takich chorób w dużej mierze prowadzi nasze nomen omen prowadzenie się, bo depresja czy dieta między innymi mogą się do tego przyczynić. Oczywiście wiadomo, depresja nie zawsze, znaczy nie zawsze, no nigdy nie przychodzi sama z siebie, ale trzeba się tym też zająć, a nie tylko, wiecie, to przejdzie. To nie przejdzie, niestety, przykro mi. Także dbajmy o siebie, na tyle, na ile możemy, żeby na starość nie cierpieć na takie przypadłości. Dla seniorów można też ogarnąć opiekuna. Dużo osób w tym sektorze to imigranci, a ostatnio dochodzą do nas informacje, że konsulaty wydają już mniej wiz w tym obszarze, zwłaszcza w tej szybkiej ścieżce, co zdaniem ekspertów może doprowadzić do poważnego niedoboru kadrowego w segmencie opiekunów osób starszych. Ale sposobów na opiekę nad starszymi jest wiele. Istnieją kluby czy dzienne domy seniora, tak jak we wspomnianej Włodawie. Zresztą lokalny samorząd regularnie inwestuje w takie instytucje, dodatkowo dotowane czy to rządowymi środkami, czy też prywatnymi. Chociaż mówimy o około 30 miejscach na 8 tysięcy osób, a też te placówki mają swoje ograniczenia, więc praca tutaj się nie kończy. Wręcz przeciwnie. A ja tymczasem chciałem się zwrócić do naszych seniorów, bo szykuje się chełmski tydzień seniora. Idealna okazja, żeby się zaktywizować, dowiedzieć czegoś może przydatnego, wyjść przede wszystkim do ludzi, bo tutaj kilka obszarów tej jesieni życia poruszyliśmy i jeszcze poruszymy. Jeżeli możecie, to zachęcam Was do słuchania jutrzejszego wydania Witaminy FM, gdzie trochę powiem o atrakcjach dla seniorów w Chełmie. A póki co życzę Wam miłego dnia i dużo zdrowia. Janek Zieliński, Radio Bonton.
1: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Chełm Lwowska 13R.
2: Słuchacie Bonton Radio.

0: autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza osoby dorosłe do udziału w bezpłatnym projekcie skierowanym do osób z trudnościami emocjonalnymi, ADHD, depresją oraz innymi zaburzeniami zdrowia psychicznego. W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci indywidualnie dobranym wsparciem psychologicznym i psychospołecznym, obejmującym m.in. zajęcia indywidualne i grupowe, treningi oraz psychoedukację. Wsparcie dobierane jest indywidualnie do potrzeb każdego uczestnika. Trwa rekrutacja do drugiej edycji projektu. Szczegółowe informacje na stronie selfcentrum.pl oraz pod numerem telefonu 608 100 676. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej, przez precyzyjną elektrykę, aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
3: Masz uczucie zatkanego ucha, pogorszenie słuchu lub nadmiar woskowiny? Umów się na wizytę w Dentado, przychodnie specjalistyczne Gallek. Chełm, Rejowiecka 115 i 117. Specjalista laryngolog zajmie się problemami zdrowotnymi uszu i górnych dróg oddechowych, w tym zapaleniem uszu, niedosłuchem, zapaleniem gardła lub anginą, zapaleniem krtani, zapaleniem zatok, chrapaniem, bezdechem sennym, chorobami nowotworowymi, np. rakiem krtani. Telefon 512 835 211. Pełna oferta na www.dentado.com.
2: Masz problem ze swoim samochodem? Oddaj go w ręce doświadczonych mechaników. Autoserwis Panewka oferuje naprawę i serwis klimatyzacji, diagnostykę komputerową, czyszczenie układów tryskowych, naprawę silników oraz zawieszenia, serwis opon. Autoserwis Panewka, Chełm, ulica Starościńska 16, telefon 608 234 779. Potrzebujesz pomocy drogowej z lawetą? Zadzwoń 608 234 779. Uwaga! Do każdej naprawy klimatyzacji ozonowanie wnętrza gratis.
4: Planujesz wesele, studniówkę, a może wielki bal? DJ Wodzirej Bruno to gwarancja udanej imprezy. Wysoka kultura prowadzenia, zabawy integracyjne dla gości, starannie dobrany repertuar. Ponadto w ofercie usługi foto, ciężki dym oraz fontanny iskier na pierwszy taniec. Kontakt przez WhatsApp 607-980-731. Sprawdź atrakcyjną ofertę na rok 2027. DJ Wodzirej Bruno rozkręci Twoją imprezę.
0: Reklama.
1: Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Bon Ton Radio. W rytmie dnia.

no ja mam jeszcze 7 minut do końca zmiany, więc no ja już będę odchodzić. Ale oczywiście jeszcze się usłyszymy. To była ONA. Kiedy powiem sobie dość w Radiu Bonton. I ja dzisiaj mówię dość temu popołudniu, chociaż było fajnie. W sensie, no dość to chyba złe słowo. Było naprawdę super. Dziękuję wam, kochani, za dzisiaj. Od 12 byłem z wami ja, Janek Zieliński. Jutro o tej porze będzie z wami z kolei Kinga Miszczyk. Kłaniam wam się. No i cóż, do następnego. Hej, hej.

0: Program sponsoruje Darpol, usługi remontowo-budowlane. Chełm Rejowiecka 181. Sponsorem programu jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
1: Reklama. Szanowni Państwo, już od 1 października 2026 roku zapraszamy do nowo powstałej przychodni specjalistycznej Promedica przy ulicy Szymanowskiego 5 w Chełmie. Już od teraz przyjmowane są rezerwacje telefoniczne wizyt u doświadczonych lekarzy specjalistów z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu Marcina Bąka, Bartosza Potoczniaka oraz Marcina Przeworskiego. Rejestracja pod numerem telefonu 510 270 769. Promedica, Chełm, ulica Szymanowskiego 5. Serdecznie zapraszamy.
2: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
3: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
4: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
5: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
1: Reklama.
6: Bonton Radio

0: Nie będzie uwalniania rezerw paliwa, by obniżyć ceny, zapowiada minister. Lawina komentarzy po drwinach Sławomira Mentzena z policjantek. Nie sukces i nie sława. Na koniec sprawdzimy, co dla Polaków jest najcenniejsze w życiu. Miriam Lipińska. Rząd chce ulżyć kierowcom, ale nie za wszelką cenę. Minister energii Miłosz Motyka zapowiedział, że Polska nie będzie uwalniała rezerw paliw, żeby obniżyć ceny na stacjach, bo jak wyjaśnia, będą one uwalniane tylko wtedy, gdy paliwa zabraknie.
1: Bo nie uważamy, by był to element stabilizujący ceny, tylko to jest element stabilizacji bezpieczeństwa państwa. Gdyby doszło do przerwania dostaw produktów naftowych lub ropy do Polski, wtedy takiego narzędzia byśmy użyli. Dzisiaj takiego zagrożenia nie ma.
0: Rząd cały czas powtarza, że program CPN wróci, gdy prezydent podpisze ustawę o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. A skoro o prezydencie mowa, dziś wieczorem o 20:00 Karol Nawrocki ma wygłosić orędzie. Szef jego gabinetu, Paweł Szefernaker, nie wyjaśnił jednak, czego orędzie ma dotyczyć. Burza po nagraniu Sławomira Mentzena z Konfederacji, w którym zadrwił z policjantek przyjętych do służby na Dolnym Śląsku. Chodzi o te słowa.
2: Do dolnośląskiej policji trafiło ponad 150 nowych policjantów. Od razu czuje się bezpiecznie. Gruzińskie gangi, zorganizowana przestępczość po czymś takim się nie podniesie.
0: Nagranie spotkało się z ostrą reakcją internautów i polityków, mówi europoseł KO Dariusz Joński.
3: To jest strzał w kolano, a nawet dwa kolana. Nie można się naśmiewać, nie można sobie żartów robić z kobiet, które są na służbie i uważam, że zapłaci za to najwyższą cenę polityczną, dlatego że nie może być to akceptowalne.
0: Od słów Mentzena dystansuje się też Zbigniew Kuźmiuk z PiSu.
4: Polskie służby mundurowe od jakiegoś czasu rzeczywiście przyjmują więcej kobiet i myślę, naturalny i oczywisty.
0: Niewykluczone, że słowami Mentzena zajmie się sejmowa komisja etyki. Rolnik z Gliwic, 60-letni Józef Magiera, który zaorał traktorem świeżo wyremontowaną drogę, na razie nie odzyska swojego ciągnika. Tak zdecydował sąd. Jak tłumaczy adwokat rolnika Adam Szewc, pan Józef musi najpierw udowodnić, że ciągnik jest mu potrzebny.
5: Musimy to udokumentować. Mówiąc krótko, że pan prowadzi czynne gospodarstwo i każdego dnia używa tego narzędzia do pracy.
0: Sąd uchylił natomiast rolnikowi dozór policji i zwrócił poręczenie majątkowe. Pan Józef usłyszał zarzut zniszczenia mienia, a straty wyceniono na blisko 200 tysięcy złotych. Jesteśmy u progu sezonu grypowego i COVID-19, ostrzega Sanepid. We wrześniu liczba zachorowań wzrosła pięciokrotnie. Najczęściej chorują dzieci do 10 roku życia. Nie ma jednak powodu do paniki, mówi szef Sanepidu Paweł Grzesiowski.
6: To nie jest absolutnie jeszcze żaden skok zachorowań epidemiczny. Fala, można powiedzieć, że kształtuje się powoli. Wysokie wskaźniki obserwujemy w grudniu. I póki nie ma tego wzrostu, to warto wykorzystać ten czas na szczepienia.
0: We wrześniu przeciw grypie zaszczepiło się 700 tysięcy osób. I na koniec o tym, co jest dla Polaków najcenniejsze. Jak się okazuje, zdecydowana większość, 74%, wskazało szczęście rodzinne. Na drugim miejscu jest zdrowie, które wybrało 71% pytanych, a z badania CBOS-u wynika też, że dla blisko połowy respondentów kluczową wartością w życiu jest uczciwość. Natomiast najmniej, według sondażu, cenimy sukces i sławę. Wskazało je zaledwie 3% pytanych.
7: Flash. Skrót lokalnych informacji.
8: Helm wymienił około 3,5 tysiąca opraw na energooszczędne. Wieczorem lampy są też przyciemniane, co ma przynieść dodatkowe oszczędności. Nadal brakuje jednak oświetlenia w niektórych częściach osiedla, o czym rozmawiali niedawno helmscy radni. Więcej na ten temat w wiadomościach o 17:30. W wytycznie uczczono dziś 87. rocznicę bitwy z Armią Czerwoną przy Kopcu Chwały. Żołnierze Korpusu Ochrony Pogranicza odbyły się apel poległych i modlitwa ekumeniczna. Uczestnicy złożyli też wieńce i zapalili znicze na żołnierskich grobach. Rodzina z Rozdżałowa w gminie Chełm prosi o pomoc po pożarze gospodarstwa. Ogień zniszczył stodołę, sprzęt i zapasy na zimę. Na portalu pomagam.pl trwa zbiórka na opał, pasze i podstawowe wyposażenie.
9: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
11: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane, dystrybutor ogrodzeń modułowych Joniec.
0: Wieczór i noc pogodne, na południu miejscami mgły o poranku. Jutro pięknej pogody ciąg dalszy, na termometrach od 19 stopni na Pomorzu Zachodnim i Podlasiu, przez 21 na Mazowszu, 22 w Wielkopolsce, do 23 na Śląsku i w całym kraju znów słonecznie.
9: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
11: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane. Hełm ceramiczna 32C.
12: Bonton Radio. Bonton Radio. Po godzinach 104 i 9 FM.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
2: Jarek Hołota, witam. Dziś w naszym muzycznym kalendarzu skupimy się na rocznicach, które wywróciły świat do góry nogami. Mamy tu samych gigantów. Początek Beatlesów, króla popu i współczesną ikonę R&B. A zaczynamy od roku 1903. Właśnie wtedy w Rosji urodził się Władimir Horowitz, jeden z największych i najbardziej wirtuozerskich pianistów w historii muzyki klasycznej. Jego nazwisko jest synonimem geniuszu. Przenieśmy się do roku 1951. Tego dnia w Newcastle upon Tyne urodził się Sting, a właściwie Gordon Sumner, wokalista, autor tekstów, multiinstrumentalista i założyciel legendarnego zespołu The Police. Teraz rok 1962. Właśnie tego dnia debiutancki singiel Love Me Do zespołu The Beatles ukazał się w Wielkiej Brytanii. Ten moment jest uznawany za oficjalny początek Beatlemanii, która na zawsze zmieniła popkulturę. Zatrzymujemy się na roku 1970. Właśnie tego dnia Led Zeppelin rozpoczął nagrywanie materiału na swój czwarty historyczny album, który zawierał m.in. utwór Stairway to Heaven. Kolejna ważna data to rok 1991. Tego dnia ukazał się album Diamonds and Pearls Prince'a. Krążek z utworem tytułowym oraz hitem Cream był jednym z jego największych komercyjnych sukcesów i zdefiniował muzykę pop tamtych lat. Przenosimy się do roku 1997. Właśnie wtedy ukazał się album Come On Over Shania Twain. Ta płyta łącząca country z popem stała się najlepiej sprzedającym albumem studyjnym żeńskiej artystki w historii muzyki. I na koniec rok 2010. Właśnie wtedy ukazał się singiel Only Girl in the World Rihanny. Ten utwór natychmiast stał się globalnym tanecznym hymnem. Zdobył nagrodę Grammy i ugruntował pozycję Rihanny jako jednej z najważniejszych i najbardziej wpływowych artystek popowych na świecie. No to posłuchajmy tego dynamicznego i elektryzującego hitu, który rozpalił parkiety na całym świecie. Only Girl in the World i Rihanna w Radiu Bonton.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Sezon na koszenie już za nami, ale najlepsze okazje dopiero się zaczynają. Centrum Techniki Narzędziowej Elektromet zaprasza na posezonową wyprzedaż kosiarek renomowanych polskich firm oraz innego sprzętu. Szeroka i atrakcyjna oferta, a także sprzedaż ratalna 0%. Zapewniamy serwis oraz dostęp do podstawowych części zamiennych. Odwiedź nasz sklep. Hełm Aleja Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 11 lub stronę elektromet.net.pl. Elektromet. Wybór, dobre ceny, pewny serwis. Serwis. Zadzwoń 82 565 72 40.
2: Bransoletka ze srebra za złotówkę? Tak! Tylko teraz w salonie biżuterii Verona w galerii Helm w Hełmie. Zrób zakupy za minimum 199 zł z aplikacją Verona Club i odbierz wyjątkowy prezent. Spiesz się, liczba bransoletek jest ograniczona.
3: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Hełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
4: Czyta lektor AI.
5: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
4: Z aplikacją Szynka Wieprzowa, cena sprzed obniżki 18.

0: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
1: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
2: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
1: I zrobiła nam super pokój.
2: Mamo, dzięki!
3: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Reklama. Bonton Radio. Pogodzimy.

0: Reklama.
1: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrevBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrevBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
2: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Roboty koszące Husqvarna Automower. Technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz w specjalne oferty na wybrane modele i gwarancja do 5 lat. Szczegóły u autoryzowanego dilera Husqvarna.
3: Autoryzowany dealer Husqvarna. Garden Park. Chełm Mickiewicza 41. Telefon 731-33-21-33.
4: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
5: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie Artex, Chełm Starościńska 7. www.artex-helm.pl.
1: Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
6: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz parę. Serca.
0: Reklama.
7: Zapraszam na kolejne wydanie lokalnych wiadomości Radia Bon Ton. Jest 17.30. Eliza Kudalska-Nowosad. Chełm zakończył wymianę około 3,5 tysiąca opraw oświetleniowych w ramach programu Rozświetlamy Polskę. To mniej więcej połowa wszystkich opraw należących do miasta. O realizację programu podczas posiedzenia połączonych komisji Rady Miasta pytał radny Stanisław Mościcki. I jak poinformował zastępca prezydenta Chełma Radosław Wnuk, udział energooszczędnego oświetlenia na terenie miasta jest jednak większy. Przy inwestycjach drogowych realizowanych w ostatnich latach nowe lampy montowano już w technologii LED. Wymienione oprawy są objęte centralnym systemem sterowania zgodnie z ustalonym harmonogramem. Wieczorem są przyciemniane, co ma przynosić miastu dodatkowe oszczędności. Wykorzystano również część zdemontowanych lamp. Oprawy o mocy około 150 W przenoszono w miejsca, gdzie działały jeszcze stare 400-watowe lampy sodowe. Nie wszędzie jednak problem oświetlenia został rozwiązany. Radny Tomasz Szczepanek zwrócił uwagę na rejon ulic Przennej i Rusałki, gdzie według niego około 70% osiedla pozostaje nieoświetlone. W tym przypadku konieczna byłaby budowa nowych latarni. Władze Chełma wskazują, że trudno uzyskać zewnętrzne dofinansowanie na samo oświetlenie. Takie prace miasto musiałoby więc sfinansować z własnego budżetu. Dzisiaj w Wytycznie odbyły się uroczystości upamiętniające żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza. W 87. rocznicę bitwy z Armią Czerwoną nadburzański oddział Straży Granicznej zaprosił wszystkich do wspólnego oddania hołdu obrońcom granic. Obchody rozpoczęły się przy kopcu chwały żołnierzy KOP. Odbył się apel poległych, modlitwa ekumeniczna, złożono też wieńce. Na żołnierskich grobach zapłonęły znicze. Pamięć o żołnierzach uczczono również wcześniej marszem z Pieszowoli do pomnika KOP w Wytycznie. Ponad 11-kilometrową trasę przez Poleski Park Narodowy pokonało około 300 osób. Funkcjonariusze, żołnierze, pracownicy instytucji i młodzież, w tym uczniowie z Chełma, Włodawy oraz Siennicy Różanej. Po drodze uczestnicy obejrzeli też pokaz przedstawiający współczesną Straż Graniczną i historyczną formację graniczną.
2: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
7: Tragiczny w skutkach pożar strawił budynki gospodarcze oraz wyposażenie gospodarstwa rolnego w Rożdżałowie w gminie Chełm. Do tego zdarzenia doszło w czwartek 17 września nad ranem. W walce z żywiołem brało udział 5 zastępów straży pożarnej. Ogień doszczętnie zniszczył drewnianą stodołę wraz z przylegającą do niej wiatą, a straty wstępnie oszacowano na ponad 100 tysięcy złotych. Strażakom udało się uratować przed płomieniami ciągnik rolniczy oraz jedną przyczepę. Spłonęła jednak druga przyczepa, opryskiwacz, wyposażenie warsztatu, w tym elektronarzędzia. Płomienie zniszczyły również kluczowe zapasy gospodarstwa na nadchodzącą zimę. W ogniu przepadło ponad 30 ton zboża przeznaczonego na sprzedaż, paszę i siew, zapasy słomy oraz przygotowane na zimę drewno i węgiel. Ze względu na skalę zniszczeń odbudowa budynków ruszy najwcześniej późną wiosną przyszłego roku. Dlatego rodzina pilnie potrzebuje środków na bieżący zakup opału, paszy dla zwierząt i podstawowego sprzętu. W internecie jest już oficjalna zbiórka na rzecz poszkodowanej rodziny. Osoby, które chcą wesprzeć gospodarzy z Rożdżałowa, mogą dokonywać wpłat na portalu pomagam.pl oraz udostępniać informację o prowadzonej zbiórce.
2: Bon Ton Radio. Po godzinach.

0: sponsoruje Twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Planeta w 5 minut z Kingą Miszczyk.
2: Bo Ziemia nie ma czasu na dłuższe pogadanki. Dzień dobry, dzisiaj dzień drugi ornitologicznej zagadki. Czarny ptak siedzi na trawniku, obok drugi, kilka następnych chodzi po parkingu i oczywiście pierwsza myśl wrony. No właśnie, niekoniecznie. Dzisiaj bierzemy pod lupę dwa krukowate, które bardzo często spotykamy w miastach, gawrona i kawkę. I mam dla Was sposób, dzięki któremu można je rozróżnić naprawdę szybko. Zacznijmy od gawrona, jest większy od kawki. Ma czarne upierzenie z charakterystycznym fioletowym połyskiem, ale jego najważniejszy znak rozpoznawczy znajduje się przy dziobie. U dorosłego gawrona skóra u nasady dzioba jest jasna i nieopierzona. Dzięki temu wygląda trochę tak, jakby ktoś zdjął mu fragment czarnej maski. I właśnie to warto zapamiętać. Gawron, czarny ptak, duży dziób i jasna, naga skóra u nasady dzioba. A teraz kawka. Jest wyraźnie mniejsza. Ma szerokie boki, głowy i kark, ciemne ciało i bardzo charakterystyczne, jasne oczy. To naprawdę dobry znak rozpoznawczy. Jeżeli więc widzicie niewielkiego krukowatego, który patrzy na Was jasnym okiem jak mały ptasi obserwator, to prawdopodobnie kawka. I właśnie kawki są świetnym przykładem tego, jak dobrze niektóre krukowate przystosowały się do życia obok ludzi. Możemy spotkać je na osiedlach, placach, w parkach, na dachach i terenach miejskich. Gawrony również bardzo chętnie korzystają z miejskiego krajobrazu. Dlatego oczywiście mieszkając w Chełmie naprawdę nie trzeba jechać do lasu, żeby prowadzić obserwacje. Wystarczy spojrzeć w górę albo na parking. I tutaj ciekawostka. Krukowate są ptakami społecznymi. Możemy zobaczyć je w grupach, szczególnie poza sezonem lęgowym. Dlatego kiedy na trawniku siedzi kilkanaście czy kilkadziesiąt czarnych ptaków, nie oznacza to, że wszystkie są jednym gatunkiem. W jednej okolicy możemy spotkać kilka różnych krukowatych, a wtedy zaczyna się prawdziwa obserwacja, więc szybki test. Mały ptak, szara głowa i jasne oko – kawka. Większy, czarny, z jasną skórą u nasady dzioba – gawron. A jeśli jest naprawdę ogromny, całkowicie czarny i ma klinowaty ogon – wróćcie do wczorajszego odcinka, kruk. I właśnie dlatego warto czasem przestać mówić wrona, bo możemy mieć przed sobą gawrona, kawkę lub kruka. Albo jeszcze dwa inne krukowate, o których opowiem jutro. Jeden jest czarno-biały i ma absurdalnie długi ogon. Drugi wygląda trochę jak kolorowy ptak przemycony do rodziny czarnych krukowatych. Jutro Sroka i Sójka. Zapraszam. Do usłyszenia. Pa!
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
3: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Hełm, ulica Lwowska 24.
4: Recepta na udany dzień?
5: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
4: Bonton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
1: Reklama. Bonton Radio po godzinach.

0: life!
1: Nowa opinia w sprawie zabójcy z Jarosławia. Nadal nie można go przesłuchać. Zatruta przesyłka czy zbieg okoliczności? Śledczy badają incydent w żandarmerii. Coraz mniej polskiego miodu. Na półkach go pewnie nie zabraknie, ale będzie droższy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jest nowa opinia biegłych w sprawie Ichora M., mężczyzny aresztowanego po zabójstwie księdza w opactwie w Jarosławiu. Wynika z niej, że stan psychiczny mężczyzny nadal uniemożliwia przeprowadzenie z nim czynności procesowych. Mężczyzna przebywa w areszcie. Prokuratura Okręgowa w Lublinie prowadzi śledztwo w sprawie tajemniczej przesyłki w jednostce żandarmerii wojskowej w Nowej Dębiej. Po otwarciu paczki dwóch żołnierzy i pracownik wojska zaczęli skarżyć się na duszności i trafili do szpitala. Na szczęście badania nie wykazały zatrucia, a wstępne kontrole wykluczyły obecność niebezpiecznych substancji chemicznych, biologicznych albo radiologicznych. Śledczy sprawdzają, co znajdowało się w podejrzanej przesyłce, która została zabezpieczona do dalszych badań, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie, prokurator Marcin Kozak.
2: Pobrana zostanie próbki materiału biologicznego, zostanie stwierdzone, czy jakie osoby miały z nim kontakt. Sprawdzimy, czy faktycznie te objawy, które pracownicy wojska zgłosili, mają jakikolwiek związek.
1: Śledczy nie wykluczają jednak, że tajemnicza przesyłka i problemy zdrowotne pracowników to był tylko zbieg okoliczności. Żołnierze piechoty morskiej USA włączyli się w misję NATO Straż Bałtycka. Mają wzmocnić monitoring infrastruktury krytycznej oraz przeciwdziałać zagrożeniom hybrydowym. Marines zostali skierowani na teren Finlandii. Jednocześnie amerykański okręt wojenny z załogą liczącą 300 marynarzy zawinął do portu w Sztokholmie. Sztab Moniki Piątkowskiej pozywa w trybie wyborczym Łukasza Gibałę. Chodzi o jego wypowiedź o radnych KO, którzy, jak twierdzili, deklarowali wolę współpracy z nim. Radni zaprzeczają, a kandydat na prezydenta Krakowa, Łukasz Gibała, wcześniej przekonywał, że takie rozmowy się odbywały. Katarzyna Młynarczyk.
3: To o te słowa chodzi radnym Koalicji Obywatelskiej.
4: Zgłosiło się do mnie sporo radnych. Sześciu z całej Platformy Obywatelskiej do mnie zagadnęło, twierdząc, że są otwarci na współpracę. Jestem raczej optymistą, jak chodzi o zbudowanie większości w Radzie Miasta, jeśli uda mi się wygrać w drugiej turze.
3: O tym, że takich rozmów nie było, przekonuje Grzegorz Stawowy, przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta Krakowa.
5: Cała grupa, całe 19 osób podpisało deklarację, w której oświadczają, że jest to nieprawdą, co powiedział Łukasz Gibała, że to jest sytuacja, która nie miała miejsca.
3: Sztab Piątkowskiej chce, by sprawę rozstrzygnął sąd w trybie wyborczym. To jeden z pierwszych ostrych sporów drugiej tury i dotyczy sprawy kluczowej dla ewentualnej prezydentury Gibały, czyli tego, z kim mógłby zbudować większość w Radzie Miasta.
1: Coraz bardziej brakuje polskiego miodu. Najpierw wiosenne chłody, a potem letnie upały sprawiły, że kwiatów było mniej i kwitły krócej. Ceny w skupie już wzrosły nawet o 50%, ale to niewiele pomogło. Musimy ratować się importem głównie z Ukrainy i Chin, mówi Przemysław Rujna, sekretarz generalny Polskiej Izby Miodu.
6: Chodzą kolejne ciekawe kierunki, takie jak Wietnam, Kambodża, a także Ameryki Środkowej i Południowej.
1: Miód prawdopodobnie zdrożeje. Kapryśna pogoda to nie jedyny problem. Pszczelarze zwracają uwagę także na mniejszą dostępność roślin miododajnych, związaną m.in. z wycinką drzew i zmianami klimatu.
7: Przemysław Kozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Piłkarska reprezentacja Polski wraca do gry po porażce ze Szwecją 1-3. Jutro powrót na Stadion Narodowy i kolejny mecz Ligi Narodów. Tym razem z Rumunią. Selekcjoner Jan Urban czuje presję.
8: Nie czuję, że gram o posadę. Porażka na pewno przybliżyłaby mnie do tego, żeby mnie zmienić.
7: Nasza reprezentacja w tej edycji Ligi Narodów na razie wywalczyła tylko punkt w Warszawie z Bośnią i Hercegowiną. Cristiano Ronaldo obraził się na kadrę po tym, jak trener nie wpuścił go na boisko kilka dni temu w meczu z Norwegią. Portugalczyk postanowił opuścić zgrupowanie. Michał Waszkiewicz.
9: Ronaldo mecze z Norwegią zaczął na ławce. W drugiej połowie się rozgrzewał, ale na boisko nie wszedł. Dzień później w ramach protestu opuścił trening. Selekcjoner Jorge Jesus tłumaczył jednak, że konfliktu między nimi nie ma. Po prostu nie wpuściłem go na boisko. Każdy zawodnik, a sam nim byłem, kiedy rozgrzewa się przez 20 czy 30 minut, a potem nie wchodzi na murawę, nie jest zadowolony. Tak samo by było, gdyby to był Pele czy Maradona. Nie ma z czego robić afery.
10: No, późno żogu.
9: Do Danii przyleciał nawet prezes portugalskiej federacji bramki, ale nic nie wskórał. Ronaldo wyjechał, a selekcjoner powiedział jasno, w kaszę dmuchać sobie nie da. Nigdy nie będzie piłkarza, który będzie mi mówił, co mam robić jako trener. Nigdy. Ani mi, ani nikomu innemu w futbolu. Żaden piłkarz, żaden prezes. Nigdy. Zero.
0: Nunca. Zero.
9: Ronaldo po wyjeździe ze zgrupowania napisał jedynie, że wkrótce powie Portugalczykom prawdę.
7: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Magdalena przegrała z Katarzyną Siniakową 4-6, 3-6 i odpadła w pierwszej rundzie turnieju tenisowego w Pekinie. Z Czeszką Polka zmierzyła się po raz szósty i doznała trzeciej porażki. To czwarte kolejne zawody, które Linet kończy na pierwszej rundzie. Wcześniej z imprezą w stolicy Chin pożegnała się Katarzyna Kawa, a do drugiej rundy awansowała Magdalena Fręch. Iga Świątek i Maja Chwalińska rozpoczną zmagania od drugiej rundy. Świątek zagra z Chinką Xin Yu Gao, która pokonała Węgierkę Paneu Dwardi 6-2, 6-3.
1: Jutro pogoda nadal ma dopisywać. W przeważającej części kraju słonecznie albo wręcz bezchmurnie. Temperatura od 20 do 23 stopni. Tylko w górach trochę chłodniej, 17-19. Wiatr słaby i umiarkowany, a ciśnienie cały czas wysokie.
10: Bonton Radio. Bonton Radio. Po godzinach 104 i 9 FM.

0: Reklama.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
5: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
4: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Hełm Okrzowska 27.
5: Tanio i od ręki.
6: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate 1 litr, złoty 99 przy zakupie 6. Oraz koncentrat pomidorowy Pudliszki 3,49 przy zakupie 2. Oferta trwa od 1 do 3 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
7: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
8: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
7: Czyli frosty kupiłeś?
9: Prościej się nie da.
10: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
0: Reklama.
11: Bonton.

0: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszowska 80.
0: Bliżej Kultury.
2: Zapraszam, Monika Łupkowska. Po wakacyjnej przerwie Chełmska Biblioteka Publiczna powróciła do swoich stałych punktów programowych, o których więcej opowie Katarzyna Sokołowska, dyrektor instytucji.
3: W każdy czwartek odbywają się spotkania Chełmskiej Grupy Literackiej Lubelska 36. Niesamowici nasi chełmscy poeci zdobywający różne wyróżnienia, nagrody, wydający tomiki poezji. Zachęcają, żebyście Państwo też przybyli do nich, żeby ktoś może pisze do szuflady, ktoś może chce uczestniczyć właśnie w takich spotkaniach. To w każdy czwartek od 17 do 19 można wpaść na kawę do Lubelskiej 36, która tutaj celebruje to w naszej chełmskiej bibliotece. Oczywiście Klub Dobrego Filmu. Myślę, że już znawcy tego formatu wiedzą, że na plakatach zawsze można zobaczyć, jaki film w każdą środę jest wyświetlany. Zachęcamy do odwiedzania biblioteki. No i oczywiście nie zabraknie w październiku Chełmskiego Klubu Podróżników. 2 października zaplanowano 130. spotkanie Chełmskiego Klubu Podróżników, oczywiście współorganizowanego ze Stowarzyszeniem Werwa. I to spotkanie będzie poświęcone prezentacji o Kanadzie. Prezentować będzie Marlena Chłopicka, która urodziła się w Chełmie, jest germanistką, skrzypaczką, tancerką i tworzy również literaturę. Zapraszamy serdecznie.
2: A teraz zapraszam Was na podcast Bliżej Kultury.
4: Ja jestem Janek Zieliński, a to są Młodzi w Kulturze.
5: Tak więc, tak jak obiecałem Wam już tak naprawdę jakiś czas temu, witam Was w Młodych w Kulturze w drugiej części opowieści o korzeniach. Jest to oczywiście najnowszy spektakl Teatru Ziemi Chełmskiej, premiera już w ten weekend i o tym, jak ten spektakl powstawał, jak ten cały proces wyglądał, rozmawiałem z Barbarą Szarwiło i Sławojem Czarnotą o całej produkcji tego przedsięwzięcia, które łączy ze sobą i taniec, i śpiew, oczywiście tradycyjną grę aktorską i w tym wszystkim mówimy o komedii, która jest luźno powiązana z legendami Longina, Jana Okonia. Legendami oczywiście chełmskimi. Widzowie, którzy przybędą na któryś z tych dwóch terminów do Chełmskiego Domu Kultury, będą mieli okazję zobaczyć, jak to wyszło, a tam naprawdę kilka niespodzianek jest przygotowanych. Jak mówię, nie spoileruję Wam całości, zapraszam Was na radiobonton.pl, tam macie dostępną całość, ale nie wspomniałem o jednym. Podczas naszej rozmowy obecna z nami w studiu była tak naprawdę odtwórczyni głównej roli, która pełni w tym całym spektaklu niezwykle ważną rolę.
6: Hanna Rudzka i również Teatr Ziemi Chełmskiej.
5: No i z nią, no i oczywiście też z naszymi gośćmi, których już wspomniałem, miałem okazję porozmawiać o roli Hani w tym całym przedsięwzięciu, bo tutaj mówimy o naprawdę dużym wyzwaniu, którego się Hania podejmuje, tak więc posłuchajmy.
7: Jakbyś nam mogła opowiedzieć na początek, skąd ty się w tym takim artystycznym świecie wzięłaś? Bo ty, z tego co wiem, tańczyłaś na początku, tańczyłaś.
6: Tak, moja przygoda z Teatrem Ziemi Chełmskiej zaczęła się poprzez warsztaty teatralne z panią Basią, która następnie zaprosiła mnie na przesłuchanie. Mam naprawdę zaszczyt grać w tym spektaklu. Wcześniej również brałam udział w różnych konkursach recytatorskich, czytelniczych. Naprawdę to jest dla mnie ważne.
7: A skąd ci właśnie przyszło do głowy, że teatr? Wyjdę na deski, zacznę przygodę z tym. Skąd to się wzięło?
6: Ja miałam zawsze taką smykałkę do odgrywania różnych roli. Zawsze nawet w przedszkolu pchałam się, jak były role w teatrzykach. Lubiłam to robić, sprawdzałam się w tym. I bardzo się cieszę, że mogę teraz sprawdzić się na wielkiej scenie.
7: Jaką ty rolę tam będziesz pełnić, oczywiście wiadomo, bez zdradzania całej historii, ale jaką rolę ty tam pełnisz i jak przygotowania wyglądają z twojej strony?
6: W spektaklu Korzenie gram nastolatkę Marii, która jest Kanadyjką i Polką. Jest to dziewczynka szalona, jest wyluzowana, radosna.
7: Zupełnie jak ty.
6: Dziewczynka lubiąca przygody i nowe wyzwania. Dla mnie próby to jest po prostu przyjemność. Bardzo lubię na nie chodzić. Całe wakacje też ćwiczyłam. Przygotowania uważam, że naprawdę świetnie idą na razie, ale jeszcze nie jest wszystko dopracowane. Próby. Jeszcze nad dopracowaniem tego wszystkiego pracujemy. Musimy wszystko tak ze sobą idealnie złączyć, ale próby też są bardzo fajne, możemy sobie porozmawiać, pożartować, są luźne i naprawdę bardzo lubię na nie chodzić.
8: Jest to wielkie brawo dla Hani, bo Hania umie bardzo, musi się nauczyć bardzo dużo tekstu, no myślę, że dla młodej osoby też to jest nie lada wyczyn. Znaczy,
9: ogromne wyzwanie, bo właściwie Hania jest taką postacią główną w spektaklu. Ma mnóstwo tekstu i mnóstwo do zapamiętania ścieżek, z którymi sobie świetnie radzi.
8: A próby czasami trwają do godziny 22, także po szkole przychodzi i...
5: Tak próbuję z tego, co tak tutaj tą opowieść nam tutaj kreujesz, próbuję z tego wszystkiego wytworzyć sobie jakiś obraz tego, jakie uczucia ci towarzyszą tak naprawdę przed debiutem, bo to trzeba podkreślić. Hania z taką dużą rolą, z taką istotną rolą jest debiutantką. Jak się z tym wszystkim czujesz?
6: Czuję się naprawdę bardzo zaszczycona, że mogę brać udział w tak dużym przedsięwzięciu. Bardzo się cieszę, że mogę pracować z tak utalentowanymi ludźmi i się od nich uczyć. Jestem bardzo ciekawa, stresuję się odrobinkę oczywiście, ale myślę, że ten dzień naprawdę będzie dla mnie wyjątkowy, że na pewno na długo go zapamiętam.
8: Generalnie mówi się, znaczy reżyserzy mają takie obiekcje, nigdy nie brać się za pracę z dziećmi i ze zwierzętami, bo później tego żałują. No my nie żałujemy, się okazuje, że Hania trafiła nam się super aktorką i nie ma tutaj żadnych najmniejszych problemów ani z jej pracą, ani z punktualnością, ani z przygotowaniem. Także nie wiem, czemu tak mówią, skąd to się dzieje.
6: Jako nastolatka chcę bardzo serdecznie zaprosić moich rówieśników, osoby starsze oraz młodsze na spektakl Korzenie, na prapremierę, która jest 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury. Mogą również Państwo kupić już bilety na kolejny termin, czyli 18 października.
5: Także jak mowa o młodych w kulturze, Chełm naprawdę ma się czym poszczycić. Tutaj kolejna młoda reprezentantka gościła dzisiaj w naszym studiu, ale oczywiście ten podcast, ten program, ten segment jest tak naprawdę wypakowany opowieściami o różnych młodych ludziach, którzy Chełm sławią na całe województwo, całą Polskę, cały świat także. A propos całego świata, myślę, że już niedługo możecie się spodziewać wywiadu odnośnie sukcesu chóru Rapsodia, gdzie to ten potężny skład prosto z Chełma poleciał do Katalonii. Gościł m.in. w Lloret de Mar, gościł w Barcelonie. Tam pozostałe chóry z całej Europy, konkurencja była potężna i przywieźli oni no niemałe sukcesy. Zresztą też byli ostatnio na takim koncercie, powiedzmy, dziękczynnym dla Chełmian, dla tych sponsorów, dla tych, którzy wspierali ich wysiłki w parafii pod wezwaniem świętego Kazimierza. W jednym z wydań Wiadomości Lokalnych możecie sprawdzić małą zajawkę tego, co tam można było usłyszeć. Więcej mam oczywiście w zanadrzu, więcej wam już puszczę całkiem niedługo. Oczywiście też zapraszam na poprzednie wydania, gdzie chociażby mieliśmy Seweryna Szarpaka tutaj u nas w studiu, też fascynująca rozmowa. A propos muzyki, no to też wiele młodych muzyków, m.in. Szymon Kwiatek we wspomnianym chórze Rapsodia śpiewa i też poza tym się udziela muzycznie. Była 12 Aleja, fantastycznie młodzi ludzie, także jest czego słuchać. Zapraszam was jeszcze raz, radiobonton.pl, a za dzisiejszy odcinek tego podcastu Młodzi w Kulturze dziękuję wam serdecznie i do usłyszenia w następny czwartek po godzinie 18. Do usłyszenia! Janek Zieliński, Bliżej Kultury, Młodzi w Kulturze, Radio Bonton.
0: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszowska 80.
10: Reklama. Teatr Ziemi Chełmskiej i Chełmski Dom Kultury zapraszają.
11: Chełmskie legendy budzą się do życia już 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury. Premiera niezwykłego spektaklu Korzenie.
10: Odkryj tajemnice kredowych korytarzy, poznaj legendę Białego Niedźwiedzia i wyrusz w pełną emocji podróż do korzeni Ziemi Chełmskiej.
11: Muzyka, taniec, znakomita obsada i historia, która poruszy całą rodzinę.
10: Kolejny spektakl 18 października o godzinie 18.
11: Chełmskie legendy czekają właśnie na Ciebie. Bilety dostępne na hdk.chełm.pl.
10: Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
12: Reklama. Bonton Radio. Po godzinach.

0: hit odkurzony.
1: Cześć, tu Hołek. Witajcie w kolejnym hicie odkurzonym w Radiu Bonton. Dziś zabieram was w podróż na drugą stronę globu, do spalonej słońcem Australii. To nie jest tylko piosenka do skakania na koncertach. To jeden z najważniejszych protest songów w historii muzyki, który wyważył drzwi do sumień milionów ludzi. Przed wami Midnight Oil i ich nieśmiertelne Beds Are Burning. Zanim ten utwór stał się hitem w USA czy Europie, Midnight Oil byli już legendami w Australii. Ale w 1986 roku zrobili coś nietypowego. Zamiast grać w wielkich halach, ruszyli w Blackfella Whitefella Tour, trasę po najdalszych zakątkach australijskiego Outbacku, grając dla odizolowanych społeczności aborygenów. To właśnie ta podróż, kurz pustyni i widok nędzy, w jakiej żyli rdzenni mieszkańcy na własnej ziemi, zainspirowały zespół do napisania albumu Diesel and Dust. Perkusista Rob Hirst i gitarzysta Jim Mogini chcieli uchwycić ten rytm. Rytm ziemi, która upomina się o swoich właścicieli. O czym oni właściwie śpiewają? Wiele osób nuci refren, nie zdając sobie sprawy z powagi tekstu. Beds Are Burning to bezpośrednie wezwanie do zwrotu ziemi ludowi Pintupi, który został z niej wygnany w latach 50. i 60. XX wieku. Słowa "nadszedł czas, by powiedzieć sprawiedliwość" to sprawiedliwość, by zapłacić czynsz, by zapłacić naszą część, był radykalnym postulatem politycznym. Zespół uważał, że Biała Australia jest dłużnikiem rdzennych mieszkańców. Co ciekawe, mimo tak lokalnego i politycznego kontekstu, utwór stał się hitem w ponad 40 krajach. Ludzie na całym świecie utożsamiali go z walką o wolność i godność. Nie można mówić o Midnight Oil, nie wspominając o ich liderze. Peter Garrett, mierzący prawie 2 metry wzrostu, łysy, poruszający się na scenie w charakterystyczny, niemal konwulsyjny sposób, stał się ikoną. Garrett nie tylko śpiewał o polityce, on w nią wszedł. W 2007 roku został ministrem środowiska, a później edukacji w australijskim rządzie. Ale to w roku 2000 Midnight Oil wykonali swój najbardziej spektakularny gest. Podczas ceremonii zamknięcia Igrzysk Olimpijskich w Sydney wystąpili przed miliardową widownią w czarnych strojach z napisem "Sorry". Był to protest przeciwko ówczesnemu premierowi, który odmawiał przeproszenia aborygenów za traumy przeszłości. Beds Are Burning to dowód na to, że wielki rok może iść w parze z wielką sprawą. To piosenka, która pali się jasnym płomieniem do dziś, przypominając, że o pewnych rzeczach nie wolno nam zapomnieć. Zostawiam was z tą energią i pytaniem, jak my możemy zapłacić swój czynsz dzisiaj?

0: Reklama.
1: Bransoletka ze srebra za złotówkę? Tak! Tylko teraz w salonie biżuterii Verona w galerii Chełm w Chełmie. Zrób zakupy za minimum 199 zł z aplikacją Verona Club i odbierz wyjątkowy prezent. Spiesz się, liczba bransoletek jest ograniczona.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Kujawski litrowy olej rzepakowy z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. A świeże jaja ściółkowe wielkość M. Tylko 20,99 za opakowanie 30 sztuk.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
3: Phonix Ból Uszu Max.
4: Słucham?
3: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
4: Phonix Ból Uszu Max?
3: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
0: Reklama. Bonton

0: Reklama.
1: Chełmski Dom Kultury zaprasza na zaduszki jazzowe. Leszek Możdżer. Wirtuoz fortepianu, którego styl rozpoznaje się po kilku dźwiękach. Kompozycje autorskie, klasyka polskiego jazzu oraz oczywiście Chopin. Już 25 października o godzinie 18 na scenie Hadeku. Daj się porwać niezwykłym dźwiękom i przeżyj prawdziwą emocjonalną podróż. Więcej na hdk.helm.pl. Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
2: Paliwa coraz droższe, wyraźnie ponad 8,9 zł. Nie zawahamy się uruchomić artykułu 5 NATO, mówi unijny komisarz. Sławomir Mentzen podpadł policji, a zwłaszcza policjantkom. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Płacimy jeszcze więcej za wszystkie paliwa. Benzyna w tym tygodniu podrożała średnio o 14 groszy za litr, olej napędowy o 11 groszy. Sytuację pogorszyły zapowiedzi wstrzymania eksportu oleju napędowego przez Stany Zjednoczone, mówi analityk rynku paliw Urszula Cieślak.
3: To może przeszkodzić i stanąć znowu na drodze obniżek cen paliw na stacjach.
2: Bo jak podkreślają eksperci, sytuacja na rynku paliw jest nadal wyjątkowo niestabilna, a wszystko zależy od tego, jak dalej będzie się rozwijać sytuacja na Bliskim Wschodzie. Jeśli Rosja zaatakuje zakłady w państwach europejskich, które produkują uzbrojenie dla Ukrainy, uruchomiony zostanie artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego, powiedział komisarz Unii do spraw obronności Andrius Kubilius. To komentarz do rosyjskich gróźb i działań hybrydowych. Ostatnio Rosja groziła Europie użyciem pełnego arsenału, jeśli NATO uderzyłoby w Królewiec. Stereotypowe ocenianie kobiet w mundurze ze względu na płeć jest niebezpieczne. Lider Konfederacji Sławomir Mentzen wzbudził kontrowersje, zdaniem niektórych powiela stereotypy dotyczące kobiet. Skomentował w internecie informację o zatrudnieniu przez policję nowych funkcjonariuszek. Napisał, cytat, od razu czuję się bezpieczniej. Zostało to powszechnie odebrane jako ironia. Była funkcjonariuszka dochodzeniowo-śledcza, młodsza inspektor Joanna Kącka wyjaśnia, że nowych policjantów obowiązują te same wymogi niezależnie od płci.
4: Zapewniam, że szkolenie wygląda tak samo i nie jedna dziewczyna w mundurze to są kobiety, które mają ze sobą różne wyniki w mistrzostwach typu karate i innych takich wymagających fizycznej sprawności w tych przestrzeniach sportowych i nie jedna ma zdecydowanie więcej jaj niż nie jeden polityk.
2: Słowa Mentzena skomentowała dolnośląska policja, wyraziła ubolewanie nad jego postawą. 46-latek podejrzany o próbę wysadzenia firmy w Elblągu usłyszał zarzuty. Według śledczych zostawił przy przyłączu gazowym pojemniki z łatwopalną cieczą i prowizoryczne urządzenie, które mogło doprowadzić do wybuchu. Jak podawała policja, mężczyzna jest byłym pracownikiem firmy. Został zwolniony kilkanaście miesięcy temu. Mieszkańcy Bielska Białej dostali pierwszą w mieście tężnię solankową. Obiekt powstał na osiedlu karpackim dzięki budżetowi obywatelskiemu i wsparciu spółdzielni mieszkaniowej. Tężnia wytwarza leczniczy aerozol solankowy, a godzina spędzona w jej pobliżu ma dawać korzyści porównywalne do kilku dni nad morzem, pod warunkiem jednak, że jest dobrze konserwowana. Pani Maria ma 100 lat i wciąż pracuje, bo mówi, że chce. Zajmuje się finansami i porządkowaniem papierów. Jak mówi, jest taką wewnętrzną najwyższą izbą kontroli, bo młodzi się śpieszą i czasem popełniają błędy.
5: Ja jestem alfa i omega. Nie umiem siedzieć bezczynnie. Sprawdzam finanse, liczę, porządkuję akta i podkreślam, to jest źle. I wołam ich, tu jest błąd. Drugą setkę by się chciał.
2: A mówimy o tym, bo dziś mamy Międzynarodowy Dzień Osób Starszych.
6: Bonton Radio. Sport.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy turnieju rangi ATP 500 w Pekinie. Polski tenisista wygrał z 15 zawodnikiem świata, Amerykaninem Lernerem Tienem 5-7, 6-3, 6-4. W drugiej rundzie rywalem Hubiego będzie Francuz Arthur Gea, 58 zawodnik światowego rankingu. Z Chinką Xinyu Gao w drugiej rundzie turnieju tenisowego w Pekinie zagra z kolei Iga Świątek. Reprezentantka gospodarzy pokonała w pierwszej Węgierkę, Panę Udwardi, 6-2, 6-3. Maja Chwalińska trzecią rundę zagra z kolei jutro z Ukrainką Dajaną Jastremską, a Magdalena Fręch z 20-letnią Czeszką Nikolą Bartunkową. Z turniejem w pierwszej rundzie pożegnały się Katarzyna Kawa i Magda Linet. 9 meczów, 9 zwycięstw. Skoro piłkarska kadra wynikami nas nie rozpieszcza, to cieszą te osiągane przez naszą kadrę do lat 21, która ma komplet punktów w eliminacjach do Mistrzostw Europy. A selekcjoner naszej młodzieżówki Jerzy Brzęczek jest coraz głośniej wymieniany jako główny faworyt do zastąpienia Jana Urbana. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
0: O zwolnieniu Jana Urbana jeszcze nikt głośno nie mówi, ale nasza reprezentacja rozczarowuje. W dwóch meczach Ligi Narodów zdobyła ledwie punkt. Jutro zagra w Warszawie z Rumunią, która zaczęła jeszcze gorzej. Tamtejsze media piszą wprost, obaj selekcjonerzy grają o posadę. Środowisko sportowe w Polsce jest już poirytowane niedasizmem i brakiem wiary Urbana w potencjał swoich zawodników, co podkreśla ostatnio często. I tu cały na biało wjeżdża trener młodzieżówki Jerzy Brzęczek. Jego zespół wygrał właśnie 9 mecz z rzędu ze Szwecją 3-0. A selekcjoner w kanale sportowym o zawodnikach mówi tak.
8: Zawsze podchodzę do zawodników na zasadzie, że ta szklanka jest do połowy pełna, nie do połowy pusta. Zawodnicy, którzy mają dużą jakość w mojej ocenie, a mają jakiś trudny okres, no żal jest, żeby im nie pomóc.
0: Brzęczek już raz był selekcjonerem kadry, ale został zwolniony, bo nikomu nie podobał się styl. Do wyników nie można się było przyczepić, w przeciwieństwie do Urbana.
7: A mówił o tym Michał Waszkiewicz.
2: Przed nami kolejny bardzo przyjemny dzień. Słońca nie zabraknie, a na przeważającym obszarze kraju temperatura sięgnie, no tak gdzieś około 22 stopni. Dopiero wieczorem na zachodnich krańcach Polski może pojawić się słaby deszcz. Wiatr nie będzie dokuczać, raczej słaby.
6: Reklama.

0: Reklama.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Janie, skarpeta na pieniądze.
4: Się rozpadła.
5: Noż do 100.
4: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
6: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
7: Blik.
8: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
9: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
11: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
12: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
13: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
14: I zrobiła nam super pokój.
15: Mamo, dzięki!
16: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
17: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ochośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
18: Szukasz dobrego dermatologa? Przychodnia Dentado oferuje usługi z zakresu dermatologii i medycyny estetycznej. Zapewniamy także kompleksową opiekę medyczną, dostęp do lekarzy wielu specjalizacji oraz badań diagnostycznych. Przychodnia Dentado, Chełm, Rejowiecka 115 i 117. Rejestracja pod numerem 82 565 34 32 i 512 835 211. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
0: Reklama.
19: Ondon Radio. I wszystko gra. 104 i 9 FM.

0: newsy dnia.
1: Zapraszam na dzisiejsze wydanie. Jest 19.30. Eliza Kudelska-Nowosad. Coraz więcej dzieci zakłada kask przed jazdą na rowerze lub hulajnodze elektrycznej. To pierwsze obserwacje policjantów po wprowadzeniu nowych przepisów. Funkcjonariusze podkreślają jednak, że o ochronie głowy powinien decydować przede wszystkim rozsądek. Mówi podinspektor Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.
2: Pierwsze tygodnie od wprowadzenia nowych przepisów na pewno należy ocenić pozytywnie. Widzimy coraz większą popularność tej tak naprawdę podstawowej ochrony, szczególnie dla tych najmłodszych użytkowników drogi, ale oczywiście do noszenia kasków zachęcamy od wielu lat wszystkich, którzy korzystają z hulajnóg elektrycznych czy też rowerów. Najmłodsi to, można powiedzieć, największa grupa użytkowników tych pojazdów, szczególnie jeżeli mówimy o hulajnogach elektrycznych, a są to jednocześnie osoby, które dopiero zaczynają swoją przygodę z motoryzacją, więc też nie mają takich odruchów i doświadczeń jak doświadczeni kierowcy. Najczęściej do tych zdarzeń dochodzi na terenach dużych miast, na skrzyżowaniach, ale także na drogach rowerowych. Tu generalnie chodzi o charakterystykę korzystania z tych urządzeń, którymi już od jakiejś czasu, można powiedzieć, są pojazdami. Także taki kierujący hulajnogą elektryczną najczęściej porusza się właśnie w obszarze miejskim i czasami niestety popełnia drastyczne błędy.
1: Od 3 czerwca kask jest obowiązkowy dla kierujących rowerami, hulajnogami elektrycznymi i urządzeniami transportu osobistego, którzy nie ukończyli 16 lat. Za dopuszczenie dziecka do jazdy bez tej ochrony rodzicowi lub opiekunowi grozi mandat do 100 zł. Te działania edukacyjne policjantów wspiera PZU. Firma przekazała policji 3600 kasków. Trafiły do jednostek w całym kraju, również do Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i komend miejskich i powiatowych w naszym regionie. Są rozdawane dzieciom podczas kontroli, spotkań w szkołach i wydarzeń profilaktycznych.
2: PZU jest od wielu lat partnerem policji, zawsze pomaga nam w różnego rodzaju akcjach. Tutaj mówimy o edukacji, profilaktyce, ale też o realnych działaniach, które mogą spowodować to, że te osoby, które bądź zapomniały, bądź też z jakiegoś powodu tego kasku nie nabyły dla swoich najmłodszych pociech, mogły skorzystać niekoniecznie z kontroli i, można powiedzieć, konsekwencji tej kontroli policyjnej, ale żeby to było takie pierwsze ostrzeżenie, jednocześnie wyposażenie dziecka w kask.
1: Tymczasem statystyki dotyczące hulajnóg pozostają niepokojące. Według danych przytoczonych przez Komendę Główną Policji w omawianym okresie tego roku doszło do ponad 1200 wypadków z udziałem kierujących hulajnogami elektrycznymi. Zginęło 17 osób, o 7 więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.
2: Natomiast rowerzyści, można powiedzieć, popularność roweru jest jeszcze większa, natomiast tutaj odnotowujemy spadki zdarzeń drogowych. 2707 wypadków to mniej o 69, a 94 ofiary to mniej o 11.
0: Puls dnia. Bon Radio 104 i 9 FM.

0: Rządowy samolot sprowadził polskiego pacjenta z Filipin. Wracamy do afery Collegium Humanum. Sąd aresztował 6 osób. Coraz mniej miejsc w akademikach. Dziś zaczął się rok akademicki. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Po 2 latach walki o zdrowie na Filipinach pacjent wrócił do Polski rządowym samolotem. 42-letni Piotr Moczulski na Filipinach doznał poważnego urazu głowy. Jest już pod opieką specjalistów w szpitalu w Białymstoku i przeszedł pierwsze badania. Lekarze rozpoczęli ocenę jego stanu i dalsze leczenie, mówi wicedyrektor szpitala profesor Marzena Wojewódzka-Żeleźniakowicz.
1: To były badania kontrolne, badania krwi, badania obrazowe. Te badania wykazały właściwie prawidłowe parametry. Parametry również w badaniach obrazowych są takie, jakie były spodziewane, takie, jakie były opisywane też w dokumentacji, którą otrzymaliśmy wraz z pacjentem.
0: Pacjent potrzebuje całodobowej opieki, korzysta z tlenoterapii i karmiony jest przez sądy. Sąd aresztował 6 osób zatrzymanych dziś w śledztwie dotyczącym Collegium Humanum. Ogółem zatrzymano już 11 osób. Ma to związek z wielowątkowym śledztwem dotyczącym zorganizowanych grup przestępczych działających na wielu uczelniach. Miały się one zajmować się wystawianiem fikcyjnych dyplomów ukończenia studiów wyższych. 78-letni mężczyzna odpowie za próbę podpalenia samochodu. Auto stało przed komendą policji w Ciechanowie. Policjanci czuli zapach benzyny. Pod zaparkowanym samochodem znaleźli torby wypełnione paliwem i świeczkę, która mogła doprowadzić do pożaru. Szybko namierzyli podejrzanego dzięki monitoringowi. Mężczyzna zaprzecza, że to on jest sprawcą zagrożenia. Policja nie ma wątpliwości, nie tylko dlatego, że nagranie było wyraźne, ale też dlatego, że dobrze zna podejrzanego z różnego rodzaju wcześniejszych interwencji. Protesty uczniów we Francji eskalują. Doszło do starć z policją. Setki osób zostało zatrzymanych, a dziesiątki odniosły obrażenia. Od ubiegłego tygodnia uczniowie protestują przed szkołami, domagając się m.in. lepszej organizacji planów lekcji i zmian w liczebności klas. W akcję włączyli się też nauczyciele, bo niedobory kadrowe powodują kolejne problemy w wielu placówkach.
2: Martwimy się o naszych uczniów. To pierwszy powód, dla którego tu jesteśmy. Popieramy również ich postulaty. Warunki materialne w szkołach są okropne. Sale nie są w stanie pomieścić wszystkich uczniów, a czasami w szkole brakuje nawet miejsca na przeprowadzenie wszystkich lekcji.
3: Chodzi nam przede wszystkim o brak środków na finansowanie krajowego systemu edukacji oraz stanu naszych szkół. Niektóre sufity wyglądają, jakby miały się na nas zawalić. W zeszłym roku spadały na nas szyby z okien. W internacie są szczury i myszy. To po prostu nie jest normalne.
0: Do licealistów dołączyli też studenci. Już zorganizowali blokady na kilkunastu uczelniach. Z kolei polscy studenci mają coraz mniej miejsc w akademikach, mówi specjalistka do spraw mieszkalnictwa Hanna Milewska-Wilk.
4: Jeżeli już uczelnie remontują akademiki, to zmniejsza się liczba łóżek w takim akademiku. Dawne pokoje 3-4 osobowe są na przykład przerabiane na tak zwany segment, czyli 2 pokoje plus aneks kuchenny plus łazienka, no i w tych pokojach jest miejsce może dla 3 osób, a z reguły dla 2.
0: W publicznych akademikach mieszka niespełna 10% studentów. W Polsce studenci zaczęli dziś nowy rok akademicki. Ładna pogoda na razie jeszcze z nami zostaje. Jutro niemal w całym kraju pogodnie i sucho, a temperatura od 20 do 23 stopni. Na zachodzie przybędzie trochę chmur, a późnym wieczorem możliwe są przelotne opady deszczu. Wiatr umiarkowany, nie powinien być uciążliwy.
5: Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Mam ochotę na safari.
2: Na safari to trochę daleko.
1: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
2: A ile można upolować?
1: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
2: No to w drogę.
3: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama. 104,9 FM. 104.

0: Cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Reklama. Bonton Radio. Bonton Radio. I wszystko gra.

0: Prezydent podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach firm paliwowych. Plaża w Ustce znów otwarta, służby usunęły ropopochodną substancję. Rewolucja w światowym tenisie. Nagrody dla kobiet wreszcie zrównają się z nagrodami dla mężczyzn. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę dotyczącą dodatkowych zysków firm paliwowych. Po podpisaniu przekaże ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Według niej koncerny paliwowe mają odprowadzać dodatkowy podatek w związku z tym, że bardzo wzbogaciły się na drożejącej ropie. Budżet się wzbogaci i dzięki temu będzie można opłacić program obniżek cen paliw, podobny do tego, który działał w wakacje. Nożownik z Jarosławia nadal nie usłyszy zarzutów. Biegli psychiatrzy potwierdzili, że jego stan nadal uniemożliwia przesłuchanie. W zeszły czwartek 31-letni mężczyzna zaatakował 5 osób, jeden duchowny zmarł. Szczegóły Marcin Starzec.
1: Do prokuratury w Przemyślu wpłynęła druga w ciągu ostatniego tygodnia opinia o stanie Ihora M. Biegli stwierdzili w niej, że 31-latek wciąż ma objawy psychotyczne, mówi prokurator Małgorzata Taciuk-Kurasiewicz, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Przemyślu.
2: Stan silnego pobudzenia psychoruchowego, rozkojarzenie toku myślenia, brak logicznego kontaktu.
1: Mężczyzna został już aresztowany na 3 miesiące, a karę odbywa w szpitalu psychiatrycznym na oddziale ze wzmocnionym zabezpieczeniem. Ocena biegłych na razie przekreśla szansę na przesłuchanie i ogłoszenie zarzutów, dlatego śledczy planują ponowienie procedury oceny stanu zdrowia mężczyzny. Kolejna taka opinia ma być gotowa w ciągu następnego tygodnia. Jeśli będzie pozytywna, to Ihor M. w końcu będzie mógł usłyszeć zarzuty, a te są gotowe od zeszłego piątku. To zabójstwo, usiłowanie zabójstwa i spowodowanie ciężkich obrażeń. Grozi za to dożywocie.
0: Jastrzębska Spółka Węglowa w tym roku zwolni ponad 4200 pracowników. Państwowy gigant przechodzi głęboką restrukturyzację. Grzegorz Kozioł.
3: Ograniczenie kosztów pracowniczych przy utrzymaniu i stabilizacji wydobycia oraz produkcji koksu jest jednym z założeń przedstawionego przez spółkę planu naprawczego. JSW prowadzi restrukturyzację w związku z zasygnalizowanym w ubiegłym roku ryzykiem utraty płynności. Minister energii Miłosz Motyka podkreśla, że JSW to absolutnie strategiczna spółka.
4: Jako rząd robimy wszystko, żeby tego wsparcia na tyle, na ile jest to prawnie możliwe, bo jesteśmy zobowiązani także prawem europejskim udzielać. Natomiast nie widzimy dzisiaj zagrożenia dla płynności spółki.
3: Grupa JSW miała w zeszłym roku ponad 6 miliardów złotych skonsolidowanej straty netto. W drugim kwartale bieżącego roku strata netto wyniosła ponad 400 milionów złotych wobec 600 milionów złotych straty w pierwszym kwartale 2026 roku.
0: Znowu można spacerować po plażach Ustki. Służby usunęły już substancję ropopochodną wyrzuconą przez morze. Ostatnio na piasku turyści znaleźli oleiste bąble, przez co plaże zamknięto. Ustka, Rowy i Poddąbie już działają. Jutro Urząd Morski udostępni pozostałe plaże w okolicy. Warszawa przekazała Ukrainie 5 autobusów Solaris. Trafiły one do miasta Drohobycz, leżącego na zachodzie kraju. To wspólna inicjatywa producenta autobusów oraz Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej. A poparł to prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Autobusy mają 18 lat, zostały już wycofane z kursów. Od przyszłego roku tenisistki i tenisiści będą zarabiać tyle samo we wszystkich wspólnych turniejach rangi 1000. Taką decyzję ogłosiła organizacja WTA. Podkreśla, że to przełom dla światowego tenisa. Równe nagrody pieniężne obejmą m.in. turnieje Wielkiego Szlema. Poranek miejscami mglisty na wschodzie Polski, a potem zrobi się słonecznie. Najcieplej jutro w centrum i na południu. Termometry pokażą nawet 23 stopnie. Wiatr słaby, czasem umiarkowany. Pogoda będzie sprzyjać spacerom.
5: 104,9. Bonton Radio.

0: 9FM. Ponton Radio. I wszystko gra. Reklama.
1: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
0: Reklama. Ponton Radio. I wszystko gra.

0: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama.
1: 104,9 FM. 104,9 FM.

0: Prezydent podpisał ustawę o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. Głośna sprawa zaorania drogi przez rolnika, sąd nie odda mu traktora. Powiemy też, ile powinien ważyć maksymalnie szkolny plecak. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Zażądał przy tym, by ceny paliw na stacjach zostały obniżone do konkretnego poziomu.
1: Obniżki na stacjach mają nastąpić od razu i powinny doprowadzić ceny paliw do poziomu obiecanego Polakom w kampanii wyborczej. Każda złotówka pozyskana dzięki tej ustawie musi zostać wydana na obniżenie cen paliw. Nie za miesiąc, nie po następnej politycznej awanturze, nie za tydzień czy dwa. Paliwo ma być tańsze teraz.
0: Prezydent zapowiedział też, że zwróci się do Trybunału Konstytucyjnego o sprawdzenie ustawy w trybie następczym. Ustawa ma przynieść ponad 4 miliardy złotych wpływów, które rząd zamierza przeznaczyć na obniżenie cen paliw. Wracamy do głośnej sprawy zaorania traktorem świeżej drogi przez rolnika z Gliwic. Rolnik na razie nie odzyska swojego ciągnika, tak zdecydował sąd. Jak tłumaczy adwokat mężczyzny Adam Szewc, pan Józef musi najpierw udowodnić, że ciągnik jest mu potrzebny.
2: Musimy to udokumentować, mówiąc krótko, że pan prowadzi czynne gospodarstwo i każdego dnia używa tego narzędzia do pracy.
0: Sąd uchylił natomiast rolnikowi dozór policji i zwrócił poręczenie majątkowe. Pan Józef usłyszał zarzut zniszczenia mienia, a straty wyceniono na blisko 200 tysięcy złotych. Nie projekt rządowy, a poselski jest nowy plan na próbę likwidacji funduszu kościelnego w Polsce. To jedna ze 100 przedwyborczych obietnic obecnej koalicji rządzącej. Projekt w tej sprawie chce złożyć Lewica, mówi minister szkolnictwa wyższego Marcin Kulasek z Lewicy.
3: To jest podobna sprawa również, jeżeli chodzi o związki partnerskie. Lewica, gdyby miała większą reprezentację w parlamencie, większą reprezentację przez to w rządzie, pewne rzeczy mogłaby wprowadzać łatwiej. To jest rząd koalicyjny, trudny układ, są również siły konserwatywne w tym rządzie i namawiam naszych wyborców do głosowania na Lewicę po to, żebyśmy ten program realizowali w większym zakresie niż się dała w tej koalicji.
0: Fundusz kościelny to niecałe 300 milionów złotych z budżetu państwa przeznaczanych na składki ubezpieczeniowe dla duchownych. Ten Mercedes pamięta czasy przedwojennej Warszawy, ale to współczesna okazała się dla niego pechowa. Zabytkowy 170V z 1938 roku został rozbity w kolizji na ulicy Wspólnej. Mercedes uderzył w tył innego pojazdu, którego kierująca wcześniej zahamowała. Zabytkowego Mercedesa czeka kolejna renowacja. Za ciężkie i źle dopasowane plecaki to problem wielu polskich uczniów. Efekt: coraz częściej dzieci skarżą się na bóle pleców, mają wady postawy. Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej Paulina Olszewska podkreśla, że nie tylko podręczniki są winne. Warto od czasu do czasu sprawdzić zawartość plecaka dziecka. Jak mówi, uczniowie często noszą w nich wiele niepotrzebnych rzeczy.
4: Są to zabawki w dużej mierze, albumy z kartami, które ważą naprawdę bardzo dużo. Natomiast oni wykorzystują czas podczas przerwy czy będąc w świetlicy na zabawę i dlatego przynoszą te rzeczy ze sobą, mimo że w świetlicy też zabawki są.
0: Normy głównego inspektora sanitarnego są jasne. Plecak razem z zawartością nie powinien ważyć więcej niż 10-15% wagi dziecka. Jesień znowu pokaże jutro ładne oblicze. Przez większość dnia dominować będzie słońce, a temperatura osiągnie 20 do 23 stopni. Tylko na zachodzie pod koniec dnia trochę większe zachmurzenie i nawet możliwy słaby deszcz. Ciśnienie cały czas wysokie, wiatr umiarkowany.
5: Bonton Radio i wszystko gra.
6: J-Lo!

Zaczęliśmy bardzo ciekawym featuringiem, a mianowicie grupą Dragon Force, które połączyły siły z Alicą White Glass, myślą, że wokalistką, którą w metalowym świecie nikomu nie trzeba przedstawiać. Efektem tej współpracy jest grany przed chwilą utwór Hunger of the Beast. Dobry wieczór, Marcin Petruk. Zaczęliśmy kolejny odcinek wieczornej Rokosfery i zaczęliśmy przy okazji październik. Dzisiaj następny przegląd, a my przenosimy się na rodzime podwórko. Grupa The Dead Hearts z Lublina, którą prezentowaliśmy jakoś na początku roku, powraca z nowym singlem In the Back Seat. Co tutaj dużo mówić? Po świetnej płycie chłopaki naprawdę dobrze wiedzą, co i jak chcą grać. Słabych punktów zero, tak naprawdę trzeba tego posłuchać. A zaraz później zmienimy klimat na pagan death metal w postaci warszawskiej grupy Raven Fist. W sieci natknąłem się jedynie na dwa jej single, oba świetne, więc mam nadzieję, że ten skład na tym nie poprzestanie. Z tych dwóch wybrałem dla Was kompozycję Follow Me, w której naprawdę uczuć wikińskiego ducha. Gramy, wracamy niebawem.

0: Wieczorna Rokosfera.
1: Ogłoszenia parafialne.
2: Hej, tu Magda z zespołu Dumb Moon. Już 3 października ruszamy z naszą traską Moonowni Hit Tour po Polsce, a pierwszym przystankiem będzie Muzyczna Meta w Częstochowie. Zagrają z nami 2 świetne zespoły, Negative Paradise oraz Bazums. Będzie mocno, będzie mrocznie i przede wszystkim będzie dużo dobrej muzyki na żywo. Naprawdę nie możecie tego przegapić. 3 października Muzyczna Meta w Częstochowie. Wpadajcie, zabierzcie znajomych i rozpocznijcie z nami Moon of Nihil Tour.
3: Cześć, z tej strony Michna Mateusz, basista zespołu The Dead Hearts. Razem z kolegami z zespołu zapraszamy Was na nasz najbliższy koncert, który odbędzie się w Lublinie w klubie Graffiti 10 października o godzinie 19. Razem z nami zagrają zespoły Ulica oraz warszawski Bloody Mess. Specjalnie dla słuchaczy Wieczornej Rokosfery oraz Radia Bonton mamy przygotowaną niespodziankę. Odezwijcie się do nas, do zespołu The Dead Hearts w wiadomości prywatnej na Facebooku albo na Instagramie, żeby ją odebrać. Serdecznie pozdrawiamy wszystkich słuchaczy. Widzimy się pod sceną 10 października. Niech metal będzie z Wami.
4: Garść zaproszeń i z mojej strony zachęta do wspierania zespołów. Byciem na koncertach oczywiście, ale również w socjalach. Tymczasem kolejnym utworem na naszej playliście jest Hunting for Submissive Minds od grupy Grindcrime stworzonej przez muzyków z Lubelszczyzny. A utwór ten zapowiada debiutancki album pod takim samym tytułem. Bardzo mięsiste i bezkompromisowe granie, a na wokalu nasz człowiek z hełma Kuba Prawczyński, więc wiadomo czego się spodziewać. Nikt nie będzie zawiedziony. Później natomiast wrócimy do śląskiej grupy Freaks Elite, która łamie rockowe i metalowe schematy, a w ostatnim czasie połączyła siły z Normanem Powerem, którego możecie kojarzyć przede wszystkim z metalowej załogi Another Pink Floyd. Efektem tej kooperacji jest bardzo energetyczny kawałek Dead End Fastlane. Usłyszymy go niebawem, wcześniej grupa Grindcrime.

0: Wieczorna Rokosfera.
1: Marcin Petruk, wracam do Was i zapowiadam, co gramy dalej. Do tej pory zdarzało mi się utrafić na wiele mniej lub bardziej zaskakujących featuringów, ale kooperacji folk-metalowej Kroniki z Zenkiem Grabowskim, znanym chociażby z grupy Cabanos, raczej bym się nie spodziewał. A nie dość, że do tego doszło, to jeszcze z naprawdę dobrym efektem w postaci kompozycji Niebieska Iskra. Zaraz ją zagramy. Po niej natomiast przeniesiemy się do Trójmiasta, gdzie jeszcze lata temu powstała heavy metalowa formacja Metal Rain. Grupa powraca po długiej przerwie i to powraca z przytupem, bo singlem Poturbowani, w którym czuć klimat New Wave of British Heavy Metal, ale ze słowiańskim polskim sznytem. Cóż, przed nami muzyka, wracamy zaraz po niej.

0: Wieczorna Rokosfera.
1: Jesteśmy znów w studiu, ale tylko na chwilę, bo przed nami kolejne zespoły. W czołówce moich ulubionych grup jest Batory, którego epickość trafia do mnie zawsze i wszędzie. Dlatego też, kiedy usłyszałem brzmienie grupy Agonia, stworzonej przez muzyków z północy Polski, to aż mi serce zabiło mocniej, bo klimat jest tak samo mocno ujmujący. Tenże skład wydał niedawno album Gniew Bogów, a jednym z singli, którego promuje, jest Droga. Oczywiście za chwilę go zagramy. Później jednoosobowy warszawski projekt Stellar Silence, w którym słychać bardzo udane połączenie doom i death metalu. Jego twórca, z tego co sprawdziłem w necie noszący imię Arek, wydał w weekend drugi longplay, który nosi tytuł Expeditio, a który brzmieniowo zabiera nas dosłownie poza zmysł słuchu. To moje takie personalne doświadczenie. Ale żeby je zobrazować, zaraz po grupie Agonia zagram kompozycję Ogrody w Orionie.

0: Wieczorna Rokosfera.
1: Znów jestem z wami, Marcin Petruk, i lecimy dalej z muzycznymi propozycjami, którymi warto uzupełnić swoje playlisty. Poznańska grupa Sauerblatt tydzień temu pochwaliła się singlem Constellation. I cóż, kiedy go słuchałem raz, drugi, trzeci i tak dalej, to naprawdę ujął mnie tym, że emocje i ciężkość naprawdę można idealnie połączyć w pełną harmonię. Niby to oczywiste, ale niekiedy muzyka musi przemówić sama przez się, żeby tknęło to człowieka dogłębnie. To już za moment. Później natomiast zespół Bulls Eyes z Leszna, który jeszcze w czerwcu, tak jeszcze nadrabia zaległości z wakacji, wydał singiel This is Wild, który zapowiada trzeci album, a ten ma ujrzeć światło dzienne w drugiej połowie października. Bardzo, bardzo przyjemny utwór, mnóstwo w nim pozytywnej energii, więc tym bardziej się ucieszę, że mogę go zagrać. Lecimy i po muzyce wracamy na zakończenie odcinka.

0: Wieczorna Rokosfera.
1: Witam raz jeszcze. Odcinek prawie zakończony, ale prawie, bo mamy do zagrania jeszcze jeden godny uwagi zespół. A mianowicie Perwa, której brzmienie określiłbym jako alternatywa w jak najlepszym tego słowa znaczeniu, bo ta ekipa łamie wszelkie schematy, a zarazem bardzo płynnie łączy różne formy ciężkiego grania. Zachęcam do zapoznania się z twórczością tego składu, bo naprawdę to trudno ubrać słowa, a na zachętę kawałek Ghoul, czyli tak naprawdę puenta dzisiejszego odcinka. Zanim się jednak pożegnamy, to garść zaproszeń. Jutro słyszymy się w wiadomościach sportowych i w wiadomościach dla kierowców. W sobotę tuż po 9 zapraszam na magazyn sportowy, a gdybyście jeszcze nie mieli mnie dosyć, to w niedzielę po 11 w instrukcji przetrwania wspólnie z Damianem Grzywną powiemy, co warto mieć ze sobą w outdoorowym plecaku. Natomiast w niedzielę, tak, tą samą niedzielę, tuż po 14 wraz z Moniką Łupkowską zapraszamy na strefę UMM i myślę, że jest to bardzo dobra propozycja dla fanów wszelkiej muzyki i nie tylko, przede wszystkim dla milenialsów. W najbliższym odcinku przypomnimy, co się oglądało w latach 90. Tymczasem dziękuję za obecność, przed nami Perwa, dobrej nocy i niech metal będzie z wami.

0: Wieczorna rokosfera. Słuchamy i rozkładamy na czynniki pierwsze.
1: Słuchacie Bon Ton Radio.

0: 104,9 Bonton Radio.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał.